Radio Warszawa na 106,2 FM. Mamy środę, 22 dzień lipca. Dziś święto świętej Marii Magdaleny. Za 5 minut będzie 6, a na 106,2 FM Janusz Zalewski. Dzień dobry, kłaniam się.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM Radio Warszawa minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski. Zapraszam. Choć paulińska piesza pielgrzymka z krakowskiej Skałki obchodzi złoty jubileusz, to na Jasną Górę wprowadziła ją młodość. To najmłodsi pątnicy biegiem i z radością pokonali ostatnie metry.
2: Marysia z Krakowa.
3: Ania, też jestem z Krakowa.
4: Ja mam na imię Helena, jestem z Czechówki.
5: Mam na imię Julka, mam 8 lat, mieszkam w Czechówce i byłam na pielgrzymce. Skałecznej po raz pierwszy. Bolały nogi, ale fajnie było.
6: A co było najfajniejsze twoim zdaniem?
5: Że zgubiłam plecak, bo nie musiałam go dalej nieść.
7: No śpiewaliśmy, więc było dobrze.
8: Jest

0: topię się.
1: A kto uratuje?
2: No Pan Jezus.
3: Po raz pierwszy pielgrzymi wyruszyli z krakowskiej Skałki na Jasną Górę w kilka dni po tak zwanym Radomskim Czerwcu, czyli proteście robotniczym w 1976 roku. Anglia i Walia zostaną zawierzone Najświętszemu Sercu Jezusa. Taką decyzję podjęli biskupi obu krajów po inicjatywie świeckiej katoliczki Sary Scott, która zwróciła się do episkopatu z prośbą o dokonanie takiego aktu. Więcej Grzegorz Kozłowski.
4: Jak podaje Vatican News, biskupi ustalili, że od czasu emancypacji katolików w 1829 roku nie było podobnego oficjalnego zawierzenia. Episkopat zapowiada, że wkrótce ogłosi termin i miejsce uroczystości. Biskupi podkreślają także, że akt ma być wyrazem modlitwy o duchową odnowę, jedność i prowadzenie kraju w duchu sprawiedliwości oraz miłosierdzia Chrystusa. Inicjatywa nawiązuje także do podobnego zawierzenia Stanów Zjednoczonych, którego tamtejsi biskupi dokonali w czerwcu tego roku. Grzegorz Kozłowski, Radio Warszawa.
3: 5 sierpnia rozpocznie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Pątnicy będą podzieleni na 17 grup, mówił w poranku z Radiem Warszawa sekretarz pielgrzymki Nikodem Kulchawik.
5: Grupy są naprawdę różne, od kilkudziesięciu do kilkuset osób. To teraz też zależy od kogoś, kto się czuje, w której grupie lepiej. Czy w jakiejś mniejszej, czy większej, czy bardziej takiej zabawowej, czy raczej bardziej takiej, gdzie jest takie większe skupienie.
3: Pielgrzymi przejdą łącznie niespełna 300 kilometrów. Trasa wiedzie m.in. przez sanktuaria maryjne w Niepokalanowie, Miedniewicach oraz zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie.
5: To są rekolekcje w drodze, to jest trochę inny charakter rekolekcji, tak? No bo jednak połączone z ogromnym wysiłkiem. To nam powinno przyświecać, że jednak mimo tych fajnych momentów, tych śpiewów, tańców i tak dalej, no to tutaj Bóg jest najważniejszy, jednak pielgrzymowanie do tej naszej kochanej jasnogórskiej matki.
3: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna to inicjatywa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje o zapisach można znaleźć na stronie wapm.waw.pl.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Pójdą śladami świętej Faustyny Kowalskiej. W najbliższą sobotę z sanktuarium przy ulicy Żytniej wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18. taka nocna wyprawa, mówił w poranku Radia Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
7: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
3: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów.
8: Jak na tę porę roku, to można powiedzieć, że wręcz rześki poranek w stolicy. 12 stopni pokazują warszawskie termometry, 11 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie czy Piasecznie, tylko 10 w Mińsku Mazowieckim. Maksymalna temperatura w środę to 21 stopni. Słońce raczej przed południem, później pojawią się chmury, ale dziś deszczu nie powinniśmy doświadczyć. Porywy wiatru będą dochodzić do 40 km na godzinę. Opady mają wrócić w czwartek.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: W piątek 24 lipca o 9 chcemy z Wami wypłynąć w rejs z Serocka. Mamy zaproszenie dla całej rodziny.
11: Wystarczy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem.
10: Zdjęcie pracy wyślijcie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub przez Messenger Radia Warszawa do środy 22 lipca do godziny 12.
11: Więcej informacji o konkursie na stronie www.radiowarszawa.com.pl.
10: Ciekawe, kto z nami popłynie.
12: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
13: Czy zło zawsze niszczy?
14: A czy miłość zawsze pomaga?
13: O tym, jak budować więź w rodzinie
14: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
13: porozmawiamy w piątek o 22:00.
14: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
13: Marcin Wnoszyński.
14: Zapraszamy!
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
0: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
9: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
15: Po reklamie.
16: 7 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa. Jest środa, 22 dzień lipca. Grupa Desiree rozpocznie z nami ten dzień. Za moment usłyszymy również Anastazję.

0: fragment lektury Pisma Świętego na antenie Radia Warszawa przed nami. Przeczyta go Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe.
2: Kościół w Koryncie dla świętego Pawła był jedną z najbardziej wymagających wspólnot. Poświęcił on ludziom z tego trudnego, portowego miasta wiele serca, wiele łez. Spory w korynckim kościele, a jeszcze bardziej wprost naganna moralnie postawa chrześcijan z tej gminy spowodowała konieczność wyjątkowo mocnych interwencji ze strony apostoła. Drugi list, pisany po wyjaśnieniu trudnych spraw, jest oceniany jako jedno z najbardziej osobistych pism Pawłowych. Czytamy dziś fragment z 5 rozdziału, któremu redaktorzy Biblii Tysiąclecia dali tytuł Nadzieja Apostoła. Paweł po raz kolejny zapewnił Koryntian, że jedyną motywacją jego działania jest głoszenie Ewangelii dla zbawienia ludzi. To miłość Chrystusa, a nie miłość własna, wciąż przynagla do nieustannej wędrówki. To pragnienie głoszenia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana zaprowadziło apostoła do Koryntu, aby również i tam ludzkie serca mogły narodzić się na nowo i odwrócić od starych grzechów do nowego życia. Tak jak niegdyś Koryntianie, tak i dziś żyjący uczniowie Chrystusa, wszyscy objęci zostali tym samym prawem nowego stworzenia. Stąd wciąż aktualny pozostaje gorący apel apostoła, którym zamyka on 5 rozdział tego listu. Pojednajcie się więc z Bogiem, który, aby ocalić was od grzechu, sam przyjął na siebie jego ciężar i związaną z nim śmierć.

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Jakub Stolarski.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
2: Obchodzimy dzisiaj święto świętej Marii Magdaleny, tej, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów i tej, która pierwsza widziała Go zmartwychwstałego. Święta Maria Magdalena może być dla nas wzorem szukania Jezusa i niepoddawania się zwątpieniu. Kiedy zobaczyła, że grób jest pusty, nie wróciła do wieczernika jak apostołowie, akceptując, że wszystko już stracone. Ona została i czuwała, nawet nie wiedząc do końca, na co czeka. Podobnie i w naszym życiu, i w naszej wierze dojdziemy do punktu, w którym wszystko wyda nam się bez sensu, albo stracone, albo nielogiczne. Doświadczenie świętej Marii Magdaleny potwierdza nam słowa Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie. Bóg zawsze jest przy nas i zawsze czuwa, nawet gdy wydaje nam się, że On umarł, albo nie potrafimy Go dostrzec. Wierność Bogu ostatecznie zawsze zostaje nagrodzona, a On da o sobie znać w najlepszym dla siebie momencie.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Obchodzimy dzisiaj w Kościele święto świętej Marii Magdaleny, która należała do grupy niewiast towarzyszących Chrystusowi Panu w jego wędrówkach po Palestynie, usługując mu ze swego mienia. Gdy uczniowie opuścili swego mistrza, ona wytrwała pod krzyżem wraz z Najświętszą Maryją Panną i świętym Janem. O brzasku dnia wielkanocnego jej pierwszej ukazał się Jezus zmartwychwstały i polecił donieść apostołom o jego zmartwychwstaniu. Modlimy się w tej mszy świętej, duchowo łącząc się ze słuchaczami i redakcją Radia Warszawa, w intencjach następujących: o zdrowie dla Bożeny, i w drugiej intencji polecamy świętej pamięci Mariannę

Szewczyk w kolejnej 15. mszy świętej gregoriańskiej. Z pokorą stańmy przed Panem i uznajmy naszą grzeszność. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa z Marią.

0: pierwszy.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Oto Słowo Boże.

bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie, do Ciebie lgnie mój.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie.
1: Dzisiejsze Słowo Boże, które Kościół nam daje do rozważenia w święto świętej Marii Magdaleny, mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że każda osoba, która tylko pozwoli miłości Bożej działać w swoim sercu i życiu, może doświadczyć przemiany i właśnie takiego nowego życia w Jezusie Chrystusie. Święta Maria Magdalena, jak usłyszeliśmy, przybyła do grobu w poranek wielkanocny, wcześnie rano. Jej miłość do Jezusa jakby pchała ją do szukania Jezusa nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone, gdy już się coś definitywnie zakończyło. Ona jakby w to nie wierzyła, bo miłość nie godzi się z takimi sytuacjami. Miłość nigdy nie umiera. Pamiętamy słowo świętego Jana: teraz więc trwają te trzy, wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość. Chociaż przybyła do grobu i nie zauważyła Jezusa, tak bywa też i w naszym życiu, że wielokrotnie nie zauważamy działania Pana Boga. Ona myślała, że to ogrodnik. Wyzwalające było to zawołanie Jezusa jej po imieniu, Mario, i wtedy jakby oczy się otworzyły i go rozpoznała. Pragnienie Pana Boga, które było w świętej Marii Magdalenie, jest pewnym znakiem i dla każdego z nas. Ono mówi, że Pan Bóg nie pozostawia bez odpowiedzi takiego właśnie szczerego poszukiwania Boga. Święta Maria Magdalena przez spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem doznała tej przemiany smutku w radość i jakby otrzymała nowe zadanie głoszenia tej dobrej nowiny. Ona nazywana jest apostołką apostołów, bo od tej pory, od tego spotkania poszła wzmacniając wiarę innych, dając świadectwo. Niech też i to nasze dzisiejsze spotkanie z Chrystusem pomoże nam być takim znakiem tego stworzenia przemienionego łaską Chrystusa. Z ufnością zwróćmy się do Boga, z pokornymi prośbami módlmy się w intencjach Ojca Świętego Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby ich życie na wzór świętej Marii Magdaleny było zawsze pełne oddania Chrystusowi. Ciebie prosimy. Za tych, którzy szukają sensu życia, aby spotkali zmartwychwstałego Pana i doświadczyli Jego przemieniającej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się dzisiaj za wszystkie kobiety powołane do życia konsekrowanego, aby wsparte przykładem świętej Marii Magdaleny były zawsze pełne wiary i odwagi w realizowaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. We wszystkich naszych intencjach, które przynieśliśmy na dzisiejszą modlitwę, w intencjach wszystkich wypoczywających na urlopach, wakacjach, aby wykorzystali ten czas do pogłębienia więzi z Bogiem i z bliskimi, Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla Bożeny i dla wszystkich chorych, cierpiących, o umocnienie i ufność. Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie za Mariannę Szewczyk, za którą sprawujemy tę mszę świętą gregoriańską, aby dostąpili wiecznej chwały w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, jak również słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy na wzór świętej Marii Magdaleny z miłością i oddaniem zawsze szczerze pragnęli Chrystusa, szukali Go, szli za Nim i byli świadkami Jego miłości w świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś świętą Marię Magdalenę niezwykłą łaską spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy mężnie kroczyli drogami wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

cię nie ogarnie. I w otchłaniach, i w

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu święta świętej Marii Magdaleny, której posługę łaskawie przyjął Twój Syn jednorodzony, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebios, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Marią Magdaleną, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu wzbudzi w nas gorącą miłość, z jaką święta Maria Magdalena trwała przy Chrystusie swoim Mistrzu, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Jest 7 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Polska dołącza do systemu europejskich Starlinków. Jest nowy głównodowodzący ukraińskiej armii. Poziom wody w Jeziorku Czerniakowskim pod lupą urzędników. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Projekt IRIS-2 ma być niezależny od technologii Elona Muska, będzie jednak też zapewniał bezpieczną łączność. Umowę w tej sprawie podpisał wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
1: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius dodał, że na systemie IRIS-2 zyskają polskie służby i cała Europa. System zapewni bezpieczną i zaufaną łączność siłom zbrojnym, policji i straży granicznej w Polsce i Europie, by mogli lepiej chronić nasze granice, zwalczać przestępczość i ratować życie na morzu. IRIS-2 zapewni bezpieczną łączność, która uchroni wiadomości rządów i ambasad Polski i Europy przed zagranicznym szpiegowstwem. IRIS-2 to projekt budowy europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów. Głównym celem systemu jest zapewnienie bezpiecznej łączności rządom i wojskom, ale docelowo ma też dostarczać szybki internet każdemu obywatelowi. Pierwsze usługi ma świadczyć w 2029 roku.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Generał Michajło Drapaty nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii zastąpił na stanowisku generała Aleksandra Syrskiego. To kolejna zmiana w ukraińskim resorcie obrony. W zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski zdymisjonował szefa MON Michajła Fedorowa, co spowodowało falę niezadowolenia w ukraińskim społeczeństwie.
4: Ukraiński prezydent wyznaczył generałowi Drapatemu główne zadania. Operacje sił zbrojnych Ukrainy trwają i muszą być prowadzone w sposób stabilny. Plan dalekosiężnych uderzeń Ukrainy oraz nasz program uderzeń średniego zasięgu będą realizowane w pełni i konsekwentnie. Powołanie nowego głównodowodzącego odbyło się na tle trwających od tygodnia akcji protestacyjnych spowodowanych zdymisjonowaniem przez Wołodymyra Zełenskiego szefa MON. Protestujący domagali się przywrócenia Michajła Fedorowa na stanowisko, ale też zwolnienia głównodowodzącego generała Syrskiego i powołania na jego miejsce właśnie generała Michajła Drapatego. Decyzja ukraińskiego prezydenta komentowana jest jako częściowa realizacja postulatów protestujących.
1: Mówił Paweł Buszko.
3: To dzieje się w okolicy.
1: Warszawa zleci szczegółową analizę stanu wody w Jeziorku Czerniakowskim i sprawdzi możliwość jego dodatkowego zasilania. Od lat poziom wody w tym cennym przyrodniczo zbiorniku systematycznie się obniża, ponieważ jest on zasilany głównie przez opady atmosferyczne i spływ powierzchniowy. Miasto planuje wykorzystanie wód opadowych z rejonu Łuku Siekierkowskiego. Rozwiązania mają obejmować retencję deszczówki i częściowe kierowanie jej do jeziora. Celem jest zahamowanie procesu wysychania oraz skutecznie ochrona jednego z najważniejszych ekosystemów Warszawy.
3: Dzieje się w sporcie.
1: Piłkarze Lecha Poznań wygrali na wyjeździe z duńskim Aarhus GF 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Od 37 minuty zespół z Poznania grał w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla bramkarza Jespera Hansena. Swoje spotkanie przegrał natomiast Górnik Zabrze, który uległ w Stambule Fenerbahce 0-1. Spotkania rewanżowe 29 lipca w Polsce.
5: Dzisiaj słonecznie, od samego rana pięknie i miło, choć trochę rześko, ale ja jakoś nie odczułem jakiejś niskiej temperatury.
0: Bo nie stałeś na przystanku, pewnie ci, którzy stali, to ja widziałam nawet dzisiaj w takich dość ciepłych kurtkach, jak miałam niektórych na rowerze. I niektórzy rowerzyści też tak dosyć ciepło
5: okutani.
0: W słońcu okutani.
5: Trzeba po prostu ustać.
0: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 23 stopnie.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Dzień mózgu dzisiaj. Rozruszałeś go już? No poważnie.
5: Działasz mi na ambicje.
0: Ale wiesz, słyszę, że działa.
5: No tak.
0: Wszedłeś na to trzecie piętro, to wiesz, musiałeś połączyć ruch nóg, jakoś mięśnie kręgosłupa, mięśnie brzucha. Musiałeś trafić, musiałeś wiedzieć, do których drzwi. To już naprawdę dużo. Zresztą...
5: Czyś działa. Stwierdzasz, że działa.
0: Tak.
5: Powiedz to, proszę.
0: Tak, działa.
5: No to dobrze. Działa. Miałem wątpliwości, nawet tam coś mi zabolało z tyłu głowy, ale jednak to oznacza, że jak nawet boli, to działa.
0: A wiesz, że w ciągu jednego dnia w naszym umyśle pojawia się około 60 tysięcy myśli.
5: Ale to tak my wszystkie rejestrujemy, tak?
0: No właśnie, ciekawa jestem, jak to wiesz, jak to było policzone. I ciekawa jestem też rozróżnienia, chociaż w tych badaniach, na które akurat się powołujemy, nie ma tego rozróżnienia na kobiety i mężczyzn. Czy tu jest jakaś różnica?
5: To jak naukowcy nie rozróżnili, to chyba nie ma.
0: To ile miałeś
5: może,
0: myśli od rana?
5: Może kwestia tego, jakie to są myśli?
0: O czym myślałeś, Jarek, od rana?
5: O pustym brzuszku, o tym, żeby zdążyć, o uciekających minutach. No głównie, że za późno wstałem.
0: No dobra, to trochę tych myśli już było. Nie wiem, musielibyśmy tutaj jakiś ranking zrobić, ale dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Kto myśli bardziej albo więcej, albo ma więcej myśli, bo to jakby nie musi się przekładać wcale na jakość myślenia. Dzisiaj Dzień Mózgu, także dzień dobry. Jarek Wydra.
5: Weronika Ostrowska.
0: I Ed Sheeran. Zapraszamy.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Uwaga pasażerowie linii autobusowej 102, utrudnienia w jej kursowaniu, ponieważ miała miejsce awaria wodociągowa wczoraj na ulicy Sienniskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Chrzanowskiego i do odwołania linia 102 tylko w kursach w kierunku krańca PKP Olszynka Grochowska zostaje skierowana na trasę objazdową metro Stadion Narodowy aż do PKP Olszynki Grochowskiej. Sprawdzajcie tutaj te utrudnienia. Jeśli chodzi o Warszawę, postoicie w tym momencie już na trasie S8 jadąc na Poznań czy Łódź, okolice mostu Grota Roweckiego, ciaśniej na Wieniawy Długoszowskiego w kierunku mostu Siekierkowskiego, ciaśniej także już w Alejach Jerozolimskich. Tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji na wysokości ulicy Jutrzenki. Będziemy monitorować tę sytuację.
1: Tu i teraz. Na Służewcu narasta spór o przyszłość osiedlowego bazarku po tym, jak spółdzielnia mieszkaniowa Służewiec wypowiedziała umowę wszystkim najemcom. W naszym studiu Marta Bagnicka, przewodnicząca Rady Osiedla Służewiec Południowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Takim powtarzającym się argumentem przeciw bazarkowi jest to, że on umiera. Czy on rzeczywiście umiera, czy może jakieś inne interesy tutaj wchodzą w grę?
2: Panie redaktorze, walka o ten bazarek trwa już 12 lat, więc on
1: jakoś
2: umiera.
1: Tak umiera i,
2: tak,
1: i nie
2: umiera
1: może.
2: Umiera i umrzeć nie może według jakby standardów pani prezes i zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście prawda jest taka, że w ostatnim czasie nastąpiły dwa dziwne pożary również na terenie bazarku, więc zmniejszyła nam się ilość budek, ale ponad 30 kupców funkcjonujących w tej części takiej standardowej, której jest obsługiwana przez teren spółdzielni mieszkaniowej i nadal teren ZGN-u, czyli w zarządzie miasta stołecznego Warszawy, dzielnicy Mokotów, funkcjonuje, pracuje, sprzedaje i wszystko jest okej.
1: No właśnie, a pod tym bazarkiem znajduje się schron, więc mówimy nie tylko o miejscu handlu, ale też o miejscu, które może przyczynić się do bezpieczeństwa i o fragmencie infrastruktury, o której kilkadziesiąt lat temu się myślało mocno, później przestało się myśleć znów, a teraz znów myślimy o tym. Więc czy ten schron, nad którym znajduje się bazarek, ma w tej historii jakieś znaczenie?
2: Oczywiście, że tak, bardzo duże, panie redaktorze. My już rok temu ponawialiśmy jako Rada Osiedla informację do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, że prosimy, aby ponownie został wpisany na listę. Ponieważ jakąś dziwną mocą pani prezes udało się go zlikwidować z miejsca schronu takiego oficjalnej tej mapy warszawskiej. Natomiast on fizycznie jest. Już jakoś 2 czy 3 tygodnie temu była ponownie komisja zwołana, która oglądała miejsce schronu. I też jasno mówimy o tym, że sam schron jest tylko schronem, ale to jest również infrastruktura krytyczna, która się ciągnie tokiem takiego myślenia budowanego w poprzednim, minionym okresie lat PRL-owskich, gdzie mamy i przychodnie, i szkołę, czyli miejsce ewakuacji i zabezpieczenia medycznego również. To nie jest tylko schron, ale to jest posadowienie tego schronu jest specjalnie zbudowane ciągiem infrastruktury krytycznej.
1: No to jeżeli ta komisja oglądała ten schron, ewentualna decyzja na temat tego miejsca może wpłynąć na zachowanie bądź nie bazarku, który jest...
2: No czekamy na to z przyjemnością, czekam na odpowiedź na interpelację. Bardzo serdecznie chciałam podziękować również radnemu Chrystianowi Monarkowi, który nas wspiera w tej walce teraz, szczególnie jeśli chodzi o kwestię schronu i bazarku. Natomiast my jako Rada Osiedla od lat działamy w tym temacie i mam nadzieję, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy wróci do tematu i bazarku, i schronu z przyjemnością i spotka się z nami.
1: Jeżeli nie bazarek, to co w tym miejscu miałoby być i czym to spółdzielnia tłumaczy?
2: Spółdzielnia mieszkaniowa od dawna chce postawić tam blok bardzo duży, z dominantą 14-piętrową i oczywiście z lokalami usługowymi na dole. Pomysł jej jeszcze kilka lat temu i projekt, który powstał, miał być z takimi 4 kontenerami morskimi, gdzie tam ewentualnie miał być fragment bazarku przed wejściem do budynku mieszkalnego. Natomiast no proszę wybaczyć, ale kontenery morskie z 4, no to jest już jakby troszkę takie naciągane po prostu ze strony spółdzielni przy projekcie, więc oczywiście mieszkańcy i Rada Osiedla na to nie wyraziła zgody.
1: Jaką funkcję pełni ten bazarek? Oprócz tego, że po prostu idziemy tam coś kupujemy.
2: To jest centrum lokalne. Centrum lokalne Służewca Południowego. Usytuowane jest przy ulicy Rzymowskiego na rogu Gotarda, więc jest to świetna lokalizacja. Również świetna lokalizacja do budowy bloku, jak to wiadomo. Natomiast oprócz tego, że nasi mieszkańcy kupują tam świeże produkty, to spotykają się tam, rozmawiają, korzystają z usług, bo nie tylko jest to kwestia związana z warzywami, świeżym pieczywem, ale mamy również usługi i okulistę, i dentystę, i masażystę, więc naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest coś, co łączy Służewiec ze wszystkich stron.
1: Czy to powoduje, że to miejsce jest samowystarczalne, bo w zasadzie wszystko w tym miejscu jest?
2: Tak, proszę mi wierzyć, że tak. Ja korzystam regularnie i naprawdę jest to łatwe też, bo wracając z pracy, bazarek specjalnie pracuje do godzin późniejszych dla osób, które pracują, i wracając z pracy spokojnie mogę wysiąść z autobusu, pójść zrobić zakupy, pójść na masaż, kupić okulary i wrócić do siebie do domu.
1: Czyli takie centrum integracji społecznej trochę.
2: Tak.
1: Czy ten 14-piętrowy budynek, o którym pani powiedziała, czy to jest już pewne? Czy idą za tym jakieś dokumenty? Czy to są na razie takie obiegowe informacje, że w zasadzie jak się coś likwiduje, jakiś bazarek, to zawsze tam później w planach jest postawienie bloku, ale czy idą za tym jakieś dokumenty, działania władz spółdzielni, czy na razie to jest tylko słowa?
2: Nie, no oczywiście spółdzielnia złożyła wniosek o możliwość budowy na tym terenie. Jest on zatrzymany, zawieszony. Tak naprawdę zawieszenie trwa już 3 lata i nadal nie jest wiadomo dlaczego. Z dodatkowych informacji wiemy, że projekt, który został przedstawiony do miasta, do tego wniosku jest nieuzupełniony i też jest nieuzupełniony przez już dłuższy czas. Więc trochę nie rozumiemy tego patosu, który funkcjonuje teraz, szczególnie z wypowiedzeniami, bo to jest bezsensowne w tym momencie. Nawet jeżeli by otrzymali zgodę na budowę, to będzie ona zaskarżona zapewne. I generalnie będzie to trwało kolejne 2-3 lata. Więc mówiąc szczerze, po co teraz było wypowiadać kupcom? Nie mamy pojęcia i też nie znamy odpowiedzi, bo pani prezes nam już nie rozmawia.
1: A z jakim terminem są te wypowiedzenia?
2: Do końca września.
1: Do końca września. A kto czerpie zysk z...
2: Spółdzielnia mieszkaniowa.
1: No to właśnie.
2: No i to jest piękne, bo udało nam się, będąc na walnym zgromadzeniu jako Rada Osiedla, zobaczyć zyski i 3 lata temu to było ponad 1 000 000 zł zysku dla spółdzielni mieszkaniowej z samego bazarku, gdzie rzeczywiście nie jest on remontowany przez spółdzielnię i utrzymywany w takiej formie, jak powinien być utrzymywany przez pseudowłaściciela. Natomiast zysk jest czysty tak naprawdę, bo uwaga, kupcy mają również w czynszu wrzucone opłaty za dzierżawę wieczystą. Czyli tak naprawdę spółdzielnia ma czysty dochód.
1: To dlaczego z 1 000 000 zł spółdzielnia rezygnuje, nie mając żadnej perspektywy, że coś w tym miejscu będzie? Czy się spodziewa odwołań, nie wiem, protestów i tak już od razu chce to zrobić, żeby później ten blok od razu, jak będzie zgoda na budowę, to budujemy?
2: Ale panie dyrektorze, pani prezes doskonale nas zna i zarząd nas również doskonale zna. Zna zdanie mieszkańców, zna wynik konsultacji społecznych sprzed 4 lat. Tu się nic nie zmieniło po prostu. Ja bardzo bym chciała w końcu mieć możliwość usiąść trójstronnie do stołu i porozmawiać o tym centrum lokalnym, z którego też pani prezes i zarząd spółdzielni będzie czerpał korzyści, bo centrum lokalne, które złożyliśmy wniosek w 2016 roku, miało polegać na ucywilizowaniu bazarku w formie takiej właśnie centrum dla naszych mieszkańców, czyli takiego placu również, na którym będziemy mogli robić różnego rodzaju wydarzenia dla naszych mieszkańców. Między innymi nasz Dom Kultury Katr, który jest oddalony na Rzymowskiego, ale nie ma takiej przestrzeni jakby wyjścia na zewnątrz do mieszkańców, bo działka była jaka była i nie można było zrobić czegoś takiego. Więc to wszystko się ładnie łączy i można byłoby z tego zrobić centrum lokalne, które jest projektem złożonym w 2016 roku do Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Ale nie byłoby z tego takiego zarobku?
2: No, myślę, że ponad 1 000 000 nadal by pani prezes uzyskiwała. To nie jest mała kwota.
1: Czy jest jakakolwiek możliwość, żeby przy tym stole się pojawić i porozmawiać, wymienić się argumentami?
2: Robiliśmy to już kilkukrotnie, proszę mi wierzyć. I w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, i na spotkaniach w mieście, i na indywidualnych spotkaniach z zarządem spółdzielni mieszkaniowej. I ja już troszkę, mówiąc szczerze, nie wierzę.
1: Czy spółdzielnia może tym terenem w 100% gospodarować tak, jak chce i no, jest na pozycji takiej dominującej i wszystkie inne głosy to są tylko prośby? Czy ta sytuacja tak w tej chwili wygląda, czy inaczej?
2: Nie jest stuprocentowym właścicielem. Jest w użytkowaniu wieczystym, więc tak naprawdę działka jest miasta stołecznego Warszawy i umowa handlowa została podpisana właśnie na handel i na działalność usługową. Oczywiście w 2012 roku nasi kochani radni podnieśli ręce i dopuścili w planie zagrożenia przestrzennego możliwość mieszkaniówki na tym samym poziomie, co usługowa i handel, co spowodowało otwartą przestrzeń dla pani prezes właśnie z pomysłem budowy apartamentowca.
1: Czy ci, którzy handlują na tym bazarku, rzeczywiście z końcem września planują się wynieść, co mówią, czy po prostu wszyscy razem, solidarnie będą w tym miejscu, dopóki się da, dopóki ich stamtąd nie wyniosą.
2: Tak, kupcy zawsze wspierali nas w swojej walce o swoje miejsca pracy tak naprawdę i często biznes rodzinny, bo to też jest ta kwestia, że...
1: 30 tych stanowisk, to jednak jest dużo.
2: A bazarek trwa już 40 ponad lat, więc to nie jest taka krótka historia i standard, który można sobie tak po prostu zaorać. Tak, kupcy będą pisali odwołania i wiem, że piszą odwołania, bo nawet wczoraj jeszcze jeden z kupców dzwonił do mnie z zapytaniem, czy jest dobrze napisane, czy tak powinno wyglądać, więc piszą hurtowo, można powiedzieć, odwołania do spółdzielni wypowiedzeń. Jaka będzie reakcja pani prezes i zarządu? Czekamy oczywiście.
1: Czyli to jest ten pierwszy kroczek, na który państwo czekają.
2: Tak, resztę nie będę zdradzać, bo wiadomo, że...
1: To na następnej rozmowie o tym porozmawiam. Bardzo dziękuję. Marta Bagnicka, przewodnicząca Rady Osiedla Służewiec Południowy. Bardzo dziękuję za obecność.
2: Dziękuję serdecznie.

0: reklama.
1: Ale masz słodkie skarpetki.
2: A, no w Garfielda.
1: Słodziutkie.
2: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
1: Mają swoje radio.
2: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
1: Ale my mamy słuchaczy.
2: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
1: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
2: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
1: Jest 7:30 na wiadomości lokalne. W skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w zachodniej części Mazowsza. Dziś rozpoczyna się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Pierwszy etap poprowadzi przez Błonie, Kampinos i Leszno. Organizatorzy apelują o stosowanie się do poleceń służb i wybór tras alternatywnych. 45-letni obywatel Ukrainy odpowie za uszkodzenie samochodu zaparkowanego na warszawskim Śródmieściu. Według policji mężczyzna rzucił się na auto marki BYD, skakał po nim i wybijał szyby, powodując straty oszacowane na około 12 tysięcy złotych. Został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Warszawa przygotowuje się do uruchomienia kolejnych odcinkowych pomiarów prędkości. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na montaż systemów na moście Poniatowskiego oraz przyległych wiaduktach. Wybrany wykonawca będzie miał 300 dni na instalację urządzeń. Pałac Kultury i Nauki obchodzi dziś 71. urodziny. Został oddany do użytku 22 lipca 1955 roku. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Warszawy. Z okazji rocznicy przygotowano m.in. promocyjne bilety na taras widokowy, koncert, tort urodzinowy i wieczorne silent disco. Na warszawskim osiedlu Przyjaźń potężna topola przewróciła się na zabytkowy drewniany budynek, niszcząc blisko połowę jego dachu. Decyzją nadzoru budowlanego obiekt został czasowo wyłączony z użytkowania, a mieszkańcy musieli go opuścić. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Rześki poranek w stolicy i w okolicy dzisiaj. Czy Jarek się nie zgodzisz, powie, że ciepło jest?
2: Nie, nie jest tak źle. Tylko wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy. W każdym razie jutro będzie chłodniej, będzie padał deszcz, może nawet wystąpić burza, więc cieszmy się dzisiejszą temperaturą, która nie jest tak bardzo niska, a i słońca nie zabraknie dziś.
1: O tej porze 15 stopni w Warszawie, 13 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, 12 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, maksymalnie dziś 23 stopnie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Dominik Dudek mógłby nam tak śpiewać podczas rejsu naszego, który odbędzie się w Serocku w piątek najbliższy. A Anna Bobko razem z nami specjalnie wstała rano, żeby opowiedzieć o Serocku naszym słuchaczom. Byłaś tam?
2: Dzień dobry. Nie byłam, będę z wami.
3: To opowiedz.
2: Nie byłam, właśnie chciałabym być i chciałabym się przepłynąć z tym statkiem, ale ja nie mam tej możliwości, więc bardzo proszę, żeby państwo za mnie wysłali pracę i mieli tą możliwość się przepłynąć z tym statkiem.
3: A czasu coraz mniej, bo tylko do godziny 12. Dziś jeszcze czekamy na zgłoszenia pod adresem poranek@radiowarszawa.com.pl lub w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. Należy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs z Radiem Warszawa.
1: Ja mogę tylko tyle zdradzić, że konkurencja już w tym momencie jest naprawdę duża. Także jeżeli macie jeszcze ochotę wziąć udział i spróbować swoich sił, macie talenty plastyczne bardziej albo mniej ukryte, to wystarczy, że taką pracę plastyczną wykonacie, zrobicie jej zdjęcie i wyślecie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl. My mamy dla Was rodzinne zaproszenie na rejs statkiem z Porankiem z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, bo my będziemy w Serocku z Jarkiem od samego rana. Wstajemy bardzo wcześnie.
3: Jeszcze ale wcześniej, rejs po 9 się rozpocznie. Będzie można pospać sobie.
2: To taka dobra propozycja na przykład teraz przy śniadaniu, żeby tą pracę wysłać.
3: Tak,
2: czy stworzyć i wysłać. Idealnie.
3: Rysujemy, malujemy, wyklejamy, co tam ktoś chce, fotografujemy, wysyłamy na poranek@radiowarszawa.com.pl lub wiadomości na Messengerze do Radia Warszawa. Do godziny 12 czekamy na prace plastyczne.

0: Awaria wodociągowa na ulicy Siennickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Chrzanowskiego. Tam są utrudnienia dla kierowców i dla pasażerów autobusów linii 102, ale tylko w kursach w kierunku krańca PKP. Wtedy autobusy są kierowane na objazdy.
1: Aleje Jerozolimskie za zjazdem na ulicę Łopuszańską. Kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Tutaj rzeczywiście widać większe utrudnienia niż zwykle. Dajcie znać, czy rzeczywiście coś się dzieje w tym miejscu, jeśli akurat tam jesteście. Ciaśniej w tym momencie na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika Aleja Prymasa Tysiąclecia już coraz mocniej się korkuje od wysokości ulicy Górczewskiej aż do zjazdu w Jerozolimskie. Toruńska, trasa Toruńska, okolice mostu Grota Roweckiego. Korek zaczyna się od ulicy Łabiszyńskiej i ciągnie się aż do Marymontu, do zjazdu na Żoliborz. Ciaśniej także na Wieniawy Długoszowskiego. Most Siekierkowski w kierunku mostu Siekierkowskiego, tutaj korek.

0: Za 11 minut będzie godzina 8. Czy z Francji jest dzisiejszy patron?
1: Patronka?
0: Patronka?
1: Maria Magdalena z Francji?
0: No nie wiem, pytam, bo nie wiem, kto jest.
1: Nie, chyba nie.
0: Aha, no dobra.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Najtrudniejsze dla chrześcijanina to uwierzyć, że grób, w którym złożono Jezusa, jest pusty. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Jak łatwo to powiedzieć w niedzielny poranek wielkanocny, zupełnie jakby to była jakaś oczywistość. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jeszcze 2000 lat temu taka deklaracja miała swój gatunkowy ciężar, który dodatkowo dzisiejsza patronka, święta Maria Magdalena, jeszcze postanowiła zwiększyć. To znaczy właściwie nie ona, a Jezus, który uczynił z niej posłańca dobrej nowiny. Udaj się do moich braci i powiedz im, zaświadcz, że zmartwychwstałem. To prośba Bożego Syna, więc ona idzie i mówi. A oni co? Jak zanotował święty Marek, ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć. A święty Łukasz dodaje nawet, te słowa wydały im się czczą gadaniną. Ale dlaczego? Czyżby nie towarzyszyła im, gdy chodzili przez 3 lata z Jezusem? Czyżby mistrz nie wyrzucił z niej przedtem 7 złych duchów? Więc dlaczego, gdy Maria Magdalena mówi im o zmartwychwstaniu, oni nie wierzą? To jest strasznie proste i od wieków niezmienne. Nie wierzą, bo jest kobietą, bo utarło się sądzić, a w czasach Jezusa było to wręcz normą, że zdanie kobiety mniej jest ważne od tego, które wypowiada mężczyzna. I dlatego święta Maria Magdalena śmiało może być dzisiaj patronką naszych zmagań ze stereotypami.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance with Me w Serocku?
1: Nie namówisz mnie.
0: A na śpiewanie?
1: Nie wiem.
0: A, ja, to ja
1: ale
0: czuję,
1: że ten że utwór, będzie, to będzie ja nie znam.
0: Nie, nie, spokojnie, znajdziemy coś, co znasz, słyszeliście. Jarek będzie śpiewał w Serocku.
1: Nie powiedziałem
0: za
1: tego.
0: Za minutę ósma.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? Mhm. To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: Po reklamie.
0: Jest 8, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
6: Ministerstwo Zdrowia przedstawiło plan naprawczy systemu opieki medycznej. Francja ogranicza dostęp do mediów społecznościowych dla najmłodszych. W serwisie także spór o przyszłość bazarku na Służewcu Południowym. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Jawność kontraktów lekarskich, nowe stawki za godzinę oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia. No szczegółach Witold Banach.
7: Pakiet obejmuje kilka niezwykle istotnych obszarów. Ma wyznaczyć maksymalne zarobki lekarzy w publicznej służbie zdrowia, tłumaczył premier Donald Tusk.
8: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
7: Projektów reformujących służbę zdrowia jest wiele, są skomplikowane, dlatego ich przyjęcie nie będzie ekspresowe, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: One wymagają konsultacji ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu.
7: Po przyjęciu przez rząd pakiet ustaw trafi do Sejmu.
6: Niższa Izba Parlamentu zajmie się nim we wrześniu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Media społecznościowe we Francji tylko dla osób w wieku powyżej 15 lat. Ustawę w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Projekt został przyjęty 279 głosami za i przy 81 przeciw. Nowe przepisy mają wejść w życie we wrześniu. Osoby młodsze niż 15 lat nie będą mogły już zakładać nowych kont w serwisach takich jak TikTok, Instagram czy Snapchat. Francja będzie tym samym pierwszym krajem unijnym z takim limitem wiekowym. Pierwszym państwem na świecie, który wprowadził podobny zakaz dla osób poniżej 16 roku życia jest Australia. Ustawa w tej sprawie zaczęła obowiązywać tam 10 grudnia 2025 roku.
10: To dzieje się w okolicy.
6: Co dalej z bazarkiem przy ulicy Rzymowskiego? Spółdzielnia Mieszkaniowa Służewiec wypowiedziała umowy wszystkim najemcom, a kupcy mają opuścić teren do końca września. Mieszkańcy i Rada Osiedla Służewiec Południowy sprzeciwiają się tej decyzji i przekonują, że bazarek od ponad 40 lat jest ważnym punktem lokalnej społeczności. Jak mówi przewodnicząca Rady Osiedla Marta Bagnicka, miejsce to pełni nie tylko funkcję handlową, ale jest także centrum usług i spotkań mieszkańców.
11: W ostatnim czasie nastąpiły dwa dziwne pożary również na terenie bazarku, więc zmniejszyła nam się ilość budek, ale ponad 30 kupców funkcjonujących w tej części takiej standardowej, której jest obsługiwana przez teren spółdzielni mieszkaniowej i nadal teren ZGN-u, czyli w zarządzie Miasta Stołecznego Warszawy dzielnicy Mokotów, funkcjonuje, pracuje, sprzedaje i wszystko jest okej.
6: Przeciwnicy likwidacji bazarku zwracają też uwagę na znajdujący się pod nim schron, który ich zdaniem powinien ponownie zostać wpisany do miejskich rejestrów jako element infrastruktury bezpieczeństwa.
11: Gdzie mamy i przychodnie, i szkołę, czyli miejsce ewakuacji i zabezpieczenia medycznego również. Posadowienie tego schronu jest specjalnie zbudowane ciągiem infrastruktury krytycznej.
6: Spółdzielnia od lat planuje w tym miejscu budowę dużego budynku mieszkalnego z częścią usługową. Według Rady mieszkańcy proponują, by bazarek przekształcić w nowoczesne centrum lokalne z przestrzenią do handlu, usług i organizacji wydarzeń dla mieszkańców.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
6: To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii lokalnego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
12: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć tak stopniowo, przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, obok wielu, wielu innych działań, przyczynia się do tego, że Kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znał.
6: Pomysł narodził się po sukcesie tłumaczeń Małego Księcia oraz bajki o krasnoludkach i sierotce Marysi. Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny.
0: Rześki poranek w stolicy i w okolicy dzisiaj, chociaż temperatura dzisiaj wzrośnie do 23 stopni maksymalnie, więc naprawdę będzie ciepło.
1: Ale ogólnie będzie to taki słoneczny, właśnie fajny dzień, mimo tego, że ta temperatura może nie jakaś super najwyższa, ale słońce będzie nam to rekompensować, bo będzie prawie przez cały dzień. Żadnych opadów nie prognozujemy, a wiatr co najwyżej umiarkowany. Piękny letni dzień.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Bring It All Back to nasz dzisiejszy budzik. Debiutancki singiel zespołu S Club 7 z czerwca 1999 roku. I nie wiem, czy wiedziałeś, ale piosenka była głównym motywem serialu Miami 7.
1: Miami 7? Nie kojarzę, chyba że był jakiś polski tytuł. Miłość nad rozlewiskiem, bo to tak często te tytuły są tłumaczone, więc być może znam ten serial, ale po oryginalnym tytule to jakoś nie za bardzo kojarzę.
0: Dla mnie brzmi jak jakiś serial kryminalny.
1: No musimy to sprawdzić, jaki to był polski tytuł, o ile w ogóle był w Polsce, bo to też nie wiadomo, ale w każdym razie dzisiaj budzimy się budzikiem takim, nie wiem, no, czy możemy powiedzieć retro, 99 rok, no to już trochę lat minęło od tego czasu, od premiery.
0: No wiesz, jest już całkiem sporo takich, którzy urodzili się w roku 2000 i później i oni by powiedzieli, o, to jeszcze jesteście z poprzedniej ery. Kojarzysz te mamy takie, że jak jesteś urodzony poniżej lat 2000, to już dinozaury.
1: To jak dla nas Hanka Ordo Donówna będzie ten budzik. No dobra, no ale to posłuchajmy, bo
0: dinozaury
1: jestem ciekaw.
0: Dinozaury mówią w takim razie dzień dobry, serdeczne, posłuchajmy.
1: A nie, ja to nawet kojarzę, wiesz? Teraz tak sobie myślę, że tak, kojarzę. No to posłuchajmy, to niech inni też skojarzą.
0: Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
10: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korek na trasie Siekierkowskiej rozpoczyna się od skrzyżowania Siekierkowskiej, Marsa i Rekruckiej. Tam trwa remont, więc jeden pas jest wyłączony. Na dodatek jeszcze doszło do wypadku. O tym poinformował nas nasz słuchacz.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj wspomnienie świętej Marii Magdaleny. Świętej bardzo mocno znanej, ale czy rzeczywiście znana jest jej historia? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym studio poranku. Ksiądz Rafał Paździoch, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: W którym momencie życia, w księdza życiu pojawiła się święta Maria Magdaleny obok świętej Rity?
3: Święta Maria Magdalena pojawiła się w moim życiu w taki szczególny sposób, a mianowicie kiedy można było pielgrzymować po Ziemi Świętej, kiedy jechaliśmy kilka razy, byliśmy w Ziemi Świętej z grupą pielgrzymów i zawsze, kiedy nasza pani pilot, pani Małgosia, zresztą, która współpracuje tu z Radiem Warszawa, prowadziła nas na mszę świętą do grobu pańskiego, wiadomo, że ta msza święta jest odprawiana bardzo w wczesnych, porannych godzinach i wtedy grupa razem z księdzem biegnie przez tą starą Jerozolimę, żeby dotrzeć na czas i zawsze gdzieś tam w biegu albo śpiewaliśmy jeszcze w autokarze, albo już jak szliśmy przez te opustoszałe ulice starej Jerozolimy, śpiewaliśmy taką pieśń po szabacie trzeciego dnia rana, z rana. Biegła Maria z Magdali do grobu do Pana, tak? I to bardzo często gdzieś na tych pielgrzymkach właśnie tak wybrzmiewała ta pieśń. Nie powiązałem wtedy, bo jeszcze nie wiedziałem, że będę proboszczem parafii świętej Marii Magdaleny, ale myślę, że ta pieśń gdzieś była bardzo obecna w moim życiu, zawsze też poranek wielkanocny, tu będąc już w parafii, czy u świętej Rity, czy teraz u świętej właśnie Marii Magdaleny, to przed rezurekcją ta pieśń zawsze jest, musi wybrzmieć po modlitwie porannej w moim mieszkaniu. Gdzieś to po prostu głęboko w moim sercu było i teraz się jakby wszystko pięknie związało, kiedy zostałem rok temu proboszczem parafii świętej Marii Magdaleny na warszawskim Brudnie.
2: To powiedzmy naszym słuchaczom tę historię świętej Marii Magdaleny, bo możemy znaleźć różne wersje tej historii.
3: Różne są interpretacje biblijne, jeżeli chodzi o osobę świętej Marii Magdaleny. Jest ona związana przede wszystkim z tą, której Pan Jezus odpuścił wiele, czyli jawno grzesznicą, tak? I tą, która otarła włosami stopy Pana Jezusa, ale przede wszystkim święta Maria Magdalena to jest wierna uczennica Pana Jezusa, bo ona wytrwała przy Panu Jezusie do końca. Była i pod krzyżem, i była jako pierwsza przy grobie, tak? I dlatego nazywana jest apostołką zmartwychwstania, bądź apostołką apostołów.
2: Księdzu jest bliskie, to takie ten bieg może za Chrystusem, to pragnienie tego, żeby spotkać zmartwychwstałego, bo to jest, tak jak ksiądz powiedział, jakiś jej szczególny charyzmat. Jak taki charyzmat realizować w codzienności?
3: No przede wszystkim szukać Pana Jezusa na co dzień, tak? Przez przede wszystkim modlitwę, przez naśladowanie też świętej Marii Magdaleny, bo ona pomimo tej rozpaczy w sercu, pomimo beznadziei patrząc po ludzku, jednak ta wiara tliła się, że ona chciała jakby być przy Panu Jezusie w każdej chwili Jego życia. I myślę, że parafianie, ale nie tylko parafianie, ci, którzy modlą się przez wstawiennictwo naszej patronki, właśnie mogą się tego uczyć, że pomimo czasami taki po ludzku patrząc bez nadziei, to mamy szukać Pana Jezusa i On nas zapewnia, że On jest blisko nas, jako ten zmartwychwstały, ten, który wita Marię Magdalenę, wzywając ją po imieniu, bo tak się ta scena przy grobie właśnie dokonuje, kiedy Pan Jezus mówi do niej Mario, tak? Czyli wzywa ją po imieniu, ona go rozpoznaje. I myślę, że Pan Jezus każdego z nas wzywa po imieniu, tylko musimy usłyszeć ten głos Pana Jezusa i wtedy nasze życie się przemieni, tak jak się przemieniło życie świętej Marii Magdaleny.
2: Jak spojrzymy na historię tą ewangeliczną, wokół Pana Jezusa kręciło się i dużo kobiet, i wielu mężczyzn. Duże było to grono tych, którzy chcieli, czy pojawiali się w Jego towarzystwie. I myślę, że to jest też takie niezwykłe, że dzisiaj też możemy powiedzieć, chrześcijan, katolików jest bardzo dużo. A jednak ta historia pokazuje nam, że Bóg, Jezus chce budować z każdym z nas taką osobistą relację. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście tak jest? Nie jesteśmy jakąś masą w Kościele?
3: Ja myślę, że jesteśmy wspólnotą, tak, Kościoła, ale każdy w tej wspólnocie ma swoje miejsce, tak? Swoje miejsce, które trzeba odkryć. I tego bardzo doświadczam także teraz właśnie w tej parafii świętej Marii Magdaleny, kiedy poznaję tych parafian, bo to jest duża parafia, i jakby widzę, że są osoby, które mogą być jakby, bardzo brzydko powiem, zagospodarowani w jakimś odpowiednim odcinku duszpasterstwa w parafii, odkrywają swoje miejsce w naszej wspólnocie parafialnej i widzą, że samemu to nic się nie zrobi, a jednak jeżeli gdzieś to wszystko razem złączymy, te wszystkie nasze pomysły, talenty, to wszystko, co możemy wnieść do wspólnoty parafii, to wtedy daje piękny efekt.
2: Proszę księdza, może to jest też dla nas wierzących taki znak, żeby nikogo nie osądzać, przypomnienie o tym, żeby absolutnie nikogo nie osądzać, bo być może wielu z nas, jakby spojrzało na historię Marii Magdaleny, gdybyśmy żyli w tamtym czasie, to powiedziałoby, dla tej kobiety już nie ma ratunku, Bóg na pewno do niej nie przyjdzie, a dzieje się zupełnie odwrotnie. My oczywiście poznajemy ją już jako świętą i jako świętą ją wspominamy, ale czy to znaczy, że jeżeli dzisiaj słucha nas ktoś, kto sobie myśli, dla mnie już nie ma nadziei, tyle nagrzeszyłem, to znaczy, że jest nadzieja dla tego człowieka?
3: Wystarczy spojrzeć na historię Marii Magdaleny, tak? Że Pan Jezus nie przekreśla człowieka. Pan Jezus daje czas i daje kolejną szansę na to, żeby za Nim podążać. I tego przykładem jest właśnie nasza patronka, święta Maria Magdalena. Wystarczyło jedno spotkanie z Panem Jezusem, który odpuścił jej grzechy, który ją uwolnił od złych duchów, tak? Od opętania i ona potrafiła całkowicie oddać swoje życie Jezusowi. I to myślę, że to jest tak samo taki przykład dla każdego z nas, dla tych, którzy myślą, że nie ma już dla mnie nadziei, tak? Bo grzeszę, bo cały czas upadam, nie potrafię wyjść z jednego grzechu, z jednego nałogu, drugiego nałogu. To wszystko pokazuje, że dla nas jest szansa. Pan Jezus daje nam czas na to, żebyśmy mogli do Niego w każdej chwili powrócić i później wiernie za Nim podążać, tak jak to czyniła nasza patronka.
2: Czy dla duszpasterzy też ta scena, w której Maria Magdalena spotyka się z Jezusem, wtedy jeszcze jako jawna grzesznica, czy też może być jakąś lekcją dla duszpasterzy, w jaki sposób podchodzić do tych, którzy nawet przychodzą do kościoła z różnymi pretensjami, czy z takim ogromnym swoim życiowym bólem, a może doświadczyli też jakiegoś cierpienia w samym kościele?
3: Oczywiście, że dla nas także to jest, ta scena pokazuje, jak mamy do takiego człowieka podchodzić, bo Pan Jezus w tej scenie nie potępia, tak, nie roztrząsa historii życia świętej Marii Magdaleny, tylko odpuszcza jej grzechy, prawda? Odpuszcza jej grzechy, czyli daje tą łaskę przebaczenia.
2: A potem ta droga bliskości, bo ja jak patrzę na tę świętą, to zawsze sobie myślę, jak ona bardzo ukochała Chrystusa. I to jest też ta historia, że ta, której wiele przebaczono, ta bardziej kocha. I to widać bardzo mocno w historii świętej Marii Magdaleny. Okazja do tego, żeby świętować w parafii świętej Marii Magdaleny w najbliższą niedzielę.
3: Tak jest. Teraz trwamy w tak zwanej nowennie przed uroczystością odpustową. Codziennie o godzinie 17:30 do soboty włącznie spotykamy się na modlitwie, piękną modlitwą, modlitwą koronki do świętej Marii Magdaleny, która jakby pokazuje historię, całą historię jej życia, ale przede wszystkim na celu ma modlitwę o łaskę przebaczenia tym, którym nie potrafimy przebaczyć, ale także o łaskę przebaczenia sobie, różnych słabości, grzechów, z którymi na co dzień się zmagamy. Modlimy się oczywiście za całą naszą wspólnotę parafialną, wszystkie rodziny i mamy także szczególną intencję w czasie tej nowenny, ponieważ jako wspólnota parafialna poczyniliśmy starania o pozyskanie relikwii pierwszego stopnia świętej Marii Magdaleny, no ale tak łatwo nie jest, więc trzeba się o to modlić, żeby nasza patronka w tych postaci, tych relikwii zagościła w naszej świątyni, a żeby tak się stało, to musi być kult, musi być modlitwa wiernych i o to się modlimy w czasie nowenny i także od września w każdy drugi czwartek miesiąca będziemy spotykali się na nabożeństwie ku czci świętej Marii Magdaleny, też wypraszając łaski dla naszych rodzin, ale także mając na uwadze tą intencję, że będziemy chcieli przez tą modlitwę zaprosić świętą Marię Magdalenę do naszej świątyni.
2: Ksiądz wcześniej u świętej Rity, która jest patronką przebaczenia i ksiądz też powiedział o tym, że święta Maria Magdalena także szczególnie do przebaczenia nas zachęca.
3: Myślę, że te dwie kobiety się nie pokłócą ze sobą, ale tak, była święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych, teraz święta Maria Magdalena, która uczy nas przebaczenia.
2: A te dwie święte łączy 43. Warszawsko-Praska Piesza Pielgrzymka i Grupa Czerwona, w której będzie ksiądz pielgrzymował.
3: Tak się złożyło. Po raz drugi wyruszamy na pielgrzymi szlak w grupie czerwonej. W tamtym roku patronką główną była święta Rita, a teraz będziemy chcieli wypraszać te wszystkie łaski w czasie tych rekolekcji w drodze przez stawiennictwo tych dwóch świętych, świętej Rity i świętej Marii Magdaleny.
2: Komu szczególnie polecałby ksiądz jako patronkę świętą Marię Magdalenę? Czy ma ona swoje jakieś takie obszary, którymi najchętniej się zajmuje?
3: Ja myślę, że to już wybrzmiało w tej rozmowie przede wszystkim tym, którzy nie umieją przebaczyć. Przebaczyć jakichś zranień, tym, którzy szukają przebaczenia może u innych. Warto właśnie wtedy przyzywać także wstawiennictwa świętej Marii Magdaleny.
2: Poproszę jeszcze o kilka słów zachęty dla tych, którzy wahają się, czy wyruszyć na pielgrzymi szlak, czy to w grupie czerwonej, czy też innej, ale dlaczego warto na taką pielgrzymkę się wybrać?
3: Po pierwsze rekolekcje w drodze, po drugie te intencje, które się niesie. Wiadomo, że to są intencje, które nosimy w sercu, ale także odczuwamy wtedy je w nogach, kiedy nie mamy siły, kiedy brakuje tych sił po ludzku, kiedy pojawiają się pierwsze bąble, tak, to widzimy, że ten trud, z którym wyruszamy na pielgrzymi szlak, on nie jest bezowocny. On prędzej czy później przyniesie w naszym życiu owoce i to wszystko zawierzamy przede wszystkim Matce Bożej, do której pielgrzymujemy na Jasną Górę. I zapraszam serdecznie na pielgrzymi szlak w ramach warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Zapraszam oczywiście do grupy czerwonej, chociaż inne też są fajne, i grupa niebieska i zielona.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie uczestników pielgrzymki we wszystkich grupach. Zapraszamy Państwa na 43. warszawsko-praską pieszą pielgrzymkę. Zapraszamy Państwa także na uroczystości odpustowe w najbliższą niedzielę.
3: Najbliższą niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na sumę odpustową o godzinie 11.30. Mszy będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ksiądz prałat Mirosław Cholewa. Jest proboszczem siostrzanej parafii świętej Marii Magdaleny, tylko w Magdalence. Oczywiście po mszy świętej będzie nabożeństwo do świętej Marii Magdaleny, procesja, a później zapraszamy na wspólną agapę do Dolnego Kościoła. Zapraszam serdecznie.
2: Zapraszał ksiądz Rafał Paździoch, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
2: To można przyjemnie się budzić?
1: Jarek!
2: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
1: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
2: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
1: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
2: Dziękujemy za każdą wpłatę.
1: I życzymy samych udanych poranków.
0: Po reklamie.
1: 8:30, Radio Warszawa na 106,2 FM, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: 46-letni mężczyzna poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany przez policjantów z Piaseczna. Ukrywał się w zamkniętym pokoju na piętrze jednego z domów w Legionowie. Mężczyzna był ścigany za niepłacenie alimentów oraz ucieczkę ze zakładu karnego. Ponad 43 miliony złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego trafi do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego na realizację 40 lokalnych inwestycji. Dzięki dofinansowaniu wyremontowane zostaną drogi i most, powstaną kanalizacja sanitarna, nowe oświetlenie uliczne, place zabaw, boiska oraz świetlice wiejskie. W najbliższą sobotę Brudzeń Duży będzie gospodarzem kolejnego Mazopikniku. Na uczestników czekają bezpłatne atrakcje, wśród nich warsztaty, animacje dla dzieci, strefa zdrowia, jarmark regionalnych produktów oraz zajęcia taneczne z Rafałem Maserakiem. Gwiazdą wieczoru będzie piosenkarka Blanka. Marsz upamiętniający mieszkańców getta warszawskiego przejdzie dziś ulicami Muranowa. Od 18 możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów linii 16, 17 i 76. Autobusy linii 157 mogą jeździć zmienioną trasą. Zabytkowy orzeł wieńczący bramę główną Uniwersytetu Warszawskiego wrócił na swoje miejsce po kilkumiesięcznej renowacji. Konserwatorzy oczyścili i zabezpieczyli godło oraz odtworzyli jego historyczne barwy, przywracając mu dawny wygląd. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Słońca dzisiaj nie powinno brakować, choć kilka niegroźnych chmur może na niebie się pojawić. Nie powinien padać deszcz. Wiatr też nie będzie nam dokuczał.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, 17 o tej porze w Warszawie, 16 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Jutro chłodniej, maksymalnie 19 stopni i w piątek maksymalnie 20.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: My do Serocka w piątek, a może by do w kosmos się wybrać?
2: Można, a można też to zrobić dzięki SMS-owi, który państwo za chwilę wyślą, ale szczegóły to już teraz.
1: Co ty mówisz? SMS wystarczy, żeby polecieć w kosmos?
2: No pewnie.
1: Wow. Radio Warszawa,
2: takie
1: zobaczcie.
2: To czasy.
1: SMS, hasło na Marsa na numer 7248. 7248. No ale jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie ten kosmos? Spokojnie, jest to kosmos w Warszawie, a dokładnie Kosmopark, i mamy dla was zaproszenie rodzinne, czyli nie pojedyncze zaproszenie, że ktoś pójdzie i będzie trzeba coś dokupować. No nie. Bilety dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci. Bilet rodzinny dla was do zdobycia do Kosmoparku. A co w tym Kosmoparku można zobaczyć?
2: O, to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można przeżyć kosmiczną przygodę w ponad 40 interaktywnych strefach. Od Marsa przez Księżyc, Pojowisz i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o Księżyc, to dwa dni temu była rocznica lądowania pierwszy człowiek na Księżycu. O, właśnie. 69 rok to i 57 chyba. Planetarium jest tam. Podróż po gwiezdnym niebie i najdalszych zakątkach kosmosu. Ekspedycje VR na Marsa i Księżyc. Więc dzieje się tam mnóstwo rzeczy. Czarne dziury, no ciemna materia. I tak długo jeszcze mogę mówić.
1: Czarne dziury i ciemna materia. 7248 SMS, w którego treści wpisujecie RW, swoje imię i nazwisko i hasło na Marsa. RW, swoje imię i nazwisko i hasło na Marsa, a zaproszenie rodzinne może trafić do was.
2: Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT.
3: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Awaria wodociągowa usuwana jest na ulicy Siennickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Chrzanowskiego. Tam można napotkać utrudnienia. To też komunikat dla pasażerów autobusów linii 102, którzy jadąc w kierunku krańca PKP Olszynka Grochowska, niech się nie zdziwią, bo autobus jest kierowany na objazdy. No a jeśli chodzi o inne utrudnienia, to trasa Siekierkowska i no tutaj, jeżeli ktoś Siekierkowską jedzie...
1: Z Rembertowa dojazd,
0: tak, to od... To Żołnierska od Strażackiej i tak aż do mostu Siekierkowskiego w Korku. Tam doszło do wypadku, a jednocześnie jeszcze remont i tak to się wszystko posypało trochę w tym miejscu.
1: Ciasno także w tym momencie na Wybrzeżu Kościuszkowskim do zjazdu w Aleję 3 Maja. Stoicie również na moście Poniatowskiego, tutaj ciaśniej. Ciaśniej także wciąż na Wawelskiej w Alejach Jerozolimskich. Ciaśniej w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale na szczęście nie są to ogromne utrudnienia do zjazdu w Jerozolimskie.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: I zaczynamy od dobrej wiadomości o naszym mózgu, bo mogłoby nam się wydawać, a już osiągnęliśmy pełną dojrzałość, wcale nie dorastamy, a tu proszę, zaskoczenie, mózg wcale nie jest w pełni dojrzały, około 25 roku życia, tylko dużo dłużej zajmuje mu osiąganie dojrzałości. Także jeżeli ktoś myśli, że już wyszedł z tego okresu nastoletniego dojrzewania, nie, nie, nie, to jeszcze nie ten moment.
2: Absolutnie nie. No i oczywiście, jeżeli mówimy o dzieciach, no to każdy rok powoduje nowe umiejętności, ale niektóre zdolności kształtują się jeszcze dłużej i swój szczyt możliwości osiągają w wieku na przykład 67 lat, kiedy jeszcze do tego momentu nasze słownictwo i sposób wypowiadania się cały czas się kształtują.
1: Jeżeli ktoś słaby jest z arytmetyki, to może i nie ma 50 lat, to spokojnie, słuchajcie, do 50 roku życia mniej więcej te zdolności, jeśli chodzi o rozumienie nowych informacji, arytmetykę i wiedzę ogólną, to jest wciąż czas rozwoju. Także jeszcze pewnie niektórzy z Was mają sporo czasu. Rozumienie cudzych emocji to osiągamy w wieku 48 lat. Tę dojrzałość 43 lata, czyli koncentracja, 32 lata zapamiętywanie nowych twarzy.
2: O, no to ja już chyba nikogo więcej nie poznam i nie zapamiętam. No dobrze, ale to w markach może kogoś będzie można jeszcze zapoznać, bo tam seniorzy zapraszają na letnią dyskotekę. Ta zabawa jest całkowicie bezpłatna i już jutro to ta dyskoteka będzie miała miejsce od 16.30 do 19.30.
1: Godziny takie dla porannej zmiany dobre.
2: No, Fabryczna 3. Centrum Aktywności Fabryczna 3. Tak chyba ten skrót się należy rozwinąć. Wstęp całkowicie wolny, więc seniorzy z marek do zabawy.
1: A w programie zapewniona m.in. woda do picia, muzyka i świetna zabawa. Także jeżeli macie ochotę, wpadajcie.

0: Summer Night City, ABBA w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Fajny numer.
1: No tak, a jak fajnie byłoby w Kosmoparku latem.
0: O, to tam to by było w ogóle, i byłoby cudownie na pewno, bo w kosmosie chyba jest cudownie, nigdy tam nie byłam, ale nasi słuchacze mogą spróbować, jak tam by było. 7248 RW. Imię i nazwisko, hasło na Marsa i możecie zdobyć rodzinne zaproszenie do Kosmoparku.
1: Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
5: Ślubują ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: Już dziś o 22.00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 9:00.
7: Coraz wyższe ceny paliw. Czy rząd przywróci pakiet CPN? Kolejne ofiary zbrodni wołyńskiej. Trwają ekshumacje na Ukrainie. Rusza wyścig kolarski dookoła Mazowsza. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny paliw na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
8: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
7: Obniżka VAT-u i akcyzy za czasów rządów PiS trwała 11 miesięcy. Teraz podobny pakiet został wprowadzony na okres 3 miesięcy, zwraca uwagę poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak.
9: Jak to się dzieje, że wtedy, kiedy rządzi PiS, pieniądze są i paliwo jest 20% tańsze niż wtedy, kiedy rządzi Platforma i pieniędzy na nic nie ma? Paliwo okazuje się, że jest 20% droższe, pomimo, że zarówno kurs dolara, jak i cena baryłki ropy naftowej jest zdecydowanie bardziej przyjazna dzisiejszemu rządowi.
7: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Ceny paliw po wycofaniu się rządu z pakietu i w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie poszybowały w górę.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie ekshumowane są kolejne ciała ofiar zbrodni wołyńskiej. W ramach trwających od tygodnia prac udało się odkryć szczątki 38 osób. Zdaniem ekspertów ofiar spoczywających w zbiorowej mogile jest jednak znacznie więcej. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Spośród odkrytych szczątków szkielety 12 ofiar udało się wydobyć. Jak zaznaczył pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, duża część szczątków nosi ślady okrutnej śmierci.
12: Mechaniczne uszkodzenia, prawdopodobnie od uderzenia jakimś przedmiotem czy narzędziem gospodarskim.
11: Znalezione przy ofiarach przedmioty świadczą, że są to pomordowani Polacy.
12: Znajdujemy krzyżyki i medaliki, w tym medaliki z wybiciem w języku polskim.
11: Badacze szacują, że w masowym grobie znajduje się jeszcze nawet kilkadziesiąt ofiar rzezi wołyńskiej. W planach są także ekshumacje w drugim z wcześniej odnalezionych dołów śmierci. Jednocześnie archeolodzy poszukują kolejnych pochówków.
7: Prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia.
10: Sport na Mazowszu.
7: W Błoniu rozpocznie się dziś 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Rywalizacja rozpocznie się o 13:00. Szczegóły zna Damian Kowalski.
13: Impreza zyskuje coraz większą popularność. Kolarze przejadą 4 etapy. Ostatni z nich odbędzie się w sobotę. Finisz będzie można śledzić w Kozienicach. Do udziału w zawodach zgłosiły się aż 24 ekipy zagraniczne, m.in. z Włoch, Hiszpanii czy Australii. Nasz kraj będzie reprezentowany przez 6 ekip. Wyścig jest organizowany od 1951 roku dzięki staraniom mazowieckich działaczy kolarskich. W hierarchii tego typu rywalizacji w Polsce Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza jest uznawany za drugi po Tour de Pologne.
7: Jerzy Giedroyć gra o Polskę. Pod takim tytułem w Senacie zostanie w południe otwarta wystawa poświęcona publicyście i działaczowi emigracyjnemu. W tym roku obchodzimy 120. rocznicę jego urodzin. Wystawa jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych z okazji ustanowionego przez Senat roku Jerzego Giedroycia, przypomina szef Senackiej Komisji Kultury Jerzy Fedorowicz.
14: No jest rok Jerzego Giedroycia, którego nazywamy księciem redaktorem. I w związku z tymi obchodami jest wystawa, która ma w sobie nie tylko zdjęcia, fotografie i przypominanie, kim był, doskonale opisana mu również ze współpracownikami kultury, ma też afisze takie specjalne, które były tytułem książek lub pisma kultura wydawane w Lafayette, czyli w Paryżu.
7: Jak podkreślono w uchwale Senatu, Jerzy Giedroyć całe swoje życie poświęcił sprawie niepodległości Polski, a jego dziedzictwo jest nadal inspiracją dla współczesnych intelektualistów i twórców.
0: Dzisiaj będzie ciepło, powyżej 20 stopni, upału nie będzie, maksymalnie 23 w stolicy i w okolicy. Cieszmy się dzisiejszym pięknym, słonecznym dniem. Jutro będzie równie pięknie, ale deszczowo.
1: No jutro już trochę się popsuje, ale dzisiaj słońce, słońce i słońce raz jeszcze, więc jeżeli komuś będzie chłodno, to trzeba w słońcu ustać i po prostu się wygrzewać. Wiatr nie będzie nam dzisiaj też dokuczał, będzie spokojnie.
0: 18 stopni o tej porze.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: No to przypomnijmy, że dzisiaj mamy Dzień Mózgu i mam ciekawą statystykę. Czy wiesz, że statystycznie męski mózg jest o 10% większy od mózgu kobiet?
1: Uwzględniając proporcje i rozmiar ciała oczywiście.
0: Tak jest, ale, żeby już teraz panowie z radości tak mocno do góry nie skakali.
1: Nie, bo już jeden polityk właśnie tutaj postawił kropkę i się zrobiła wielka afera, więc ty to dopowiedz.
0: Ale to ale jest ważne. Nie towarzyszy temu jednak różnica w sprawności. Co ciekawe, hipokamp, który odpowiada za pamięć, jest zazwyczaj większy u kobiet i tutaj myślę, że zdziwienia nie ma.
1: No i jeżeli poruszamy się z prędkością 400 km na godzinę, to było szaleństwo, to tak połowa prędkości samolotu. A właśnie taka jest prędkość impulsu nerwowego. Właśnie 400 km na godzinę. To wszystko w naszej głowie tam krąży.
0: A to dlatego taki człowiek czasem zmęczony jest. Nawet tak nic nie robi. Po prostu siedzi na kanapie i myśli. Ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody. Oczywiście nie za dużo, ale żeby się nawadniać. Dlaczego? Dlatego, że mózg to prawie w 80% woda. Dlatego jeżeli jesteśmy odwodnieni, to wpływa to na naszą pamięć i koncentrację.
1: No właśnie, nie zawsze trzeba w tej sytuacji po kawę sięgać, tylko po prostu szklanka wody może już tę sytuację rozwiązać. No i trzeba spać, bo kiedy nie śpimy, generuje nasz mózg około 25 watów energii, a to wystarczyłoby, aby rozświetlić żarówkę.
0: Jaśniej się jakoś w studiu zrobiło. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj Dzień Mózgu, a my mamy dla Was zaproszenia do Kosmoparku i ja tutaj mam połączenie, czyli jak ludzki mózg zachowuje się w kosmosie. Chcesz wiedzieć?
2: Nie wiem. Ale powiedz mi, co przeżywają astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
1: Skany mózgów astronautów, którzy właśnie mają za sobą długie misje, pokazały, że ten najważniejszy nasz organ dopasowuje się do funkcjonowania poza Ziemią i na początku oczywiście jest to związane często z nudnościami, ale mózg stara się dopasować do tych warunków, chociaż jak wracają potem na Ziemię, to niestety konsekwencją jest ból głowy, zawroty głowy, nudności, zmęczenie. No i niestety może to też skutkować szybszą chorobą Alzheimera. Także nie polecamy latania w prawdziwy kosmos, ale do kosmoparku zapraszamy.
2: Tak, on jest tu na Ziemi, ale i tak się czujemy wtedy jak w kosmosie. To atrakcja dla całych rodzin. Dzieci będą miały specjalne warsztaty, będzie można stworzyć własny mini wszechświat, będzie można się pochwalić nim w domu, będzie można wielkie odkrycia i przełomy w podboju kosmosu poznać, no i oczywiście poczuć się jak w kosmosie. To wszystko w Kosmoparku i czekamy na Wasze SMS-y 7248 rw.imię i nazwisko, wpisujemy i hasło na Marsa.
1: Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT. Czekamy na Wasze wiadomości.

0: Huey Lewis and the News na antenie Radia Warszawa w takiej korkowej piosence. Happy to be stuck with you, czyli dobrze mi tu z tobą być. Tak w wolnym tłumaczeniu.
1: To idealnie, jeżeli chcemy dojechać do mostu Siekierkowskiego od strony węzła Marsa. Chociaż już trochę ten korek się zmniejszył, to nadal trzeba uzbroić się w cierpliwość. Doszło tam do kolizji, co blokuje jeden pas, a drugi pas blokują ci, którzy tę trasę remontują, więc został tylko jeden do dyspozycji.
0: Na prostej stoicie aż do Żelaznej, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy. Na Prymasa Tysiąclecia korek zaczyna się mniej więcej na wysokości ulicy Wolskiej i ciągnie się do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Jerozolimskie także zakorkowane, ale już na szczęście mniej. Na Łopuszańskiej ciasno do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciasno także wciąż na trasie S8 okolice Mostu Grota Roweckiego, ale na szczęście niedużych rozmiarów ten korek.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt czwarty. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć.
4: Są takie chwile w życiu, że chciałoby się powiedzieć tylko... Ale tutaj nie wypada. Nie, w ogóle...
5: W ogóle nie wypada,
4: ale nie chodzi, że nie wypada tylko, bo to, że nie wypada, to może nie jest dostateczny argument. Będziemy rozmawiać o tym, żeby nie przeklinać, bo wprost, tak napisał prymas Wyszyński.
5: Ale fajnie, tutaj właśnie sobie pomyślałem, że nie przeklinaj. Znaczenie tego słowa, co ono oznacza, czy używanie niekulturalnych słów, oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby ich używać, ale przeklinanie jest życzenie komuś źle, kogoś przekląć, nałożyć na niego klątwę, ja mu życzę źle, prawda? No bo co do niekulturalnego słownictwa, pewnie zależy od przypadku, w którym żeśmy go użyli.
4: Tak, to rozróżnienie myślę, że jest bardzo ważne, bo mam też takie wrażenie, że wielu z nas myli to. Co to znaczy, że ja nie przeklinam i jak myślę sobie, nawet w rachunku sumienia, przygotowując się do spowiedzi, no to się zdarzyło tu i tu, a może w myślach czasami, no i wtedy myślę, mówię, przeklinałam, ale może to przeklinanie, o którym pisze Wyszyński, to jest właśnie to przeklinanie innego człowieka, czyli życzenie mu źle.
5: Powiem tak, w takich słowach nieraz emocjonalnych, które z nas wychodzą, kiedy żeśmy się gdzieś zestresowali bardzo mocno, no zastanawiałbym się, na ile jest to podlega pod w ogóle nawet grzech. Jeżeli gdzieś wyszła jakaś sytuacja, gdzie emocje tak się nazbierały, że nagle ktoś powie coś siarczyście, prawda? Ja nie mówię, żeby teraz komuś zrobić na złość, albo że kogoś obrażamy, bo ty jesteś taki i taki. Tylko ktoś z siebie wywalił emocje. Jestem jeszcze na przykład sam w domu, prawda? Coś mnie zdenerwowało. Otrzymałem jakąś informację. Poszło to słowo. Już mówię teraz nie o przeklinaniu, tylko o niekulturalnym używaniu słów, które są pewnym wybuchem naszych emocji. To zastanawiałbym się, na ile to są w ogóle kategorie grzechu.
4: No bo myślimy tutaj o tych wulgaryzmach. To, o czym mówimy, to są bardziej te wulgaryzmy i ja myślę, że prymas Wyszyński sam wulgaryzmami się raczej nie posługiwał. Na pewno nie w kontaktach z ludźmi.
5: No, to, jakich słów używamy, świadczy o naszej pewnej kulturze, czyli jak jesteśmy wychowani, albo jak się samo wychowujemy, świadczy też nieraz o jakimś poziomie intelektualnym człowieka i o umiejętności pewnie radzenia sobie ze swoimi emocjami, czyli to, co przeżywam w swoim sercu. Jak ja sobie radzę właśnie z tymi emocjami? Mówiliśmy troszkę o tym też w kontekście tego, że czasami warto się zastanowić, zanim powiemy coś głośno, pomyśleć, prawda? I tak samo w tym. To jest pewien już wybuch tych emocji, te słowa, które nazywamy niekulturalnym używaniem słownictwa, czy przeklinaniem, prawda?
4: Tak, ale no, wybuch emocji, jakby to był tylko wybuch emocji, to by jeszcze nie było chyba tak źle. Ja mam wrażenie, słuchając
5: rozmów ulicznych,
4: tak to nazwijmy, że chyba coraz częściej to nie są tylko wybuchy emocji i mi się wydaje, że też przez prymasa jesteśmy wzywani do tego, żeby tutaj wyśrubować nasze chrześcijańskie rozmowy.
5: Oczywiście, jest to bardzo istotne. Ja pamiętam taką sytuację, która mnie bardzo rozśmieszyła, kiedy z kolegą księdzem jechałem samochodem. Mieliśmy akurat ze sobą CB radio i na tym CB radio rozmowy między kierowcami na ulicy to właśnie były takie pi, pi. I mój kolega znalazł świetny argument, który też chciałbym tak zapodać wszystkim, którzy tego słuchają. On tak powiedział: ej, mobilki, czytajcie więcej książek, dobrych książek. Czyli tym, czym nieraz nasycimy swoje serce, nakarmimy swoje serce, tym też będziemy pewnie nieraz, jakby tak bym powiedział, emanować. Taka będzie nasza werbalizacja emocji. Myślę, że to rodzi też pewną łagodność w nas jednak. Uczy, że samych siebie wychowujemy.
4: Jest jeszcze jeden, dla mnie osobiście, argument na to, żeby wulgaryzmów nie używać. Mhm. Taki, że jak ja ich nie używam, to dla mnie to oznacza, że ja też okazuję szacunek drugiemu człowiekowi w naszej rozmowie. Bo jest to język, którego ja, no, powiem szczerze, nie akceptuję. I nie akceptuję, bo wiem, że w sytuacjach wybuchu emocji okej, ale na co dzień może nie.
5: Ale to jest też bardzo ciekawe do tego, co mówisz, że ja też widzę, że my czujemy, że słowo nas brudzi. Prawda? Kiedy tak, sami je wypowiadamy. Tak. Niszczymy w sobie pewną wrażliwość, ale kiedy z kimś rozmawiamy, też niszczymy pewną wrażliwość atmosfery, w której się znajdujemy, w tej komunikacji, prawda, że ono może pobrudzić kogoś, bo mogę go zgorszyć też tym słownictwem, ale też niszczy pewną wrażliwość w sobie.
4: To prawda, bo te słowa są ostre, wulgaryzmy takie są, że są ostre, są mocne i jakoś tak to może dobre, co ksiądz powiedział, że ranią.
5: Ranią, brudzą, jakby tak rzeczywiście wprawiają, że człowiekowi gorzej się walczy o piękno wokół siebie i o piękno w sobie.
4: A my chcemy, żeby to piękno wokół nas rosło i chcemy też uczyć się szacunku i miłości na drugich, także w naszych rozmowach.
5: Tak jest. Jest różnica pomiędzy tym, jak mijamy jakąś łąkę, czy tam rosną kwiaty, czy tam rośnie zielsko. To tak troszeczkę z naszym sercem i tym słownictwem. Tak chyba wyglądamy.
3: Czas to miłość.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więzi w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 9:30, tu Radio Warszawa.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kościół wspomina dziś świętą Marię Magdalenę, jedną z najważniejszych postaci związanych z życiem Jezusa. Proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny na warszawskim Brudnie, ksiądz Rafał Paździoch, przypomina, że była ona wierną uczennicą Chrystusa.
5: Interpretacje biblijne, jeżeli chodzi o osobę świętej Marii Magdaleny, jest ona związana przede wszystkim z tą, której Pan Jezus odpuścił wiele, czyli jawno grzesznicą, tak? Tą, która otarła włosami stopy Pana Jezusa, ale przede wszystkim święta Maria Magdalena to jest wierna uczennica Pana Jezusa, bo ona wytrwała przy Panu Jezusie do końca. Była i pod krzyżem, i była jako pierwsza przy grobie, i dlatego nazywana jest apostołką zmartwychwstania bądź apostołką apostołów.
4: Jak podkreśla duchowny, historia Marii Magdaleny jest przykładem tego, że Bóg nie przekreśla człowieka, ale daje mu szansę na przemianę i nowe życie. Jak więc naśladować świętą?
5: Szukać Pana Jezusa na co dzień, tak? Przez przede wszystkim modlitwę, przez naśladowanie też świętej Marii Magdaleny, bo ona pomimo tej rozpaczy w sercu, pomimo beznadziei patrząc po ludzku, jednak ta wiara tliła się, że ona chciała jakby być przy Panu Jezusie w każdej chwili Jego życia.
4: W parafii na Brudnie trwają przygotowania do uroczystości odpustowych. Wierni modlą się m.in. o sprowadzenie relikwii pierwszego stopnia świętej Marii Magdaleny. W niedzielę 26 lipca odbędzie się suma odpustowa, której będzie przewodniczył ksiądz prałat Mirosław Cholewa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Teraz Watykan. Papież wskazał, że pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia. Leon XIV napisał przedmowę do antologii jego tekstów na temat pokoju.
7: Tytuł antologii odwołuje się do słów Leona XIV, które bardzo często powtarza, rozbrojony i rozbrajający. Pokój jest darem. W przedmowie papież przytacza historię radzieckiego oficera, który 43 lata temu uchronił świat przed wojną jądrową, ponieważ zignorował błędną sygnalizację o amerykańskim ataku. Papież skomentował: świat, w którym decyzje podejmowałyby maszyny, byłby przerażający. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.
4: Tytuł antologii odwołuje się do słów Leona XIV, które bardzo często powtarza: rozbrojony i rozbrajający pokój jest darem. W przedmowie papież przytacza historię radzieckiego oficera, który uchronił świat przed wojną jądrową. Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi w wakacje 5 świetlic socjoterapeutycznych, które od poniedziałku do piątku zapewniają dzieciom bezpieczne miejsce do wypoczynku, zabawy i rozwoju. W programie warsztaty artystyczne i kulinarne, zajęcia sportowe oraz wycieczki do miejsc kultury i rekreacji. Jak podkreślają wychowawcy, wakacje to czas rozwijania umiejętności społecznych, współpracy i budowania relacji bez szkolnej presji. Dzieci uczą się także samodzielności poprzez przygotowywanie posiłków i wykonywanie codziennych obowiązków. W drugiej połowie sierpnia podopieczni świetlic wyjadą na kolonie do Ełku. Wakacyjne zajęcia są kontynuacją całorocznego wsparcia, jakie Caritas Archidiecezji Warszawskiej oferuje dzieciom i ich rodzicom.
6: To się dzieje w Kościele.
4: Sycylijski ksiądz Giuseppe Licciardi uczcił 25-lecie kapłaństwa pomagając dzieciom w Afryce, podało Vatican News. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Zamiast tradycyjnych prezentów poprosił wiernych, rodzinę i przyjaciół o wsparcie szpitala pediatrycznego w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Dzięki zbiórce udało się zebrać ponad 11 tysięcy euro i zakupić 19 łóżeczek dla najmłodszych pacjentów, w tym dzieci leczonych z powodu niedożywienia. Placówka powstała z inicjatywy papieża Franciszka po jego wizycie w tym kraju w 2015 roku i do dziś niesie pomoc dzieciom z całego regionu. Ksiądz Licciardi podkreślił, że życie kapłana staje się owocne, gdy jest darem dla innych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
9: Dzisiaj słaby wiatr, dużo słońca,

0: Niezbyt ciepło, ale w słońcu nie powinniśmy narzekać na to, że będzie nam zimno.
1: Spokojnie można się troszeczkę powygrzewać, jeżeli ktoś odrobinę zmarznięty. O tej porze 19 stopni w Warszawie, 17 w Legionowie, 18 w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, w Mińsku Mazowieckim. Maksymalnie dzisiaj 23, jutro chłodniej, maksymalnie 19 stopni, w piątek maksymalnie 21.
2: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 20 minut będzie godzina 10. Razem z nami pani Elżbieta z Bemowa. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry. Halo, halo, pani Elżbieto, czy się słyszymy?
3: Tak, dzień dobry, tylko wie pani, coś jakieś mam przebicia, słyszę o świętym Szarberu, jakąś rozmowę, coś mi przerywa.
1: O, ale to nie wiem, co pani przerywa,
2: ale w słuchawce
1: my panią
2: pani
1: bardzo
2: słyszy?
1: Dobrze słyszymy. A pani słucha nas w słuchawce telefonu, czy przez radio?
3: W słuchawce telefonu.
1: No to powinno być wszystko okej. Okay. My panią słyszymy, czy pani uwielbia kosmos i kosmiczne wyprawy?
3: Ogólnie rzecz biorąc interesuję się kosmosem, lubię z wnuczkami właśnie, bo wysłałam SMS-a, bo z wnuczkami bym się chętnie wybrała właśnie do, na Marsa, tak? Byliśmy już w planetarium, bardzo je to interesowało w Warszawie, także teraz chętnie byśmy pojechały na tego Marsa.
2: To są wnuczki, ja dobrze słyszę, dziewczynki czy...
3: Wnuczki, dwie wnuczki, tak.
2: A jak mają na imię?
3: Oliwia i Aleksandra, Ola.
2: Czyli Oliwia i Ola ze swoją babcią wybiorą się do kosmoparku, wszystko na to wskazuje.
3: Wie pani co, mówię, cały czas mi przerywa, niedobrze.
1: Chciała pani zabrać wnuczki na Marsa, to będzie taka okazja.
3: Tak.
1: No właśnie.
3: Zadowolona i one myślę, że też będą bardzo zadowolone.
1: Dzięki wyprawie do kosmoparku pani Ela z wnuczkami wybierze się właśnie do tego zacnego miejsca. Gratulujemy, pozdrawiamy.
3: Dziękuję również.

Most Siekierkowski korkuje się jak z Gocławia. Chcemy do niego dojechać, chociaż te korki się zmniejszają. Teraz od węzła Marsa mniej więcej te korki i przez cały most i za mostem się kończą. To taki newralgiczny punkt dzisiaj w Warszawie, ale most Grota Roweckiego, no korki nie takie jak potrafią tutaj być, ale od Marwilskiej stoimy do Mickiewicza. Kierowcy zgłaszają tam kolizję. Trasa S7, tutaj korki zaczynają się w Dziekanowie i przed Łomiankami się kończą i z Łomianek w miarę dobrze nam się będzie podróżować w kierunku Warszawy. No i w zasadzie większych utrudnień już w Warszawie nie ma, dlatego wybieramy się do Zegrza Południowego, tutaj za mostem nad Narwią, która wpada do jeziora Zegrzyńskiego, do ronda będziemy musieli w tym korku postać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Dzień mózgu, więc trzeba sprawdzić, Jarek, jak twój mózg od samego rana. Czy działa, czy wykonałeś zadanie domowe wczorajsze? Przebieg samochodu.
2: A, tak. Tak, już wiem. Mogę ci z dokładnością do 1 kilometra i nawet mogę to przełożyć na pieniądze, które powinienem wpłacić na akcję Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. To wszystko
1: ile,
2: odrobione.
1: Ile to będzie?
2: 58 zł 68 groszy.
1: No i pięknie, słuchajcie, bo to jest właśnie cel tej akcji, sprawdzić przebieg samochodu, ile przez rok przejechaliście i potem zamienić 1 grosz za 1 kilometr. Dlaczego warto? Dlatego, że te pieniądze pomagają misjonarzom, a dokładnie pomagają w zakupie środków transportu dla misjonarzy. Jakie są to środki transportu? Mamy podziękowania za zeszłoroczną akcję z Zambii. Jest to traktor TAFE 35DI z pługiem i przyczepą do gospodarstwa rolnego i misji sióstr misjonarek świętej rodziny w Mabumba. Na przykład takie podziękowania od siostry Małgorzaty Jędrzejczak, która pracuje tam na misjach.
2: No właśnie, te środki transportu to nie tylko to, co może nam się wydawać takie najprostsze, że to samochód, czasami to jest łódź, czasami to jest quad, a czasami to jest po prostu rower.
1: A tutaj też mamy samochód terenowy do posługi kapłana katolickiego duszpasterstwa akademickiego w Tamatawę, Madagaskar, i podziękowania od ojca Romana Majewskiego. Jeżeli chcecie, żeby te pojazdy dla misjonarzy mogły być kupione, żeby na misjach lepiej się żyło, no to koniecznie wpłacajcie 1 grosz za 1 kilometr. Akcja Święty Krzysztof. Miwa Polska.

0: Peter, Björn and John na antenie Radia Warszawa i pani Wiktoria, którą też pozdrawiamy, czyli trójka zacna i nas już też troje, a nawet czworo w tym studiu.
1: Dzień dobry.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: I co ty na to, Jarek?
3: No ja się bardzo cieszę. Zofia, witamy cię serdecznie.
1: Witam.
3: Dzień dobry już powiedziałaś. Widzę, że jesteś rozpromieniona, dobrze nastawiona do 4 godzin picia latte.
1: Ale by było, gdybym non-stop przez 4 godziny piła latte.
0: Ale ty masz taki kubek i ja myślę, no, że on by dał radę.
3: 8 nawet się godzin da z twojego kubka pić to latte.
1: To jest wspaniały kubek.
0: Ile on ma, jaką ma pojemność?
1: No myślę, że litr ma.
0: Litr latte.
3: Litr, to... Nie wiem, czy moje serce by to wytrzymało.
0: Ale to jest, wiesz, taka...
3: Chyba, że to bezkofeinowe.
0: A, może być.
3: Na sojowym.
1: Na owsianym zawsze.
3: A, na owsianym. Bo jeszcze jest ryżowe, ono się sprawdza?
1: A piłeś
0: na owsianym?
3: Próbowałem i...
1: Ja raz.
3: Może w kawie dałoby się to wypić, ale tak poza tym to chyba nie.
0: A na migdałowym próbowaliście?
1: Migdałowe jest okay.
0: Może być, nie? Może być.
3: Ale to dzisiaj proponujesz na migdałowym?
1: Może być.
0: Zofia zostaje, latte na wynos i dziękujemy dzisiaj za realizację programu Annie Bobko. Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
0: Do usłyszenia.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: No nie wiem, jak to ubrać w słowa? Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
6: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
6: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
7: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
4: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
8: Zapraszam was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
4: Po reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Deklaracja w sprawie stowarzyszeń w PiS-ie. Część polityków odmawia podpisania. Ataki i groźby, eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Przekonuje poseł tego ugrupowania Jacek Sasin. Rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności. PiS, dodaje polityk.
11: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój. No jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
10: Zgodnie z decyzją kierownictwa partii, takie deklaracje można składać do czwartku. Nie zamierza tego zrobić należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
12: Tak jak każdy parlamentarzysta, otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
10: Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. W przyszłym tygodniu w tej sprawie zbierze się Komitet Polityczny PiS.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą uderzeniami na obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie w wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. rządu. Nowym poważnym zagrożeniem dla światowej gospodarki jest ogłoszona przez jemeńskich Huti blokada saudyjskich portów.
13: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozję słychać było w Bushehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Huti ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej, których blokadę ogłosili w poniedziałek. Niektóre tankowce już zmieniły kurs. To i zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego.
10: Z Bejrutu relacjonowała Milena Rashid Shehab.
2: Dzieje się blisko.
10: Marsz Pamięci przejdzie dziś ulicami Warszawy. Upamiętni on 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej, podczas której mieszkańcy dzielnicy byli wywożeni do obozu zagłady w Treblince. No, szczegółach Artur Chmielewski.
14: Tegoroczna edycja Marszu Pamięci jest poświęcona kobietom warszawskiego getta, matkom, córkom i działaczkom, które w nieludzkich warunkach walczyły o przetrwanie swoich rodzin i wspólnoty. Do dramatu uwięzionych w getcie nawiązuje utwór Warszawo Ma w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej.
15: Tam w getcie głód i nędza i chłód.
14: Organizatorzy podkreślają, że marsz ma być nie tylko formą upamiętnienia ofiar, ale także przypomnieniem o odpowiedzialności za zachowanie pamięci o historii Warszawy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
10: W ciągu 2 miesięcy, do 21 września 1942 roku, Niemcy wywieźli z żydowskiej dzielnicy około 300 tysięcy osób. Dzisiejszy marsz rozpocznie się o 18 pod pomnikiem Umschlagplatz, następnie przejdzie ulicami Stawki, Smoczą i Dzielną na skwer imienia Racheli Auerbach.
2: Dzieje się w sporcie.
10: W piątek w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się 4. Tour de Pologne kobiet. W wyścigu weźmie udział aż 8 ekip z World Touru. W ich składach znajdują się Polki. Choć do rywalizacji przystąpi grupa Canyon SRAM, to nie zobaczymy na trasie Katarzyny Niewiadomej, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
16: Kasia, nie wiem czy będzie, na pewno jest jej drużyna i bardzo dobre zawodniczki są z jej drużyny. Ona raczej to tak szuka tych gór wielkich, prawda? No nie mamy niestety ani Pirenei, ani Alp tutaj, ale myślę, że jak nie w tym roku, to w przyszłości przyjedzie, bo to też nie trzeba przyjechać, żeby wygrywać, ale żeby się pokazać swoim kibicom, prawda, żeby być wśród nich i myślę, że kiedyś ją namówimy.
10: W wyścigu wystartuje brązowa medalistka Mistrzostw Polski Marta Lach, a także Wiktoria Pikulik. Do turu zgłosiła się też polska grupa Mat Atom Developer Wrocław. Tradycyjnie wystartuje również reprezentacja Polski. Wyścig potrwa od piątku do niedzieli.
1: Osiemnaście stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, podobnie jest w Legionowie i w Piasecznie, ale też w Grodzisku Mazowieckim. 19 w Warszawie, Nowym Dworze, Pruszkowie, Otwocku i Wożarowie. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Towarzyszy nam wiatr, ale on wieje umiarkowanie. Troszkę później po południu będzie nieco mocniejszy, ale nie powinien nam doskwierać. Świeci słońce, po południu troszkę więcej chmur, ale dziś z tych chmur nie powinno nic padać. Dzień dobry, jak się macie, kochani słuchacze Radia Warszawa? 9:06, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie. Wszyscy sobie poszli, zostawili mnie samą, ale mam nadzieję, że wy jesteście. Dziś Światowy Dzień Mózgu. Słyszałam, że dużo na temat mózgu dowiedzieliście się w poranku z Radiem Warszawa. No ciekawa jestem, czy zdarza wam się myśleć o swoim mózgu jakoś tak ciepło, miło, sympatycznie? Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to może dziś będzie ten dzień? Zapraszam. The Shorts. Na dobry początek naszego 4-godzinnego spotkania. 9:06.

0: Maciej Skiba ma słabość do twoich oczu 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, ten nasz mózg kochany. Ostatnio zastanawiałam się, jak to tam wszystko działa, że w momencie, w którym na przykład mam taką sytuację, że próbuję zrobić kilka rzeczy naraz, a zdarza mi się to często w domu, no bo nie wiem, wstawiam pranie, skończyłam tam zmywać, ale jeszcze coś zostało, ale mi się przypomniało, że muszę na chwilę pójść gdzieś, gdzie nie wiem, zostawiłam kwiatek, który jest niepodlany, a w ogóle to w międzyczasie planuję, co spakować na przykład na wakacje, to dostaję jakieś różne pytania od moich ukochanych członków rodziny i pomyślałam sobie, że te pytania to one są czymś takim jak, tak jakby to, co ja robię, te wszystkie rzeczy, to było nakładanie, słuchajcie, koralików na sznureczek, na gumkę. Dziewczynki lubią robić takie bransoletki, nakładają koraliki, prawda? No i właśnie ja tak nakładam te koraliki, nakładam, ale no tylko z jednej strony jest supełek. I jak ktoś zadaje pytanie, no to wtedy te koraliki po prostu wszystkie się rozsypują na ziemię. Muszę je na nowo zbierać i na nowo jakoś układać. Przynajmniej mój mózg jakoś tak ma i wtedy myślę sobie, o nie, znowu zbierać koraliki. Ciekawa jestem, czy to jest kwestia mózgu kobiecego, czy męskiego, czy to po prostu jest to, że za dużo rzeczy naraz. Może ktoś z was ma wiedzę na ten temat. Bo nasze mózgi kochane, których dziś dzień świętujemy, potrzebują dużo mądrości i tak bym powiedziała dobroci z naszej strony, ale troszkę więcej na ten temat powiem później. A gdybyście mieli jakieś swoje przemyślenia na temat właśnie rozsypywania i zbierania koralików, to ja oczywiście czekam. 512 700 555. Foreigner. Już teraz.

0: Odkochaj i Marissa. Już za nami 21 minut po 10. Teraz święty Jan Paweł II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: My dzisiaj, słuchując się słowa apostołów, pragniemy Ci powiedzieć, Tobie, nasza święta królowa, że pojęłaś jak mało kto tę chrystusową i apostolską naukę. Nieraz klękałaś u stóp pawelskiego krucyfiksu, ażeby uczyć się takiej ofiarnej miłości od Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś swoim życiem dowieść, że miłość jest największa. Czyż prastarej polskiej pieśni nie śpiewamy tak? Krzyżu święty, nade wszystko drzewo przenajszlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest jedno, na którym sam Bóg jest. Niesłychana ci to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć? Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował.

0: Chicago i Whitney Houston już za nami. 28 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Do 2016 roku dzisiejszy dzień obchodzony był jako wspomnienie Marii Magdaleny, ale na życzenie papieża Franciszka Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający święto świętej Marii Magdaleny. I dlatego dziś mamy właśnie święto świętej Marii Magdaleny, tej kobiety, która obecna była przy ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa, ale też wtedy, kiedy zdejmowano go z krzyża i grzebano, która była świadkiem śmierci Chrystusa i tej, która jako pierwsza zmierzyła się potem z tajemnicą zmartwychwstania. Maria Magdalena, ta, która pokochała bardzo mocno i która jest dziś opiekunką zakonów żeńskich, jest też patronką dzieci mających problemy z chodzeniem. Nie wiem, czy wiedzieliście, bo mnie to zaskoczyło, ale też, uwaga, fryzjerów. Jest patronką osób kuszonych, jest patronką kobiet, ogrodników, studentów i więźniów. Wspaniała Maria Magdalena, która pokochała tak mocno, jak pewnie sama doświadczyła, że była pokochana. Więc jeśli dziś doświadczamy jakichś swoich trudów, które nas oddzielają od miłości Boga, tych trudów, które mówią, ależ ty jesteś niewspaniała, to niech święta Maria Magdalena modli się za nami wszystkimi. Módl się za nami, święta Mario Magdaleno. Albania, Romina Power. Już teraz na 106,2 FM.

0: Rafał Brzozowski, Jen, świeżutki utwór od 10 lipca. No i cóż, okazuje się, że Jenny to nie jest żadna konkretna osoba, bo wielu sobie zadawało pytanie. To jest symbol, z którym każdy się może utożsamić i mieć własne doświadczenia i emocje. Tak wyjaśniał Rafał Brzozowski. A już teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas na chwilę z kawką i z jego słowami.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Gdzie jest źródło siły?
2: Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, w nocy, zmień zawsze ku pomocy. Chciałeś, żebyś tutaj chłopak wszedł? Kocham cię Kaśka, lepiej niż Baśka, kocham cię Kaśka. Wiersz napisany dla ciebie. Weź, wywal te śmieci. Wreszcie, że chłopak musiał oświadczyć dziewczynie kartkę, miał? Albo... Nie... Poważnie, idź do Pana Boga. On się nie pogniewa za twoje pogniewanie. Opowiedz mu o swoich bólach. Raz a porządnie. Może gorzko zapłaczesz, może trochę goryczy ujdzie z wnętrza. To ten problem tu ujął ktoś inny w takim obrazie. Król miał dwie narzeczone, czy tam żony, jak to, poligamia. I przecież kiedy przychodziła ta żona nieurodziwa, bo jedna była bardzo urodziwa, druga mniej, kiedy przychodziła ta nieurodziwa i mówiła, królu, daj mi na suknię, to on mówi, dam, masz na suknię, idź już. Jak przychodziła ta piękna, daj mi na suknię, a po co ci suknia? A jaka to będzie suknia? A długa będzie suknia? On chciał z nią gadać. Wiecie, dlaczego Pan Bóg krzyżuje ci plany? Bo chce z nią pogadać. Żebyś wpadł do kościoła, żebyś wieczorem przyklęknął, żebyś wziął Pismo Święte. On chce, żebyś trochę z nim pogadał. I od razu uprzedzę, może Państwo przeżyją tutaj jakieś, nie chodzi mi o uniesienie, ale takie doświadczenie religijne, że jesteśmy tu razem, mówimy o Bogu, wymieniacie zdania i wrócicie z tym do domu. Z takim entuzjazmem. Mamo, mamo, byłam na takim spotkaniu, tam na fajne rzeczy. Znam te twoje spotkania. Ja znam te twoje spotkania. Wiem, co ty też za spotkania. I tak od razu kubeł zimnej wody na głowę. Gdy naprawdę modliliśmy się i rozważaliśmy teksty. Ojciec powiedział, no to rozważaj te teksty i módl się, tylko na balkonie nie przeszkadzaj mi tu. Wiecie, jak szatan chce zaatakować po urlopie. Jak ja wracam po urlopie, mam 200 maili, to mówię, ostrożnie, Pawlukiewicz, 10 na dzień, bo zwariujesz. Jakbym sobie wszystkie tak wysypał, a tam są różne maile, różnej treści, różnego przesłania. Ale Pan Bóg chce ciebie prawdziwego. Pan Bóg chce ciebie prawdziwego. Wiecie, ile razy mi się zdarzało gdzieś patrzeć na swoją wychowawczynię, bo byłem kiedyś u niej w domu z młodzieżą, żeśmy makulaturę zawierali do szkoły. Patrzeć na swoich profesorów w seminarium, jak oni wyglądają od kuchni. Zawsze nieraz widzę jakiegoś profesora, on zawsze w to klęczmy, to... A pojedziemy na pielgrzymkę, jak go widzę w piżamie rano. Włosy takie, mówię, to ten profesor, nasz ksiądz, taki elegancki, zawsze... Tacy jesteśmy. I Bóg chce z takim tobą rozmawiać. Bóg chce z takim rozmawiać. My myślimy, jak zrobię nabożeństwo, wstęp po łacinie, po hebrajsku potem śpiew, greką dołożę list, to Pan Bóg po prostu powie w niebie, wzbastuj, bo nie wyrabiam, no. A Pan Bóg chce ci powiedzieć jedno. Chce ciebie, nie twoich pieniędzy, nie twoich talentów, tego popisywania się. Chce ciebie, chce zrozumieć serce w serce. I dlatego może modlitwa nie idzie. Spowiedź to jest otwartość. Warto o tym pamiętać, że jest to też wielki dar. Sami tego nie wypracujemy. To musi się oprzeć o tą właśnie błogosławioną winę, która jest konieczna w naszym życiu, żeby niekiedy dokonać pewnego wstrząsu. Ksiądz Dajczer mówi, że między nami a Panem Bogiem jest taka lina rozciągnięta. Jak się przetnie linę, to nie ma łączności z Bogiem. Jak się linę zwiąże, to powstaje supeł, a lina staje się krótsza. Im więcej supłów, tym bliżej Boga. No tak jest nieraz. Naprawdę tak jest. Pan Bóg nie chce walczyć ze złem. Pan Bóg ma lepszy pomysł. Mianowicie Pan Bóg ma pomysł przemieniania zło w dobro. Na Golgocie dokonało się największe zło na świecie. Niewinny człowiek, święty, czysty, został zmiażdżony cierpieniem. To była najstraszniejsza zbrodnia na świecie. Jednocześnie można powiedzieć, że na Golgocie dokonała się najpiękniejsza rzecz na świecie. Bóg nas zbawił swoją miłością. Oczywiście przez tę ofiarę, przez krew, ale to było coś... Ja byłem zszokowany, kiedy usłyszałem, że najszczęśliwszym człowiekiem wszechczasów jest Chrystus na Golgocie. Wie, że zwycięża szatana, wie, że wygrywa, wie, że wytrzyma. Obrócić... Zło, fałsz w dobro. W jednej z wspólnot zakonnych zakonnik mówił kazanie w Warszawie i pomylił się, że to Abel zabił Kaina. No już poszedł tym wątkiem do końca. Ten morderca Abel i ten biedny Kain i ten go zabił, tego Kaina, ten Abel. Przychodzi do zakrystii, a ludzie mówią, coś ty gadał. On mówi, Jezu, ale mi się pokiczkało. Ale za chwilę przychodzi facet, uczestnik, ten przyjmuje, mówi, ojcze, chciałem ci podziękować, ojciec mnie nawrócił. Ja zawsze wiem, że muszę czytać więcej Biblii. Jestem takim ignorantem biblijnym. Ja zawsze myślałem, że to Kain zabił Abla, a ojciec dzisiaj tak... No. I wtedy już nie wyciągali go tam, nie wyprowadzali. Może sobie kupi tą Biblię i dojdzie jakoś sam.

0: John Gibson już za nami na antenie Radia Warszawa. 10 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, kochani, przypominamy, że jeszcze można wysłać stworzony przez siebie rysunek, grafikę, nie wiem, kolaż, cokolwiek, zdjęcia posklejane swojego wymarzonego rejsu z Radiem Warszawa do godziny 12 na Messengera Radia Warszawa albo na adres poranek@radiowarszawa.com.pl. Do godziny 12 czekamy na te prace i ten, kto wygra, razem z całą rodziną ruszy w rejs z Porankiem z Radiem Warszawa już w piątek, a rejs będzie w Serocku. Tak, Serocku.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: I każdy może wziąć udział w tym konkursie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już dziś o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: O reklamie.
5: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Deklaracja w sprawie stowarzyszeń w PiS-ie. Część polityków odmawia podpisania. Ataki i groźby, eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Przekonuje poseł tego ugrupowania Jacek Sasin. Rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności. PiS, dodaje polityk.
7: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój. No, jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
6: Zgodnie z decyzją kierownictwa partii, takie deklaracje można składać do czwartku. Nie zamierza tego zrobić należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
8: Tak jak każdy parlamentarzysta, otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
6: Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. W przyszłym tygodniu w tej sprawie zbierze się Komitet Polityczny PiS.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą uderzeniami na obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie w wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. Nowym poważnym zagrożeniem dla światowej gospodarki jest ogłoszona przez jemeńskich Huti blokada saudyjskich portów.
10: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozje słychać było w Buszehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Huti ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej, których blokadę ogłosili w poniedziałek. Niektóre tankowce już zmieniły kurs. To i zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego.
6: Z Bejrutu relacjonowała Milena Rashid Shehab.
9: Dzieje się blisko.
6: Marsz Pamięci przejdzie dziś ulicami Warszawy. Upamiętni on 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej, podczas której mieszkańcy dzielnicy byli wywożeni do obozu zagłady w Treblince. No, szczegółach Artur Chmielewski.
11: Tegoroczna edycja Marszu Pamięci jest poświęcona kobietom warszawskiego getta, matkom, córkom i działaczkom, które w nieludzkich warunkach walczyły o przetrwanie swoich rodzin i wspólnoty. Do dramatu uwięzionych w getcie nawiązuje utwór Warszawo Ma w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej.
12: Tam w getcie głód i nędza i chłód.
11: Organizatorzy podkreślają, że marsz ma być nie tylko formą upamiętnienia ofiar, ale także przypomnieniem o odpowiedzialności za zachowanie pamięci o historii Warszawy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: W ciągu 2 miesięcy, do 21 września 1942 roku, Niemcy wywieźli z żydowskiej dzielnicy około 300 tysięcy osób. Dzisiejszy marsz rozpocznie się o 18:00 pod pomnikiem Umschlagplatz. Następnie przejdzie ulicami Stawki, Smoczą i Dzielną na skwerze imienia Racheli Auerbach.
9: Dzieje się w sporcie.
6: W piątek w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się 4. Tour de Pologne kobiet. W wyścigu weźmie udział aż 8 ekip z World Touru. W ich składach znajdują się Polki. Choć do rywalizacji przystąpi grupa Canyon SRAM, to nie zobaczymy na trasie Katarzyny Niewiadomej, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
13: Kasia nie wiem, czy będzie. Na pewno jest jej drużyna i bardzo dobre zawodniczki są z jej drużyny. Ona raczej to tak szuka tych gór wielkich, prawda? No nie mamy niestety ani Pirenei, ani Alp tutaj, ale myślę, że jak nie w tym roku, to w przyszłości przyjedzie, bo to też nie trzeba przyjechać, żeby wygrywać, ale żeby się pokazać swoim kibicom, prawda, żeby być wśród nich i myślę, że kiedyś ją namówimy.
6: W wyścigu wystartuje brązowa medalistka Mistrzostw Polski Marta Lach, a także Wiktoria Pikulik. Do turu zgłosiła się też polska grupa Mat Atom Developer Wrocław. Tradycyjnie wystartuje również reprezentacja Polski. Wyścig potrwa od piątku do niedzieli.
5: To słońce przynosi nam nieco wyższą temperaturę niż przed godziną, 20 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim, ale też w Otwocku, w Grodzisku, w Piasecznie, w Pruszkowie i w Legionowie, a w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim już 21. No niewiele cieplej będzie, 22 stopnie to dzisiejsze maksimum. Słońce będzie nam towarzyszyć, czasem będzie się chować za chmurami, czasem zza nich wyglądać. Wiatr jest dosyć miły, choć odczuwalny, będzie nieco silniejszy bez deszczu. Dzień dobry, witam wszystkich. 6 minut po 11:00, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Tak patrzę, że dzisiaj bez deszczu rzeczywiście, a jutro możliwe deszcze i burze, przynajmniej na ten moment. Prognozy coś takiego mówią. Zapraszam Was, kochani, serdecznie do wspólnej kolejnej godziny. Zostańcie z nami, zabierzcie Radio Warszawa ze sobą, bo nas można słuchać też na radiowarszawa.pl. Lubimy być z Wami. Teraz och i ach, Sylwii Grzeszczak na 106.2. 6 po 11.

0: sobie coś takiego, że zawsze uspokaja, przynajmniej mnie. 13 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Akurat teraz czytam o tym, że 5 świetlic Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi warsztaty, wycieczki, zajęcia sportowe, kulinarne. No ale przede wszystkim daje taką bezpieczną przestrzeń, w której dzieciaki i młodzież budują relacje i rozwijają swoje umiejętności społeczne. Oni pracują oczywiście cały rok, ale teraz w czasie wakacji również. Mówię o tym dlatego, że często widzimy gdzieś różne zbiórki na Caritas i tak sobie myślę, porównując z różnymi innymi głośnymi akcjami, o których da się usłyszeć w przestrzeni publicznej, że my chyba tak nie doceniamy do końca tej działalności Caritas, a oni tak wiele dobrego robią i tak dobrze jest wspierać ich, więc wspierajmy wtedy, kiedy jest na to szansa, a jak teraz nie ma, to może jedna zdrowaśka w intencji tych osób, które się angażują w pracę Caritasu. Wspaniale, że dzieciaki mają tam swoją przestrzeń, że mogą się rozwijać artystycznie i nie tylko, i społecznie, i ogarniajmy ich swoją modlitwą też, no ale nie tylko modlitwą. Wiktor Waligura już teraz na antenie Radia Warszawa, 14 minut po 11.

0: 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 33. Lata Soboru Watykańskiego II. Wraz ze świętym Janem XXIII rozpoczyna się nowy etap magisterium społecznego, naznaczony poświęceniem wyraźniejszej uwagi światowemu wymiarowi kwestii społecznych oraz językowi praw. W Mater et Magistra ukazuje on wiarę chrześcijańską jako światło zdolne ogarniać zarazem niebo i ziemię, przypominając, że Kościół, choć jego pierwszorzędną misją jest uświęcenie i głoszenie dóbr wiecznych, nie zaniedbuje przez to konkretnych wymogów codziennego życia osób, lecz troszczy się o wszelkie autentyczne dobro człowieka. Wychodząc od tej integralnej wizji człowieka, podkreśla, że życie społeczne domaga się równowagi między inicjatywą powołanych do samoorganizacji i współdziałania obywateli i grup społecznych, a działaniem państwa, które winno koordynować i wspierać, nie tłumiąc zarazem wolności i odpowiedzialności podmiotów. Stąd jego uwaga poświęcona sprawiedliwemu wynagrodzeniu za pracę, uczestnictwu pracowników oraz narastającym nierównościom między państwami. Kilka lat później w Pacem in Terris, zwracając się po raz pierwszy nie tylko do wiernych, lecz także do wszystkich ludzi dobrej woli, Jan XXIII wiąże w sposób organiczny godność osoby z uznaniem podstawowych praw i obowiązków oraz wskazuje ład współżycia, również na płaszczyźnie międzynarodowej, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Dla naszych czasów, przenikniętych rozległymi konfliktami i nowymi formami globalnej współzależności, szczególnie znaczące pozostają wskazania. Powszechny horyzont wezwania papieskiego, odwołanie do praw człowieka jako do wspólnego języka oraz przekonanie, że trwały pokój wymaga instytucji i relacji między narodami inspirowanych godnością każdej osoby.

0: Italiana Luis, już za nami 25 minut, zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Może właśnie się zastanawiacie, co tu zrobić z tymi kochanymi dziećmi, które są dzisiaj z wami w domu, bo akurat jesteście między wyjazdami, albo po prostu z różnych względów nie możecie Warszawy i okolic Warszawy opuścić, więc przychodzę z tą informacją. Wczoraj już o tym mówiliśmy, ale warto przypomnieć, bo to już za chwileczkę, już za momencik rozpocznie się właśnie to spotkanie, ta radość, mianowicie Festiwal Dmuchańców w Terminalu Kultury Gocław, filia CPK. To oprócz dmuchańców będzie się tam

działu, będą różne warsztaty, no mnóstwo różnych atrakcji, także kochani, pogoda sprzyja temu, żeby się wybrać na Festiwal Dmuchańców, bo jest idealna do tego, żeby tam poskakać, pobyć, popatrzeć, ucieszyć się i ze słońca, i z wiatru, nie za gorąco, nie za zimno, więc już teraz wybierajcie się, ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego 24, od 12 aż do 18 można będzie się tam cieszyć wspólnym czasem. To już Edyta Górniak i Nietek Szcześnik.

0: Sofia. Ależ to jest energetyczna piosenka, prawda, Sofia? No ja mam do niej taki sentyment osobisty. Oczywiście, nie wiem, czy Alvaro Soler jest jej autorem, wiadomo. Słuchajcie, teledysk został nakręcony w stolicy Kuby, Hawanie. No i chociaż ta piosenka można by się tego było... Nie można się tego spodziewać. O tak, powiedziałam, skomplikowałam to zdanie. Że opowiada o rozstaniu i o utraconej miłości. To sam Alvaro przyznał, że specjalnie właśnie stworzył ją taką energetyczną, z taką dawką pozytywnej energii, żeby przekazać wszystkim słuchaczom, że trudne doświadczenia to tylko część życia i też są ważne i też stanowią jakiś puzzle w tym naszym życiu. Nie do wiary, sprawdziłam, ile już lat cieszymy się tą piosenką. Słuchajcie, będzie 10. Niesamowite. Zaskoczyło mnie to bardzo.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: A to już Blondie.

0: David Rice, już za nami 3 minuty, zostały do godziny 12, już za chwilę usłyszymy Słowo Boże. Fragment Pisma Świętego przeczyta dla nas Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe.
2: Kościół w Koryncie dla świętego Pawła był jedną z najbardziej wymagających wspólnot. Poświęcił on ludziom z tego trudnego, portowego miasta wiele serca, wiele łez. Spory w koryńskim kościele, a jeszcze bardziej wprost naganna moralnie postawa chrześcijan z tej gminy spowodowała konieczność wyjątkowo mocnych interwencji ze strony apostoła. Drugi list, pisany po wyjaśnieniu trudnych spraw, jest oceniany jako jedno z najbardziej osobistych pism Pawłowych. Czytamy dziś fragment z 5 rozdziału, któremu redaktorzy Biblii Tysiąclecia dali tytuł Nadzieja Apostoła. Paweł po raz kolejny zapewnił Koryntian, że jedyną motywacją jego działania jest głoszenie Ewangelii dla zbawienia ludzi. To miłość Chrystusa, a nie miłość własna, wciąż przynagla do nieustannej wędrówki. To pragnienie głoszenia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana zaprowadziło apostoła do Koryntu, aby również i tam ludzkie serca mogły narodzić się na nowo i odwrócić od starych grzechów do nowego życia. Tak jak niegdyś Koryntianie, tak i dziś żyjący uczniowie Chrystusa, wszyscy objęci zostali tym samym prawem nowego stworzenia. Stąd wciąż aktualny pozostaje gorący apel apostoła, którym zamyka on 5 rozdział tego listu. Pojednajcie się więc z Bogiem, który, aby ocalić was od grzechu, sam przyjął na siebie jego ciężar i związaną z nim śmierć.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
4: 3 minuty po godzinie 12. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją dla nas ksiądz Jakub Stolarski.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
1: Obchodzimy dzisiaj święto świętej Marii Magdaleny, tej, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów i tej, która pierwsza widziała Go zmartwychwstałego. Święta Maria Magdalena może być dla nas wzorem szukania Jezusa i niepoddawania się zwątpieniu. Kiedy zobaczyła, że grób jest pusty, nie wróciła do wieczernika jak apostołowie, akceptując, że wszystko już stracone. Ona została i czuwała, nawet nie wiedząc do końca, na co czeka. Podobnie i w naszym życiu, i w naszej wierze dojdziemy do punktu, w którym wszystko wyda nam się bez sensu, albo stracone, albo nielogiczne. Doświadczenie świętej Marii Magdaleny potwierdza nam słowa Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie. Bóg zawsze jest przy nas i zawsze czuwa, nawet gdy wydaje nam się, że On umarł, albo nie potrafimy Go dostrzec. Wierność Bogu ostatecznie zawsze zostaje nagrodzona, a On da o sobie znać w najlepszym dla siebie momencie.

Święty Pan, Święty Król, Psalm Wezwania i Deus Meus. Już za nami 11 minut po 12. Patrzę, troszkę cieplej się zrobiło jeszcze, 21 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku, jeszcze w Grodzisku i w Piasecznie i w Nowym Dworze Mazowieckim też 21, w Warszawie 22, podobnie jest w Pruszkowie i w Otwocku, ale słuchajcie, okazuje się, że jednak będzie dzisiaj trochę cieplej, bo jest cieplej w Legionowie 23 i podobnie jeszcze w Wołominie 23 stopnie, kto wie, może zrobi się jeszcze troszkę cieplej, nie powinno dziś padać. Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zofia Kozorawska, cieszę się, że jesteście. Dziękuję za wszystkie sygnały Waszej obecności i proszę o więcej. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Czy ktoś się odważył zabrać nas na swoje wakacje dalekie, gdzieś daleko, daleko i słucha nas przez internet, radiowarszawa.pl. Polecamy się. Dajcie znać i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Radio Warszawa. 12 po 12. David Bowie na 106,2 FM.

0: Pięknie wygwizdane, a wcześniej wyśpiewane Bobby Goldsboro już za nami. Hello, summertime.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, tak, hello, hello, 22 minuty po 12. Dziś Światowy Dzień Mózgu i obiecałam, że troszkę o tym mózgu więcej będzie. No, 100 miliardów neuronów, słuchajcie, mamy w naszym mózgu. Jak to się tam mieści w ogóle? Naczynia krwionośne, które są obecne w mózgu, mają prawie, uwaga, 160 tysięcy kilometrów długości. W prawie 80% mózg składa się z wody i dlatego właśnie, jak jesteśmy odwodnieni, to słabo pamiętamy o rzeczach ważnych i mamy gorszą koncentrację, więc nawadniajmy się, będzie korzystał nasz mózg również. Mózg, kiedy nie śpimy, generuje około 25 watów energii, a to wystarczy, żeby rozświetlić żarówkę. Dokładnie tak. No, taki to nasz mózg jest i ważne, żeby ciągle go używać, to wspiera nasze zdrowie i aktywność fizyczna tak samo jest ważna dla reszty ciała, jak i dla mózgu, więc ruszamy się, pijemy wodę i rozwiązujemy łamigłówki, krzyżówki i inne ówki. Tak jest. Niall Horan.

0: No to błękitne niebo dzisiaj akurat mamy w ofercie. Mamy Marek Jackowski już za nami. Jest 12:30. Słuchajcie Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, dzień dobry. Dziś Kościół wspomina świętą Marię Magdalenę, jedną z najważniejszych postaci związanych z życiem Jezusa. Proboszcz parafii pod

0: przygotowania do uroczystości odpustowych, a wierni modlą się m.in. o sprowadzenie relikwii pierwszego stopnia świętej Marii Magdaleny. W niedzielę odbędzie się suma odpustowa, której przewodniczyć będzie ksiądz prałat Mirosław Cholewa. A relikwie świętej Marii Magdaleny będą dziś obecne podczas wieczornej mszy świętej w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Odnalazł je w sejfie proboszcz parafii ksiądz Marcin Brzeszczyński.
1: A bo przez przypadek, kiedy tutaj sprzątałem zakamarki z naszego sejfu parafialnego zakrystii, no to takie pudełeczko niepozorne po otwarciu tego pudełka okazało się, że są to relikwie świętej Marii Magdaleny, które zostały wydane certyfikatem na początku lat 50. Jak tu dotarły, skąd się wzięły w naszej parafii, to jest wielka tajemnica.
0: Święta Maria Magdalena jest patronką kobiet szczerze pokutujących, uczniów i studentów, więźniów sprowadzonych na złą drogę i dzieci mających trudności z chodzeniem.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie przeżywa formację w Rzymie. Młodzi podążają śladami księdza Franciszka Blachnickiego. Więcej na ten temat Artur Chmielewski.
3: Uczestnicy nie traktują pobytu w Wiecznym Mieście jako zwiedzania bazylik, ale jako czas modlitwy i odkrywania miejsc wpisanych w program Oazy. Jak podkreślają uczestnicy i animatorzy, dopiero w Rzymie lepiej rozumieją sens tej formacji oraz doświadczenie Kościoła Powszechnego. Jak podało Vatican News, rekolekcje nawiązują do tradycji zapoczątkowanej w 1979 roku, kiedy na zaproszenie świętego Jana Pawła II pierwsza oaza odbyła się w stolicy chrześcijaństwa. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: To się dzieje w Kościele.
0: Trwa tydzień świętego Krzysztofa i akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr. Celem tej inicjatywy Miwa Polska jest zachęcenie kierowców, by za każdy przejechany kilometr przeznaczyli jeden grosz na środki transportu dla misjonarzy. Miwa Polska od lat pomaga misjonarzom, potrzeby są jednak wciąż duże, mówi dyrektor tej organizacji, ksiądz Jerzy Kraśnicki.
4: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale dwa ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były dwie łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
0: Za wsparcie wiernych dziękuję pochodzący z diecezji kieleckiej ksiądz Piotr Pochopień, posługujący w Brazylii.
5: Moi kochani, chciałbym serdecznie podziękować Miwa Polska i diecezji kieleckiej i wszystkim tym, którzy właśnie wspierają dzieła misyjne, bo dzięki Wam mogę mieć samochód jako misjonarz, mogę dojeżdżać do kościołów filialnych, a mam ich 17, do najdalszych kościołów mam ponad 60 km. Nie ma dojazdu kościołów filialnych, dróg asfaltowych, ale są ciężkie drogi. I dzięki Waszym ofiarom mogłem kupić nowy samochód na parafię.
0: Szczegółowe informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie miwa.pl.

0: Diane Warwick, za nami. Za 18 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Trwa tydzień Świętego Krzysztofa i akcja z nim związana, to znaczy jesteśmy jako kierowcy zachęceni do tego, żeby wpłacić jeden grosz za każdy przejechany kilometr. No, trzeba zacząć to kiedyś robić, czyli liczyć te kilometry. Nie wiem, może wy wiecie dokładnie, ile w ciągu ostatniego roku przejechaliście. Trzeba by dzisiaj zapisać i za rok sprawdzić, a jak ktoś wie, to dobrze, jak nie, no to może wiedzieć za rok. I sprawdzamy sobie licznik, podliczamy te przejechane kilometry, no a potem mnożymy ten dystans przez jeden grosz i wpłacamy. Przekazujemy tę darowiznę dla misjonarzy i na całym świecie misjonarze z tego daru korzystają. Ja czytam w takim biuletynie informacyjnym Miwa Polska, zresztą zapraszam Was na stronę miwa.pl, świadectwo księdza Cezarego Kościuka, który z diecezji ełckiej wyruszył na misję, było to jego pragnieniem, marzeniem i napisał coś tak, powiedział coś takiego, to zostało spisane, że misje zaczynają się nie od podróży, ale od adoracji, od spojrzenia w oczy Jezusowi ukrytemu w chlebie, bo On posyła, On prowadzi, On daje pokój, którego świat dać nie może. A największym znakiem Jego obecności jest właśnie ten pokój serca, który zostaje, kiedy człowiek powie, nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. To słowa księdza Cezarego Kościuka, misjonarza z diecezji ełckiej.

0: Wishing I was lucky, what. Już za nami 9 minut, zostało do 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: No jak wam smakuje to lato tegoroczne? Mam nadzieję, że smakuje. Słuchajcie, tak lubię czytać takie różne przebłyski, impresje innych ludzi, którzy zatrzymują na chwilę te piękne rzeczy, których doświadczamy, które mogą się wydawać zwykłe i takie... No takie właśnie, jak już one trwają, to że są takie zwykłe, ale gdyby takie wyłuskać i jednak powiedzieć, że są wyjątkowe, niezwykłe i jednak za pół roku to będziemy bardzo za nimi tęsknić, no to stają się takimi kobiałka truskawek kupiona przy drodze, które to truskawki pachną tak obłędnie, że jesz je już w samochodzie, tak może smakować lato, ale może też bardzo smakować czytanie książki w ogrodzie przez wiele godzin, na przykład 5, bez sprawdzania powiadomień w telefonie i bez tego poczucia, że ma marnujesz czas. No i jeszcze jedno. Jazda rowerem bez celu. Przed zachodem słońca. Kiedy czujesz na twarzy zapach skoszonych traw. Może ktoś z was już doświadczył tych piękności tego lata? Anna Wyszkoń na 106.2 FM.

0: Hakuna Matata. Jimmy Cliff za nami. Tak, brak problemów. O tym była ta piosenka. Mam nadzieję, że u was dokładnie tak właśnie jest. Minuta została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: O reklamie.
0: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Kolej będzie w każdym polskim powiecie. Kolejne ekshumacje na Ukrainie. Międzynarodowa rywalizacja kolarzy w Błoniu. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Najszybsza i najnowocześniejsza kolej w Europie oraz dostęp do połączeń dalekobieżnych z każdego powiatu. O zmianach zapowiedzianych przez premiera wypowiedział się szczegółowo minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak mówił, część nowoczesnych pociągów jest już w produkcji, a na te najszybsze ogłoszono przetarg.
6: Te pociągi, nam się to udało i czekamy, one się już produkują w Chorzowie. I to, co jest ważne, ogłosiliśmy pierwsze przetargi na kolej dużych prędkości, ale także ogłosiliśmy przetarg na zakup high speedów, pociągów kolei dużych prędkości. Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości. Chcemy przywrócić jak najwięcej połączeń i ustanowić taką siatkę połączeń, która będzie wyróżniała nas w całej Europie i to się dzisiaj dzieje.
5: Sieć zakłada budowę 4700 km nowych linii kolejowych przez spółkę Port Polska oraz PKP PLK. Pierwszy 1000 km ma powstać do 2035 roku. W tej puli znajdzie się 480 km budowanej już linii kolei dużych prędkości, która połączy Warszawę z nowym lotniskiem Port Polska, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie ekshumowane są kolejne ciała ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace wykopaliskowe trwają od tygodnia. W tym czasie udało się odkryć szczątki 38 osób. Zdaniem pracujących ekspertów, ofiar spoczywających w zbiorowej mogile jest znacznie więcej. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Spośród odkrytych szczątków szkielety 12 ofiar udało się wydobyć. Jak zaznaczył pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, duża część szczątków nosi ślady okrutnej śmierci.
9: To są uszkodzone czaszki, mechaniczne uszkodzenia, prawdopodobnie od uderzenia jakimś przedmiotem czy narzędziem gospodarskim.
8: Znalezione przy ofiarach przedmioty świadczą, że są to pomordowani Polacy.
9: Znajdujemy krzyżyki i medaliki, w tym medaliki z wybiciem w języku polskim.
8: Badacze szacują, że w masowym grobie znajduje się jeszcze nawet kilkadziesiąt ofiar rzezi wołyńskiej. W planach są także ekshumacje w drugim z wcześniej odnalezionych dołów śmierci. Jednocześnie archeolodzy poszukują kolejnych pochówków.
7: To się dzieje lokalnie.
5: A jutro rozpoczną się zapisy na kurs samoobrony dla mieszkańców Warszawy. Ma pomóc uczestnikom lepiej radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Obejmie wiedzę o bezpiecznych zachowaniach oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu samoobrony. Kurs składa się z 4 spotkań odbywających się raz w tygodniu. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób. We wtorki i czwartki zajęcia będą prowadzone dla kobiet, a w środy dla mężczyzn. Zgłosić można się telefonicznie w określonych godzinach. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.
7: Sport na Mazowszu.
5: W Błoniu rozpoczyna się właśnie 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. O szczegółach Damian Kowalski.
10: Impreza zyskuje coraz większą popularność. Kolarze przejadą 4 etapy. Ostatni z nich odbędzie się w sobotę. Finisz będzie można śledzić w Kozienicach. Do udziału w zawodach zgłosiły się aż 24 ekipy zagraniczne, m.in. z Włoch, Hiszpanii czy Australii. Nasz kraj będzie reprezentowany przez 6 ekip. Wyścig jest organizowany od 1951 roku dzięki staraniom mazowieckich działaczy kolarskich. W hierarchii tego typu rywalizacji w Polsce międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza jest uznawany za drugi po Tour de Pologne.
0: I słońce przygrzewa, więc robi się cieplej, cieplej. 22 stopnie teraz w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim również. Podobnie jest w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, Mińsku i w Otwocku. 23 w Wołominie i w Legionowie. No, wygląda na to, że maksymalna temperatura na dziś to 24 stopnie. Towarzyszy nam wiatr nieco silniejszy niż rano. Będzie te chmury skutecznie przewiewał, ale one potem znowu przyjdą. Deszczu dziś z tych chmur nie przewidujemy. Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, 5 minut po 13, szczególnie ciepło witam tych, którzy właśnie teraz dołączyli do Radia Warszawa, bo wcześniej zajmowali się innymi sprawami. Dobrze być z Wami, jeśli podróżujecie, to bezpiecznych podróży. Lubimy to, że decydujecie się właśnie na Radio Warszawa. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę, pełną letniej muzyki i tych letnich słów również. Zofia Kozrawska. Cool and the Gang. 6 minut po 13:00.

0: Nigdy nie mów nigdy, Ania Dąbrowska nam to przypomniała. 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, nigdy nie mów nigdy. Może tak właśnie mówiłeś, że nigdy na pielgrzymkę, żeby tak nogami się męczyć bez sensu. Albo kiedyś byłeś i to było dawno, już teraz na pewno byś nie dał rady albo nie dała. No to możesz się zdziwić, może się okazać, że jednak z Bożą pomocą da się zrobić ten krok za krokiem, bo to się generalnie robi jeden krok, a potem kolejny i to dopiero z nich na końcu okazuje się, jak wiele, wiele przeszliśmy. Słuchajcie, tych pielgrzymek oczywiście wyrusza bardzo wiele, ale ja chciałam teraz zachęcić gorąco, żebyście pomyśleli, może właśnie ci, którzy jeszcze nigdy nie byliście, o pielgrzymce, pierwszej pielgrzymce niepełnosprawnych i rodzin. To jest pielgrzymka, która wyrusza 5 sierpnia, osób niepełnosprawnych i rodzin, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i wyrusza z Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca na warszawskim Kole przy ulicy Deotymy 41. 5 sierpnia o 6 rano, a trasa jest dostosowana do wózków zarówno inwalidzkich, jak i tych dziecięcych. W tym roku pielgrzymi wędrują na Jasną Górę pod hasłem Jesteśmy. Zachęcam gorąco, bo może jesteś w takim miejscu swojego życia, że możesz też komuś pomóc i po prostu pójść tam jako ktoś, kto wesprze tego niepełnosprawnego, będzie popychać jego wózek, a może masz jakiś mały wózek w domu i myślisz, nie no, na pielgrzymkę nie da rady. No to z nimi zdecydowanie na pewno da radę. To już Teksas.

0: Jackson chce zostać tu 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Korzystaliśmy dzisiaj z mądrości słowa. Tak to jest, że wiele razy jakby nie umiemy docenić tego momentu, kiedy do nas mówi Bóg. Jesteśmy tak mocno zanurzeni w doczesność i w pewnego rodzaju światowość, że mamy taką od razu potrzebę, żeby rozważać te sprawy po ludzku. Najpierw przychodzą nam na myśl, przed oczy i angażują nas całych nieraz te sprawy, które dzieją się na co dzień, w których uczestniczymy, które nas nieraz bardzo mocno dotykają. A potrzeba zdać sprawę, że powinno to ustąpić miejsca sprawom, z którymi przychodzi do nas Bóg. Dlatego taka uwaga i taka prośba, żebyśmy starali się być mocni, że kiedy Bóg mówi to całym sobą, staramy się otworzyć na Jego Słowo, ponieważ jest to Słowo pełne życia. Ono decyduje o tym, jaka będzie nasza kondycja, jaka nasza mądrość, czym będziemy mogli posłużyć się potem w realizacji tego, co tutaj przychodzi nam czynić w doczesności.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: O, tak czasem bywa, że życie jest jak roller coaster. Ronan Keating wyśpiewał nam to pięknie na 106.2 FM. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Trwa remont ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach. Ominąć go można ulicą Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza oraz Rudzką, Lektykarską i Podleśną. Prace zakończą się w czwartek rano. Dziś startują zapisy na kurs samoobrony dla mieszkańców Warszawy. Obejmie wiedzę o właściwych zachowaniach i praktyczne ćwiczenia. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. Wakacje z WOT cieszą się dużą popularnością. Ponad 120 ochotników ukończyło szkolenie podstawowe w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W niedzielę złożyli uroczystą przysięgę. Ma 71 lat i jest jednym z symboli Warszawy. Pałac Kultury i Nauki świętuje swoje urodziny. O 19.30 na Placu Centralnym zaplanowano tort urodzinowy i koncert Brass Federacji. Imprezę zakończy Silent Disco.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. No czy stygnie naprawdę? 22 minuty zostały do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa gość niezwykły, ksiądz Łukasz Krupa. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Jak się ksiądz miewa tutaj na polskiej ziemi?
2: Chłodno się zrobiło.
0: Bo ksiądz Łukasz, kochani, na stałe jest w Sierra Leone od roku. Teraz wakacyjnie przebywa na terenie Polski.
2: Urlopowo, zgadza
0: Urlopowo.
2: Się.
0: No to stygnie lato? Tutaj stygnie. Takie chłodnawo.
2: To tam standardowo mają 30 powyżej stopni, to dzisiaj troszeczkę chłodno.
0: Czy ksiądz, będąc w Sierra Leone, w ostatnim czasie był w czasie mundialu, czy wcześniej ksiądz opuścił?
2: Finał oglądałem już tutaj.
0: Aha, a tam Sierra Leone kibicują jakoś namiętnie, czy to nie bardzo tam się cieszy?
2: Jest taki punkt rozrywkowy jak kino.
0: I tam wszyscy przychodzą?
2: Słyszałem, że mocno kibicowali.
0: A komu kibicują w Sierra Leone?
2: Barcelonie.
0: No to chyba super szczęśliwi.
2: W Barcelonie, więc myślę, że tak.
0: Super szczęście będzie się działo, jak ksiądz wróci. Czy to jest trudne być tak daleko od kraju na co dzień?
2: Daleko tylko fizycznie, ale przez to, że jest już dość dobry zasięg, kontakt jest nieustający, więc nie mam problemu.
0: Nie ma problemu. Codziennie można mówić, rozmawiać po polsku.
2: A to swoją drogą, bo przecież jesteśmy we dwóch tam na miejscu Polaków, jest i siostra Polka, telefony działają, także
0: czy kogoś
2: można.
0: Chciałby ksiądz szczególnie pozdrowić?
2: Wszystkich parafian w Sierra Leone i tych, do których dotrę tutaj w Polsce.
0: No to pozdrawiamy serdecznie, ksiądz Łukasz Krupa. Zaprasza nas ksiądz do Sierra Leone?
2: Niekoniecznie. Tu jest pięknie, wierzcie mi, tu jest pięknie.
0: Żebyśmy tam wstydu nie przynieśli, tak?
2: Nie wstydu, tylko to ja się zachwycam Polską teraz.
0: Bardzo się cieszymy, niech tak zostanie. Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego dnia z Panem Bogiem.

0: was just like a song when we were young.
1: Ojej, Adel nawiązała do tego, że kiedyś byliśmy młodsi.
2: A to nie byłaś ty? Dzień dobry Państwu.
1: Nie, to Adel. Dwie minuty.
2: Bardzo podobne głosy, naprawdę.
1: Naprawdę? Ojej, no? Nigdy na takiej dużej scenie nie śpiewałam, wiesz?
2: Wystarczy, że czasami zaśpiewasz w audycji. Naprawdę, drodzy Państwo, jak będzie lata na wynos jutro, proszę atakować Zofię, żeby zaśpiewała coś.
1: Nie, no co ty.
2: Piękny głos ma.
1: Nie będę tu śpiewać.
2: Naj.
1: Śpiewam, jak piosenki grają i nie jest wyłączona lampka, to ja wtedy śpiewam bardzo często.
2: To ja cię nagram kiedyś cichaczem i potem Państwu to wypuszczę, ale oczywiście za, jakby może nie za zgodą, ale za świadomością, Zosia. Aha, Zosia będzie
1: już,
2: tego świadoma.
1: Już dzisiaj mam tego świadomość, tak. A potem po prostu to
2: dokładnie, bądź czujna.
1: Dziękuję bardzo za to miłe spotkanie dzisiejsze. Zostawiam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa, z Michałem Łopacińskim.
2: Zapraszam.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Krzegorz Przędrzykiewicz, Chrząszcz Żywoszczyce, powiat Łękołowy.
5: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
6: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
8: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
3: Po reklamie.
2: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Ogólnopolski e-dziennik wejdzie do szkół. Wał podzieli Strefę Gazy. Marsz Pamięci ulicami Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. E-Dziennik będzie tak samo bezpieczny jak inne państwowe systemy i rejestry, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o pilotażu bezpłatnego e-Dziennika dla szkół. Wiceminister Cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że system zapewni bezpieczne przetwarzanie danych.
12: Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej pracujemy nad rozwiązaniami technicznymi, które pozwolą nam na zaoferowanie takich usług, do jakich jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, między innymi w aplikacji mObywatel. Jeżeli ktoś dzisiaj korzysta z aplikacji mObywatel i chwali sobie te funkcjonalności i widzi, jak wysoki poziom bezpieczeństwa jest w tej aplikacji, podobnie będzie również z e-dziennikiem. Wykorzystujemy nasze dobre doświadczenia w rozwijaniu aplikacji państwowych.
11: Jak zapowiada wiceminister Dariusz Standerski, e-dziennik ma wyeliminować także możliwość manipulowania liczbami.
12: Tak jak nie ma zagrożenia, że ktoś dopisze jakąś cyfrę do PESEL-a czy naszych tablic rejestracyjnych, tak samo nie ma zagrożenia, że będą dopisywane oceny czy też uwagi. E-dziennik będzie w bezpiecznej architekturze i będzie bezpieczeństwo łączenia się z systemami rejestrów państwowych.
11: E-dziennik umożliwi prowadzenie dzienników lekcyjnych i dokumentacji szkolnej. Rodzice oraz uczniowie będą korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Izrael buduje w Strefie Gazy wielokilometrowy wał ziemny wzdłuż tak zwanej żółtej linii. Oddziela ona obszar kontrolowany przez izraelską armię od reszty palestyńskiego terytorium. Według agencji AP gotowe są już ponad 23 km konstrukcji. O szczegółach Wojciech Cegielski.
14: Najdłuższy, niemal ciągły odcinek ma około 17 kilometrów. Biegnie od okolic Han Yunis na południu do rejonu miasta Gazy na północy. Izraelskie wojsko potwierdziło budowę bariery. Armia mówi, że ma ona powstrzymywać przenikanie bojowników oraz chronić żołnierzy i izraelskie miejscowości przy granicy. Wzdłuż wału tworzona jest także strefa bezpieczeństwa z urządzeniami obserwacyjnymi. Wojsko nie podało docelowej długości ani wysokości konstrukcji. Bariera biegnie w rejonie tzw. żółtej linii. To granica izraelskiej kontroli ustalona po ubiegłorocznym rozejmie. Porozumienie zakładało, że linia będzie tymczasowa, a izraelskie wojska później wycofają się dalej. Rozmowy o kolejnym etapie rozejmu stoją jednak w miejscu.
11: Strefa Gazy ma około 40 km długości i 11 km szerokości. Mieszka w niej ponad 2 miliony Palestyńczyków. Zgodnie z rozejmem Izrael ma ostatecznie wycofać wojska do obrzeży terytorium.
13: Dzieje się blisko.
11: Marsz Pamięci przejdzie dziś ulicami Warszawy. Upamiętnie 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej, podczas której mieszkańcy dzielnicy byli wywożeni do obozu zagłady w Treblince. O szczegółach Artur Chmielewski.
15: Tegoroczna edycja Marszu Pamięci jest poświęcona kobietom warszawskiego getta, matkom, córkom i działaczkom, które w nieludzkich warunkach walczyły o przetrwanie swoich rodzin i wspólnoty. Do dramatu uwięzionych w getcie nawiązuje utwór Warszawo Ma w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej.
16: Tam w getcie głód i nędza i chłód.
15: Organizatorzy podkreślają, że marsz ma być nie tylko formą upamiętnienia ofiar, ale także przypomnieniem o odpowiedzialności za zachowanie pamięci o historii Warszawy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
11: Marsz rozpocznie się o 18:00 przed pomnikiem Umschlagplatz. Następnie przejdzie ulicami Stawki, Smoczą i Dzielną na skwer imienia Racheli Auerbach.
17: Nie pada i nie będzie padać, przynajmniej według tych prognoz, które ja tutaj otrzymuję. 21 stopni Celsjusza jest i będzie aż do godziny mniej więcej 17-18. Później temperatura spadnie do 16, w nocy do 13 stopni nad ranem tak naprawdę. I jutro za to mokro będzie, także mokry czwartek przed nami, ale sucha środa. Skoro sucha środa, to może jakieś suchary będę rzucał dzisiaj. Zobaczymy.

14.05 jest, proszę Państwa, więc zaczynamy popołudnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Michał Opaciński, kłaniam się w pas i zapraszam zatem. No dobra, to skoro padło sucha środa, to taki żarcik na początek. Idzie Chopin i Bach. Tak, zapraszam. Dzień dobry.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Zanim dopuszczę mojego gościa do głosu, to ja powiem, patrząc mu głęboko w oczy, że proszę Państwa, zakładam chór Radia Warszawa, bo i Zosia pięknie śpiewa, i Grzegorz Kozłowski pięknie śpiewa.
2: Spójrz, jak piosenka nam się pięknie w ogóle złożyła, bo było Sit Down Next to Me. Zobacz, no właśnie to robimy.
1: No wiesz, żeby nie ten blat Grzegorz, to byśmy jeszcze bliżej siedzieli, prawda?
2: Dzień dobry, drodzy słuchacze. My wpadamy, właściwie ja, żeby pomówić trochę o naszej stronie internetowej.
1: Ja myślałem, że o szkole RUT.
2: A nie, no wiesz, wakacje, no to mamy troszeczkę taki właśnie wakacyjny tryb na ten moment, ale oczywiście szkoła RUT również w poniedziałki o 22 na antenie Radia Warszawa.
1: Zapraszamy.
2: Tak, zapraszamy serdecznie. W ogóle, Michale, tak jak ci dzisiaj dzień mija.
1: Bardzo dobrze, tylko mów o stronie, bo mamy mało czasu.
2: Ja chciałem przejąć twoją rolę.
1: A, tak, że moją rolę chciałeś przejąć. Dobrze, to ja przejmę twoją. Proszę Państwa, zapraszamy na stronę, nad którą czuwa Grzegorz, czyli radiowarszawa.com.pl. A jak czuwa nad czymś Grzegorz, to znaczy, że jest dobrze, solidnie, interesująco, wartościowo i ubogacająco. Chociażby hasło Moc w słabości. Bardzo mi się podoba to hasło, bo wiesz, że sam go często używam, internalizuję mocno. Tak, tak. Czyli Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna.
2: Tak, ten rok. I co, może zdecydujesz się wyjść na szlak?
1: Ja to już trochę przyciężki, prawda? Jak powiedział
2: Ale
1: Zagłoba.
2: Tam nie ważą ludzi.
1: Daj mi szansę, nabiorę
2: trochę
1: formy.
2: Ważą losy.
1: Tam ja
2: się,
1: wiesz, tam ja, się ważą ja z tymi cyklistami tam bardziej, bo powiem ci, że ta rowerowa mnie jakoś tak pociąga, ale to raczej na przyszły rok. Natomiast tak, zapraszamy Grzegorz na stronę,
2: jak
1: prawda?
2: Jak najbardziej, tak. Zachęcamy, drodzy słuchacze, dzisiaj trochę tematów poważnych, ale wartych poruszenia, są wartościowe, zajrzyjcie koniecznie.
1: Czy według ciebie tytuł tej piosenki też koreluje mimo wszystko?
2: Mimo wszystko.
1: Że mimo wszystko zapraszamy na stronę.
2: Nie, że mimo wszystko warto.
1: A, że mimo wszystko warto. Dobrze, tego będziemy się trzymać. Grzegorz Kozłowski, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.

0: Ale ten saksofon tu uchodzi, co? No właśnie, mówiłem, że Grzegorz śpiewa, więc ja będę kierownikiem tego chóru, Grzegorz.
1: Tak.
0: Na razie mamy dwa głosy. Pytanie, kto dalej dołączy.
1: Za czym głosujemy?
0: Ksiądz dyrektor, księdza dyrektora zaprosimy. Księża zazwyczaj z natury umieją ładnie śpiewać.
1: Oczywiście, ma tak, to większość z nich naprawdę
0: tak,
1: dobrze śpiewa.
0: On ma taki głęboki głos, to sobie poradzi. Ja będę robił dobre wrażenie, bo tylko to potrafię z muzyki. Nie, proszę Państwa, tak się nam dobrze tu siedzi z Grzegorzem i rozmawia o stronie, że postanowiliśmy pojawić się jeszcze raz we dwóch, bo to nie wszystko, Grzegorz, co mamy na stronie, bo mówię się o tych tematach poważnych i od tych też nie będziemy uciekać.
1: Tak, są tematy naprawdę istotne, drodzy. Dziś warto sięgnąć po artykuł, który jest poświęcony Pakistanowi i temu, że uniewinniono ostatnich skazanych za lincz na chrześcijan. I to jest rzecz bardzo poważna z tego względu, że trwało to wiele lat i ostatecznie ci, którzy byli naprawdę poważnie skazani za te wykroczenia, których się dopuścili, wszyscy zostali uniewinnieni. Konsekwencją tego właściwie jest to, że konsekwencji brak. Więc warto się zapoznać z tym, co się tam wydarzyło. Jest to informacja, którą wpierw podało misyjne. Są to informacje trudne, ale warto mieć świadomość tego, co się ogólnie dzieje.
0: Zdecydowanie, więc zapraszamy www.radiowarszawa.com.pl. Grzegorz Kozłowski, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję, Michale.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jarek, mam coś dla ciebie.
2: Mam nadzieję, że to lemoniada.
1: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
2: Ta lemoniada ma dziwny smak.
1: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
2: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
1: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Z lemoniadą czy bez?
1: Od 7 do 10. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: Remontują ciągi pieszo-rowerowe na moście Siekierkowskim. Do czwartku jezdnia w kierunku Mokotowa będzie zwężona do jednego pasa na wysokości wału Zawadowskiego. 45-letni obywatel Ukrainy odpowie za uszkodzenie samochodu zaparkowanego na warszawskim Śródmieściu. Według policji mężczyzna rzucił się na auto, skakał po nim i wybijał szyby, powodując straty oszacowane na około 12 tysięcy złotych. W czwartek koncert na Stadionie Narodowym. Od 17 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony, a niektóre ulice mogą zostać zamknięte. Stołeczni policjanci świętowali 107. rocznicę powstania Policji Państwowej. Przed siedzibą komendy odbył się uroczysty apel z udziałem kompanii i orkiestry reprezentacyjnej, a centralne obchody z udziałem prezydenta w piątkowe południe przed grobem nieznanego żołnierza. Darmowe atrakcje na plaży romantycznej w Wawrze. W każdy weekend do końca wakacji można tam brać udział m.in. w warsztatach tanecznych oraz oglądać plenerowe seanse kinowe.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Kiedyś radiowy klasyk mawiał, że przyszło do nas tysiące listów, w tym jeden z Kielc. I tak samo było i teraz. Weronika Ostrowska jest ze mną, czyli nasza gwiazda poranna. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Ale z Kielc list do nas?
1: Nie, no taki był klasyczny, taki żart, że tysiące listów z całego świata, w tym jeden z Kielc.
2: No widzisz, ja za rzadko z tobą jestem, żeby te żarty
1: z racji tego, że jestem z Warszawy, to mogę powiedzieć z Radomia. Jeden z Radomia.
2: Słuchajcie, no dostaliśmy przepiękne wiadomości od was i przede wszystkim przepiękne prace. No zobacz,
1: nie,
2: popatrz.
1: Nie, no śliczne są, tak.
2: Ożarów Mazowiecki. To jest chyba ta, którą ci pokazuję, to jest Ożarów Mazowiecki.
1: Wow, ale nie, no naprawdę to jest rewelacja, ta dowolna technika, a tutaj jest taki miks technik, widzę.
2: Tak, tak, no kurczę. Jest nawet Wisła wyklejana bibułą. Są też postaci, bo to jest w ogóle praca komiksowa. Rejs z Radiem Warszawa, chmurki na niebie i słonko też jest.
1: Ale czad, ja żałuję, że nie byłem o 12, bo wtedy zamykaliście już konkurs, a jutro ogłoszenie laureatów.
2: Tak jest.
1: Tuf, no bo to rodzinny rejs,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak. Jutro po 9:45, słuchajcie uważnie, będzie wiadomo, kto wybierze się z nami do Serocka. Szczęśliwcy na pewno będą radośnie odbierać te telefony. Ja już się nie mogę doczekać, żeby przekazać te wiadomości. A spójrz jeszcze na drugi ekran. Tutaj ten statek taki bardzo geometryczny.
1: Ja się cieszę, że nie byłem w jury, bo miałbym naprawdę dylemat moralny, którą pracę wybrać. Ta jest ta, którą mi teraz włączyłaś, to jest ekstra. Nie mogę powiedzieć czyja, bo tajemnica RODO, ale naprawdę ten rejs moich marzeń.
2: Kolory tej wody.
1: I perspektywa.
2: Lazurowa taka, Wisła.
1: I taka fajna kreska, taka lekko karykaturalna. Super, bardzo mi się podoba.
2: Przepiękne są te prace. Jutro też na Facebooku Radia Warszawa je zobaczycie. No i jutro po 9:45 słuchajcie uważnie, bo zadzwonimy do naszych laureatów, do tych, którzy już w piątek wybiorą się z nami do Serocka. W Serocku po 9:00 rejs, a my z Jarkiem będziemy tam już od 7:00 rano, oczywiście trochę wcześniej, ale od 7:00 rano już nas usłyszycie w Radiu Warszawa. O atrakcjach Serocka będziemy rozmawiać.
1: Ale ja sobie zazdroszczę, że pracuję z Weroniką, proszę państwa. Dziękuję ci, Weronika.
2: Dziękuję.

jeszcze tak przeglądam pracę, powiem Państwu, bo mi tutaj Weronika pokazała, bo mogę, ale nie zdradzę zwycięzcy. O tym przekonają się Państwo jutro, o tym, kto wygrał. Dowiedzą się Państwo jutro o 9.45, także proszę słuchać Poranka z Radiem Warszawa. Weronika i Jarek zapraszają. Natomiast jeden walor taki artystyczno-kreatywno-historyczny nawet znalazłem na jednej z prac, ponieważ ktoś na statku, tu gdzie jest zazwyczaj statek, ma swoje imię, tak? I zawsze ma jakąś matkę chrzestną, to tutaj imię jest Radia Warszawa. I to jest jakby gdzieś w pewien sposób naturalne w tym konkursie, ale z drugiej strony to jest stare nasze logo, więc to jest ten walor historyczny również i ono jest odtworzone niemal jeden do jednego, także wielkie brawa.

0: Sledger Armstrong to za nami, a przed nami godzina 15, drodzy Państwo. To oznacza, że czas teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła, na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę. Mam rozkaz od Boga, aby to zostawić na piśmie. To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia. Jak strasznie tam cierpią dusze. To też jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników. Ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich.

Patrz, duszo, dla Ciebie stworzyłem niebo i ziemię, dla Ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem dla Ciebie źródło miłosierdzia. Uwielbiam Cię, nasz Stwórco i Panie, obecny w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których ukazuje się tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. W godzinie Twego konania w sposób szczególny rozważam to, co dla mnie uczyniłeś w czasie męki i śmierci krzyżowej. Ty jednym słowem mogłeś zbawić światów tysiące, ale by mnie przekonać o swojej miłości, podjąłeś straszne cierpienia i haniebną śmierć na drzewie krzyża. To wszystko uczyniłeś dla zbawienia dusz. To wszystko uczyniłeś dla mnie. Panie Jezu, w swoim życiu, śmierci i w Eucharystii dajesz mi przykład, jak żyć dla kogoś, dla Ciebie i dla drugiego człowieka. Nie żyję dla siebie, ale dla innych, a żyjąc dla innych, wzrastam w człowieczeństwie. Dzięki Ci, Panie, za to, że tak ułożyłeś życie ludzkie. Daj, abym ten wymiar ludzkiej egzystencji odkrywał i coraz pełniej żył dla Ciebie i dusz. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę o łaski potrzebne do wyzwalania się z więzów samolubstwa, egoizmu, pychy, zmysłowości, z wszystkiego, co pomniejsza moje człowieczeństwo. Daj, abym całkowicie umiał żyć dla dusz, pomagając Ci w dziele ratowania szczególnie tych, którym zagraża utrata zbawienia. Niech cała ludzkość pozna Twoje miłosierdzie i z ufnością zwróci się do Niego, aby narody i ludzkie serca doznały upragnionego pokoju.

0: Panie, powiedziałeś, że Twoją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Przychodzimy więc do Ciebie, bo pragniemy, abyś działał w naszych duszach i posługiwał się nami w objawianiu współczesnemu światu miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego. Twoja obecność i działanie sprawiają, że nasze życie staje się pełne harmonii, wewnętrznego pokoju i radości, mimo nieraz trudnych doświadczeń. Prosimy więc, abyś nas przemieniał swą miłosierną miłością i przez nasze dobre serca, słowa, czyny i modlitwę okazywał miłosierdzie cierpiącym oraz będącym w jakiejkolwiek biedzie i potrzebie. Niech zwrócą się do Ciebie wszyscy, którzy żyją w grzechach ciężkich i nałogach, aby mogli doświadczać Twego miłosierdzia. Błogosław naszym rodzinom, dzieciom i młodzieży, aby nie ulegała demoralizacji, ale strzegła skarbu wiary świętej i wzrastała w miłości. Umocnij chorych, wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy nieba dla zmarłych i wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących. Błogosław naszej Ojczyźnie, rolnikom, aby cieszyli się obfitymi plonami, wypoczywającym na wakacjach oraz wszystkim, którzy z nami się modlą także przez transmisję i prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: jego bolesnej męki.

0: Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz, które mi świecą jak słońca blaski, a przez nie drogę pewną mi pokazujesz. Dzięki Ci, Boże, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do bytu z nicości i swe boskie piętna w nią włożył, a czynisz to jedynie z miłości.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Jakub Stolarski.

0: Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
1: Obchodzimy dzisiaj święto świętej Marii Magdaleny, tej, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów i tej, która pierwsza widziała Go zmartwychwstałego. Święta Maria Magdalena może być dla nas wzorem szukania Jezusa i niepoddawania się zwątpieniu. Kiedy zobaczyła, że grób jest pusty, nie wróciła do wieczernika jak apostołowie, akceptując, że wszystko już stracone. Ona została i czuwała, nawet nie wiedząc do końca, na co czeka. Podobnie i w naszym życiu, i w naszej wierze dojdziemy do punktu, w którym wszystko wyda nam się bez sensu, albo stracone, albo nielogiczne. Doświadczenie świętej Marii Magdaleny potwierdza nam słowa Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie. Bóg zawsze jest przy nas i zawsze czuwa, nawet gdy wydaje nam się, że On umarł, albo nie potrafimy Go dostrzec. Wierność Bogu ostatecznie zawsze zostaje nagrodzona, a On da o sobie znać w najlepszym dla siebie momencie.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Trwa budowa tunelu tramwajowego przy Dworcu Zachodnim. Na podziemnym przystanku gotowy jest pierwszy odcinek płyty torowej, ruszyła także budowa pomieszczeń technicznych. Trasa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Warszawa przygotowuje się do uruchomienia kolejnych odcinkowych pomiarów prędkości. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na montaż systemów na moście Poniatowskiego oraz przyległych wiaduktach. Wybrany wykonawcą będzie miał 300 dni na instalację urządzeń. Marsz upamiętniający mieszkańców getta warszawskiego przejdzie dziś ulicami Muranowa. Od 18 możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów 16, 17 i 76. Autobusy linii 157 mogą jeździć zmienioną trasą. W sobotę będą sprzątać Wisłę. Wolontariusze ruszą z portu Czerniakowskiego, a sprzątanie odbywa się z Łodzi. Kolejne akcje są przewidziane na 4 i 28 sierpnia. Zabytkowy orzeł z bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego wrócił na swoje miejsce po kilkumiesięcznej renowacji. Konserwatorzy oczyścili i zabezpieczyli godło oraz odtworzyli jego historyczne barwy. Historia tego godła sięga początku XIX wieku. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A ty kim chciałeś być, Grzegorzu Kozłowski? Nie możemy się rozstać, Grzegorz, jakoś.
2: Kim chciałem być?
1: Tak,
2: bo... Sportowcem chciałem być.
1: Święty Wojciech Krzysztof Krawczyk chciał być marynarzem.
2: A ja chciałem rzucać oszczepem.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Ty świże, ty. Sportowy świże. Ja chciałem tam być. Tam na telewizorze, czyli w Tour de France.
2: Czyli to samo. Mogę powiedzieć o tobie to samo, chociaż tak cię nie nazwę, tak z uprzejmości.
1: No, sportowe świry to nie jest złe określenie. To jest właśnie takie pozytywne, wiesz, że pozytywnie no tam, zakręceni. Aczkolwiek tak, z lekko atletyki rzut oszczepem bardzo tak.
2: No tak, bardzo piękny tak. Sport, piękny.
1: Bardzo fajny. Piękne książki też
2: ale
1: mamy.
2: Go rzuciłem.
1: Po co?
2: Ten sport, ten oszczep.
1: Po co? No rzuciłeś oszczep. A ty, drugi, 2-0. 2-0 dzisiaj, Grzesiek, szalejesz. Dobrze, zagiąłeś mnie, to ja teraz zaproponuję państwu, zmienię temat tak dyskretnie i delikatnie, że jutro książka będzie do wygrania, bo wiem, że cieszą się dużą popularnością książki pani Zdzisławy Gigling, więc jutro Tajemnica starego kufra. Czytałeś?
2: Ty nie
1: czytałeś dużo książek, czytałeś.
2: Ale tej nie.
1: To musisz się zabrać za lekturę.
2: Dobrze.
1: To musisz wygrać ją.
2: Dziękuję.
1: Znajomego postaw.
2: Spróbuję.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Takie chochliki się zdarzają. Chciałem powiedzieć, ty, to jest niezłe, bo chciałem zacząć, że Albano i Romina Power, nasi redakcyjni znowu ze mną, czyli Grzegorz i Weronika, ale słuchajcie, teraz...
2: Romina, Weronika nawet pasuje.
1: Tak, i słuchajcie wy, drodzy słuchacze, i słuchajcie wy, moi drodzy przyjaciele, bo będzie poważnie teraz, więc ja się zamieniam też w słuch.
2: Bo trwają przygotowania do bardzo ważnej premiery na kanale YouTube Radia Warszawa i trochę jest tak, że są... Są takie historie, o których się marzy, żeby je usłyszeć. Z drugiej strony nie dowierza się, że mogą istnieć ludzie, którzy tyle przeżyli. To jest właśnie historia Haruna, którą miałam okazję wysłuchać już w Radiu Warszawa i mamy też nagranie wideo z tej rozmowy.
3: Tak, drodzy słuchacze, ja jestem również po obejrzeniu. Nie byłem świadkiem nagrania, chociaż część z tych rozmów, które Weronika niedawno przeprowadzała, realizowałem. Jest to niepowtarzalna historia, zupełnie... Nie jesteście w stanie sobie na pewno wyobrazić tego, o czym ten człowiek będzie mówił. Ja nie byłem w stanie. Jak usłyszałem tę historię, jego przeżycia, jego doświadczenia, to kompletnie zmienił się mój obraz i postrzeganie tego, jak wygląda rzeczywistość między wschodem a zachodem. Trochę tak można powiedzieć. Tu oczywiście rzecz dotyka kwestii religijnych, kwestii islamu i kwestii chrześcijan, że jest bardzo trudna, złożona, ale historia jest niezwykła.
2: I to nie jest historia cukierkowa, to nie jest historia, w której ktoś nawraca się z islamu, tak powiedzmy, dżihad. Były dżihadysta, nawraca się na chrześcijaństwo. Cukierków nie ma, jest dużo bólu, jest dużo cierpienia. Premiera.
3: I spotkanie ze zmartwychwstałym.
2: Tak
1: jest. Kiedy premiera?
2: YouTube Radia Warszawa, godzina 25.
1: To ja mogę tylko od siebie dodać, proszę Państwa, że ja o tej rozmowie usłyszałem od Weroniki i w naszym zawodzie jest tak, że no, rzadko bywamy wstrząśnięci, bo raczej emocji nie powinniśmy my naszych okazywać, natomiast to, jak Weronika opowiadała o tej rozmowie, to już było dla mnie wstrząsające. Także piątek, godzina 20, YouTube Radia Warszawa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni,
2: 3 grupy,
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Senat głosuje nad Rzeczniczką Praw Obywatelskich. Zmiana szefa Sztabu Generalnego Ukrainy. Powiemy także o nowych technologiach na warszawskich torach tramwajowych. Senat ma dziś zatwierdzić wybraną przez Sejm Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Posłowie przegłosowali kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy mówi, że to wysokiej klasy specjalistka, dlatego jej partia zagłosuje za.
10: Bardzo dobrze zna zarówno konwencję praw człowieka, jak i polską konstytucję, polskie uwarunkowania prawne i która stawia w centrum prawa człowieka. Oddając głos, będzie to głos zaufania, że będzie potrafiła być krytyczna wobec każdego rządu, także tego. Mam dużą nadzieję, że tak właśnie będzie, że to będzie kandydatka, która jako rzeczniczka praw obywatelskich będzie potrafiła pokazać też dużą asertywność wobec każdego rządu, niezależnie od tego, gdzie leżą jej sympatie polityczne.
9: Opozycja będzie przeciwna zatwierdzeniu kandydatury. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Chruścikowski mówi, że kandydat jego partii, Adam Borowski, nie został wybrany, dlatego klub nie zagłosuje na Sylwię Gregorczyk-Abram.
11: Decyzja jest decyzją. My wybraliśmy zupełnie inaczej. Każdy ma swojego kandydata. Nasz kandydat przepadł. W związku z tym proszę się nie dziwić, że mamy inne zdanie.
9: Nowy rzecznik musiał zostać wybrany ze względu na kończącą się kadencję obecnego Marcina Wiącka.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Kolejna zmiana w ukraińskim dowództwie. Po wymianie szefa resortu obrony i głównodowodzącego armią, Wołodymyr Zełenski zdymisjonował szefa sztabu generalnego. Generała Andrija Chnatowa zastąpi generał Ihor Skybiuk. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Generał Skybiuk to żołnierz wojsk szturmowo-desantowych, który pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu generalnego. Prezydent Zełenski napisał, że jest to bardzo doświadczony wojskowy, który ramię w ramię z nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii bronił Ukrainy. Wczoraj ukraiński prezydent wymienił też głównodowodzącego generała syrskiego na Michała Drapatego. To efekt protestów po innej zmianie kadrowej dokonanej przez prezydenta. Od zeszłego tygodnia w centrum Kijowa kilka tysięcy osób bezskutecznie domagało się przywrócenia na posadę popularnego ministra Michała Fedorowa, który reformował ukraiński resort obrony. Zmiany kadrowe komentowane są jako częściowa próba uspokojenia niezadowolenia społecznego.
5: To się dzieje lokalnie.
9: U zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater trwa remont przejazdu przez torowisko tramwajowe. Prace prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów, wyjaśnia Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
13: Są tu układane wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, które zostały wyprodukowane w Krakowie i które są następnie układane jak pucle na miejscu w Warszawie. Technologię tę na dużą skalę zastosowaliśmy w zeszłym roku na placu Zawiszy.
9: Taka technologia daje nowe możliwości.
13: Umożliwia ona kompleksowy remont przejazdu z wymianą podbudowy w znacznie krótszym czasie, niż gdybyśmy zastosowali lany beton na miejscu. Płyty są produkowane indywidualnie pod wymiar, co stworzyło okazję do ich personalizacji. Na jednej z płyt pojawiła się syrenka ze znaku promocyjnego miasta.
9: Prace mają zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia. Do tego czasu kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu i transportu publicznego.
8: Pucle pogodowe układają nam się następująco. 21 stopni Celsjusza jest teraz w Warszawie, Bilerówce, Raszynie, Ząbkach, Markach, Turowie, Bielawie, Otwocku, Karczewie. I taka temperatura utrzyma się jeszcze przez chwilę, natomiast o godzinie 20 tych stopni będzie już 18. Nad ranem jutro o 5 rano 13 stopni, to będzie najchłodniejszy moment tej zmiany dobowej. Natomiast od 5 rano do godziny 20 jutro deszcze i burze.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: 16.05, zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Michał Opaciński, pozdrawiam tych, którzy wytrzymują ten natłok myśli i tę gonitwę różnego rodzaju spostrzeżeń od godziny 14. Witam tych, którzy być może nie są gotowi na takie doznania, ale z chęcią spędzą czas właśnie z Radiem Warszawa. Kłaniam się w pas i zapraszam, ruszajmy, nie czekajmy. 16.05 i ojej, już 30 sekund, ale ten czas leci.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Podróżując w rytmie miasta z Radiem Warszawa, będziemy dzisiaj gościć. Gościć będziemy pana Michała Fludzińskiego ze stacji Muzeum i będziemy rozmawiać o tym, co w sobotę czeka nas ciekawego, bo pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych i pokaz filmu pod tytułem Pociągi, specjalny pokaz filmu dokumentalnego nas czeka. A co dokładniej, kto będzie takim wyjątkowym gościem tego przedsięwzięcia, o tym dowiemy się już niedługo, bo po godzinie 16 będzie gościem Radia Warszawa właśnie rzeczony Michał Fludziński. Pociągi, o tak, nie jestem takim Mikolem, czyli miłośnikiem kolei, który wie wszystko i jest mądrzejszy od innych. Wiem, że są tacy również, którzy tam te wszystkie modele, lokomotyw i tak dalej, nawet procedury, przepisy znają. Przyznam się szczerze, nie znam, ale bardzo, bardzo lubię od małego, od dzieciaka mnie jakoś fascynują pociągi. No mają w sobie coś takiego ekstra, a jeszcze jak dotykamy historii kolejnictwa, to już w ogóle.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No tak szybciutko o korkach, ale to dosłownie będzie błyskiem, bo jak się państwo domyślają, korki są. Korkometr pokazuje w skali od 0 do 12 9 i nie jest to jakaś wybitnie zła wiadomość, dlatego że te korki będą się rozładowywać, więc tego się trzymajmy. Natomiast czas przejazdu do Konstancina Piaseczna, Błonia, no do Błonia to nawet ponad godzinę, ale Otwock, Konstancin Piaseczno, Marki, musimy liczyć czas przejazdu z centrum Warszawy około godziny. Pozostałe kierunki też grubo powyżej 40 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Dzień dobry, kłania się Artur Barciś. 25 lipca w stacji Muzeum, to takie muzeum kolejowe, odbędzie się spotkanie ze mną w ramach takiego daru, który przekazałem do archiwów państwowych. To jest legitymacja kolejowa mojego taty. Również przekazałem legitymację kolejową mojej mamy, ponieważ moja rodzina od wieków była kolejarzami. Tam będę opowiadał o tych wszystkich sprawach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Artur Barciś.
2: Ale to oczywiście nie koniec zaproszeń, bo jest z nami Michał Fludziński, Stacja Muzeum. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Atrakcja to nie lada, kiedy Artur Barciś będzie o swych korzeniach opowiadał kolejowych. Przyznam się szczerze, też miałem rodziców na kolei, więc pogadamy poza anteną na ten temat. Natomiast panie Michale, wizyta Artura Barcisia w sobotę to nie jedyna, że tak powiem, atrakcja, skoro atrakcją jest wizyta pana Artura.
3: Tak, sobotę 25 lipca można z nami zacząć spacerem tematycznym poświęconym historycznemu przebiegowi elektrycznej kolei dojazdowej. To o godzinie 11 start przed stacją Muzeum, a o 16 jest kolejne wydarzenie związane z pamięcią kolejowych pokoleń w archiwach państwowych i tutaj gościem będzie Artur Barciś, będzie też spotkanie z panią Magdaleną Wiercińską, dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie, a także będzie projekcja filmu Pociągi w reżyserii Macieja Drygasa.
2: No właśnie, bo kolej i ma piękną historię też przede wszystkim. No samo hasło EKD, skoro tak chronologicznie się odbijemy, to dzisiejsza wukatka, prawda?
3: Tak, ponieważ kolej powstała, była to pierwsza w Warszawie na Mazowszu elektryczna kolej dojazdowa, a warszawskimi kolejami dojazdowymi nazywano wszystkie koleje wąskotorowe, których dookoła Warszawy było sporo. W momencie, kiedy kolejki wąskotorowe znikają z granic miasta, następuje zmiana nazwy z elektrycznej na warszawską kolej dojazdową.
2: I to jest historia, którą będzie można poznać od godziny 11:16. To jest to miejsce i ten czas, kiedy wstęp jest wolny, bo to jest bardzo ważne. To zacznijmy od tego, że wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona, więc jak można zapisać się, aby wziąć udział w sobotnim spotkaniu?
3: Więc zacznijmy jeszcze od tego, że na oba wydarzenia wstęp jest wolny. O 16:00 jak przyjść po prostu jak najwcześniej, ponieważ liczba miejsc ograniczona jest pojemnością sali, gdzie całe wydarzenie się odbędzie, więc...
2: Czyli kto pierwszy, ten lepszy trochę.
3: Tak. Trochę tak, więc polecam zacząć się pojawiać w okolicach 15:30, może trochę wcześniej i zająć dogodne miejsce.
2: Film Pociągi to film dokumentalny w reżyserii Macieja Drygasa. Zastanawiam się, bo o pociągach zrobiono już wiele filmów, natomiast dokument, czyli historia naszej kolei, czy nie tylko naszej kolei?
3: Film jest o tyle wyjątkowy, że jak większość produkcji jest czarno-biały, większość produkcji dokumentalnych. Nie pada tam praktycznie żadne słowo, wszystko jest tylko tłem dźwiękowym, więc cały komentarz tworzymy sobie sami, patrząc na obraz. Zaczyna się to na początku XX wieku, więc zobaczymy jakieś migawki z fabryki parowozów, zobaczymy jak podróżowano, ale też przejdziemy przez Wielką Wojnę i zobaczymy trochę jaką rolę kolej w niej odegrała. Przejdziemy przez drugą wojnę i też ten kolejowy akcent. Film się kończy mniej więcej w okolicach lat 70. ubiegłego wieku, więc jest to ponadgodzinna uczta związana z koleją, a w zasadzie z koleją w roli głównej.
2: Ja miałem okazję, to podzielę się z panem i z państwem takim wrażeniem a propos historii kolei. No, cały czas gdzieś jest to żywe we mnie, ponieważ pod Krosnem miałem okazję zobaczyć ten słynny, niesławny bunkier tego akwarelisty, którego nazwiska raczej historia chciałaby zapomnieć, tego co wywołał tę wielką wojnę właśnie. Jeśli chodzi o samą technologię wykonania, to były lata 30., 20., 30. XX wieku, coś nieprawdopodobnego, więc tym bardziej wartościowy jest to dokument pokazujący tego typu rzeczy, dlatego że to są oryginalne obrazy z tamtych czasów.
3: Dokładnie, a poza tym pamiętajmy, że kolej to nie tylko tory, nie tylko tabor, to jednak przede wszystkim ludzie ją tworzą i Ten film ma też to pokazać, że z jednej strony mamy ludzi, którzy tę kolej tworzą, budują, z drugiej strony ludzi, którzy tą koleją się przemieszczali. A całe wydarzenie ma właśnie wypromować tą akcję ocalenia pamięci kolejowych pokoleń, czyli przekazywanie pamiątek kolejowych do państwowych archiwów czy do archiwów stacji muzeum. I tu pan Artur Barci jest tym pierwszym darczyńcą. I to też warto podkreślić, że historia kolei, historia ludzi wydaje nam się czasem zwykłego, szarego człowieka jest nieistotna, ale czasem te historie zwykłych, szarych ludzi wplecionych w wielką historię robią niesamowite wrażenie i no, na ten temat w stacji muzeum już powstały 3 książki, także jeszcze można wyjść bogatszym o literaturę.
2: Zwłaszcza, że kolej to jest taki wyjątkowy, chociaż każda służba jest wyjątkowa, ale chodzi mi o właśnie słowo służba, to nie jest tylko praca, to jest rodzaj służby tych wszystkich ludzi z lat wtedy, tamtych, kiedy budowali, bo dzięki kolei, dzięki rozwojowi kolei powstawały miasta, rozwijały się kraje i tak dalej, jak i dziś również jest to służba, no właśnie, cokolwiek wyjątkowa, to chyba dobre słowo.
3: No wyjątkowa i bardzo odpowiedzialna i tak naprawdę, gdyby się wejść w sposób działania kolei, to okaże się, że utrzymanie prawidłowego ruchu pociągów jest bardziej skomplikowane niż utrzymanie ruchu lotniczego. Dla nas ten ruch lotniczy gdzieś się wydaje takim wyjątkowym, no bo jednak 3 stopnie swobody niby to wszystko jest bardziej do opanowania, no ale pociąg drugiego pociągu nie ominie, nie skręci przed przejazdem, jak będzie przeszkoda, więc to wszystko wymaga dużej odpowiedzialności, bardzo dobrego wyszkolenia, a gdybyśmy tak chcieli trochę zrobić jakoś przenośnie co do takiej naszej codzienności samochodowej, no to wyobraźmy sobie, że gdybyśmy przenieśli to na kolej, to każdy pociąg przed wyjazdem, wyruszeniem przechodzi kontrolę techniczną, badania techniczne. To tak jakbyśmy przed każdym wyruszeniem samochodem robili badania techniczne samochodu. Wydaje się to absurdalne, ale przez to, że kolej to jednak duże masy, duże prędkości, wymaga szczególnej troski, szczególnej uwagi.
2: W ogóle sam obiekt stacji muzeum to już jest też kawał historii, historii Warszawy i historii Polski, bym powiedział, no bo dworzec główny dla niewtajemniczonych, dla tych, którym może ta nazwa jeszcze trochę się nie kojarzyć z Towarową 3, to tak, na Towarowej 3 to jest to miejsce, gdzie dworzec główny kiedyś funkcjonował, bo nie było kiedyś w Warszawie dworca centralnego.
3: No i to jest taka ciekawostka, bo dworzec w historii, dworzec centralny pojawia się już pod koniec XIX wieku, gdy próbowano uporządkować warszawski węzeł kolejowy, a to, co jest na Towarowej 3, jest to dworzec główny, który powstał z konieczności przywrócenia ruchu kolejowego w 1946 roku w miejscu stacji towarowej warszawsko-wiedeńskiej drogi żelaznej. I Towarowa jest jednym już z niewielu miejsc w Warszawie, które praktycznie od drugiej połowy lat 70. XIX wieku jest nieprzerwanie związana z koleją i prawie nie zmieniła swojego charakteru.
2: Wow, no i nadal pełni też funkcję trochę ratunkową dworzec główny, bo tam perony i tory dojazdowe są odnowione z uwagi na to, że jak był remont węzła chociażby średnicowego, no to też niektóre pociągi właśnie z dworca głównego startowały. Także i no niedawno to było, parę, to kilka lat temu, więc to jest też...
3: W 19 roku.
2: No o właśnie, dziękuję, w 19 roku dworzec kolei żelaznej, pamiętam to ja z dzieciństwa, bo mój tata pracował w centralnej dyrekcji okręgowej kolei państwowych na Targowej i tam w podziemiach nadal jest taki kształt, jak się idzie, jakby to był peron. Ja mówię, tata, a co to? To był dworzec kiedyś tutaj, peron kolei warszawsko-wiedeńskiej.
3: No, na Targowej to nie warszawsko-wiedeńskiej, tylko petersburskiej.
2: Petersburskiej, tak, tak.
3: Petersburskiej. Bo to za Wisłą. No i na powierzchni z kolei petersburskiej nie zostało już praktycznie nic w formie niezmienionej. Natomiast tu, na lewym brzegu Wisły, te relikty kolei wiedeńskiej jeszcze możemy zobaczyć. Nie wszystkie są w miejscach dostępnych. No, a polecam pod tym względem śledzić profil stacji muzeum i szczególnie te nasze warszawianistyczne spotkania z koleją, ponieważ przybliżamy, czy to w sezonie spacerowym, wiosenno-letnim, czy też w sezonie zimowym przez prelekcje, właśnie te miejsca relikty kolejowe, historyczne, które jeszcze w Warszawie ocalały i miejmy nadzieję, że zostaną z nami jak najdłużej.
2: Panie Michale, to ja mogę tylko dołączyć się do tego wspaniałego zaproszenia na to wydarzenie historyczne, ciekawe, interesujące. W sobotę o godzinie 16 stacja Muzeum, a tak naprawdę od 11 można już spędzać czas w stacji Muzeum.
3: Dokładnie tak, serdecznie wszystkich zapraszam.
2: To ja mam jeszcze jedno zaproszenie na koniec, a panu już bardzo serdecznie dziękuję. Państwa i moim gościem był Michał Fludziński, stacja Muzeum.
3: Życzę miłego popołudnia, do widzenia, do usłyszenia.
1: Dzień dobry, kłania się Artur Barciś. 25 lipca w stacji Muzeum, to takie muzeum kolejowe, odbędzie się spotkanie ze mną w ramach takiego daru, który przekazałem do archiwów państwowych. To jest legitymacja kolejowa mojego taty. Również przekazałem legitymację kolejową mojej mamy, ponieważ moja rodzina od wieków była kolejarzami. Tam będę opowiadał o tych wszystkich sprawach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Artur Barciś.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski skrytykowała nową podstawę programową przedmiotu Edukacja Zdrowotna. W opublikowanym oświadczeniu biskupi podkreślają, że mimo wcześniejszych konsultacji zgłaszane przez Kościół uwagi nie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Komisja zaznacza, że popiera edukację prozdrowotną i docenia treści dotyczące profilaktyki, zdrowia psychicznego czy pierwszej pomocy. Jednocześnie wyraża sprzeciw wobec zapisów dotyczących wychowania seksualnego, które zdaniem biskupów pomijają chrześcijańską wizję człowieka, małżeństwa i rodziny. Episkopat apeluje o prowadzenie edukacji zdrowotnej w dialogu z rodzicami oraz poszanowaniem ich prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Kolejni pątnicy przybywają na Jasną Górę. Idziemy, aby podziękować za to, co udało się przezwyciężyć oraz za to, co czeka nas w przyszłości, mówiło 200 osób z 44. pielgrzymki z parafii Wszystkich Świętych w Jastrzębiu Zdroju Szerokiej, którzy do celu dotarli pieszo dziś. Ksiądz Piotr Kątny wyjawił, jaka idea przyświecała pielgrzymom podczas tegorocznych rekolekcji w drodze.
2: Przyświecała nam idea uproszczenia życia, ponieważ jest 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu i zastanawialiśmy się, jak w kulturze nadmiaru upraszczać życie i dostosować je do wymagań Ewangelii. Jest to czas na refleksję i nasza pielgrzymka ma chyba, tak jak większość, myślę, tutaj charakter dziękczynno-błaganny.
1: Warto zaznaczyć, że aż 65 uczestników tej pielgrzymki ma poniżej 18 lat. Ministranci Robert i Szymon opowiedzieli o budowaniu wspólnoty podczas pielgrzymki.
3: Ja na przykład lubię chodzić na pielgrzymki, ponieważ jest tutaj pełno osób, które lubię. Lubię też przychodzić w to miejsce, na które lubię patrzeć. Cieszy mnie, że tutaj mogę zawsze przychodzić i daje mi to satysfakcję, że przeszedłem tą pielgrzymkę po raz piąty.
4: Jest nas dużo, no i bez tego w sumie by było też trochę nudno w niektórych momentach. No oprócz rozmawiania to możemy się pobawić, pożartować sobie. Była piłka nożna, były takie turnieje, młodsi na starsi, młodsi jak zwykle wygrali.
1: A 5 sierpnia na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. 10-dniowa trasa wjedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km, a informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl.
5: To się dzieje w kościele.

0: pomoc dzieciom z całego regionu. Ksiądz Licciardi podkreślił, że życie kapłana staje się owocne, gdy jest darem dla innych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Bądź darem dla innych. Pod takim hasłem od piątku do niedzieli odbędzie się 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwości w sanktuarium w Licheniu. Wydarzenie co roku gromadzi osoby zmagające się z uzależnieniami ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą promować trzeźwy styl życia. Spotkanie tradycyjnie poprzedza sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. W programie znalazły się m.in. konferencje, wspólna modlitwa, świadectwa oraz możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mike Oldfield i Maggie Reilly, To France, to ja teraz do Francji się przenoszę, patrzę na to, co się dzieje na 17 etapie, w ogóle wczoraj 16, piękny etap, czasówka, poniedziałek to był dzień wolny, a dziś już rozpoczął się ostatni, wczoraj rozpoczął się ostatni tydzień Tour de France, także 17 etap, 4 dni, w sobotę chyba, tak jest. Meta w Paryżu czeka na kolarzy, ale trzeba jeszcze przejechać przez Alpy, natomiast wszystko wskazuje na to, że fenomenalny Tadej Pogacar piąty raz wygra w swojej karierze Tour de France, 4 triumfy ma, 2 razy był drugi, także te podia kolekcjonuje, no i nie słynnego, niesławnego Lance Armstronga, daj Boże, żeby wyprzedził, a czemu nie? Tak żyć w czasach Pogaczara, naprawdę fantastyczna sprawa, wczorajsza czasówka rewelacyjna, a dzisiaj panowie po Alpach no zjeżdżają na razie na dół, jak będzie meta, to powiem co i jak.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Teraz może coś więcej o stołecznym wyścigu. Stołeczny wyścig do domów, drodzy Państwo, ale spokojnie, nie ścigajmy się. Wolniej jedziesz, dalej zajedziesz, tak? Bezpieczniej. To jest raz, dwa. Korkometr od 0 do 12 pokazuje 8. Więc korki jeszcze są. Najszybciej do Starej Miłosnej nam się tutaj przerzedziło i dojedziemy w 37 minut z centrum Warszawy. Natomiast pozostałe kierunki, no około godziny trzeba liczyć, jeśli chodzi o czas dojazdu ze ścisłego centrum. Więc spokojnie, noga z gazu, znaczy noga z gazu w korku, no zdecydowanie, ale też nie dajmy się ponieść nerwom, posłuchajmy Radia Warszawa po prostu.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W miniony weekend starówka, najmłodsza starówka w Europie, nie wiem czy nie na świecie nawet, kończyła 73 lata. Tak, tak, mówię o naszej warszawskiej starówce, proszę Państwa, bo oczywiście fundamenty gdzieś tam pozostały, te historyczne, jeśli chodzi o układ Starego Miasta, natomiast budynki są de facto świeże, no bo wiemy jaka była historia Warszawy doszczętnie zniszczonej podczas II wojny światowej, więc te urodziny już za nami, ale dzisiaj jest kolejny jubilat. Można mieć o nim zdanie różne. Każdy ma prawo myśleć co chce, ale fakt jest taki, że symbolem miasta się stał. I dla wielu symbolem miasta jest, dla niektórych chcianym, dla niektórych niechcianym, dla innych go po prostu przyjęli tak jak ja i zinternalizowali, że jest. A o kim mowa? O Pałacu Kultury i Nauki, proszę Państwa, bo dzisiaj symbol współczesnej Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, obchodzi swoje 71. urodziny i promocyjna cena jest wjazdu na taras widokowy, bo 7 zł 10 groszy kosztuje. Jeśli chodzi o taras widokowy, o Pekinie powiemy więcej za chwilę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: to czekam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: No to Mieciu, czekaj cierpliwie w takim układzie, jak chcesz. Mietek Szcześniak to był. Proszę Państwa, za chwilę Wojtek Dudkowski tutaj wejdzie do studia, wkroczy i przeczyta informacje, wiadomości Radia Warszawa, bo one już za chwil kilka nastąpią, a po nich wrócimy do ciekawostek dotyczących dzisiejszego jubilata, czyli Pałacu Kultury, który okrągłą 71. rocznicę urodzin dzisiaj obchodzi. A oprócz tego pogadamy, między innymi porozmawiamy o nowym oddziale ratunkowym Szpitala Powiatowego w Wołominie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: No nie wiem, jak to ubrać w słowa? Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
8: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Paliwo drożeje. Co dalej z przewoźnikami? Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Nowy SOR w Wołominie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Krótko ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe. Koszt oleju napędowego znów mocno uderza w branżę. Choć do rekordu jeszcze trochę brakuje, ceny wróciły do poziomu tych z maja i wciąż rosną. Jak sobie z tym radzą przewoźnicy, sprawdziła Aneta Łuczkowska.
10: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
11: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
10: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
11: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni. Jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
10: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś i wziąć udział w 11. Zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Wydarzenie odbędzie się 13 września w Grodnie.
12: Tu sytuacja była inna, dlatego że po raz pierwszy powiedziano, że ja po pierwsze dostaję paszport, tym się różnię od reszty jakby ludzi, którzy byli wyważeni za granicę, i po drugie ja w każdej chwili będę mógł wrócić. Ja generalnie planowałem tego samego dnia wrócić, tylko że jak zobaczyli mnie, jakim ja jestem w stanie, mówią: nie, znaczy trzeba koniecznie do szpitala, i ten szpital to właśnie tak się trochę pociągnęło.
9: Andrzej Poczobut powiedział, że możliwość powrotu zagwarantowały mu władze białoruskie. Dodał, że nie zamierzał wyjeżdżać z Białorusi, a decyzję podjął w wyniku pertraktacji, które prowadzono z nim na granicy.
12: Mam zamiar 13 być w Grodnie na zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Niech się to sytuacja już naturalnie rozwija. No, oczywiście, że nikt nie da żadnych gwarancji, ja też nie jestem osobą naiwną, ale no, należy podjąć pewne działania, no, które ja jakby no sobie ułożyłem, jak ja się będę zachowywał.
9: Andrzej Poczobut spotka się dziś i jutro z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie. Organizatorem spotkania jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
1: Dzieje się blisko.
9: Marsz upamiętniający mieszkańców getta warszawskiego wyruszy za godzinę. Wydarzenie upamiętni 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej, podczas której mieszkańcy warszawskiego getta byli wywożeni do obozu zagłady w Treblince. Uczestnicy przejdą od pomnika Umschlagplatz do miejsca upamiętniającego ofiary zagłady, oddając hołd blisko 300 tysiącom Żydów zamordowanych podczas niemieckiej okupacji. Od 18 możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów linii 16, 17 i 76. Autobusy 157 mogą jeździć zmienioną trasą.
1: To dzieje się w okolicy.
9: W szpitalu powiatowym w Wołominie otwarto nowy oddział ratunkowy. Inwestycja to odpowiedź na rosnącą liczbę pacjentów. W ubiegłym roku dawny oddział przyjął ponad 31 tysięcy osób, mówi zastępca burmistrza gminy Wołomin Łukasz Marek.
0: Dla naszych mieszkańców jest to inwestycja priorytetowa, ponieważ warunki SOR-u wymagały wiele poprawy, tak, i modernizacji. Nowoczesna infrastruktura, do tego będą dodane zapewne systemy informatyczne, które ułatwią kolejkowanie, triaż i obsługę pacjentów.
9: Nowy oddział ma dwie sale segregacji medycznej, salę operacyjną terapii natychmiastowej i salę resuscytacyjno-zabiegową. Do tematu wrócimy za kilkanaście minut w audycji W Rytmie Miasta.
2: ...21 oczko dla tych, którzy lubią gry karciane. Tyle wynosi temperatura w Warszawie i najbliższych okolicach. O, w Markach, w Ząbkach i Rembelszczyźnie nawet 105 więcej, bo 22. Nie zmienia to faktu, że w nocy temperatura spadnie do 14, a nad ranem do 13 stopni Celsjusza. Deszcz będzie nam towarzyszył jutro od godziny 5 rano aż do godziny 20. Jutro maksymalnie 19 stopni.
1: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
2: To prawda, co mówił Wojtek w wiadomościach. Już za chwilę wrócimy do tematu szpitala powiatowego w Wołominie, dokładnie do nowego oddziału ratunkowego, czyli nowego SOR-u. Michał Opaciński, pozdrawiam serdecznie tych, którzy ze mną tutaj podróżują do tej pory i witam tych, którzy być może dopiero teraz włączyli swoje radioodbiorniki w samochodzie, w komórce, w domu, gdziekolwiek jesteście Państwo. Pozdrawiam, kłaniam się w pas i zapraszam. W Rytmie Miasta jedzie do godziny 18:00.
1: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziś został otwarty nowy oddział ratunkowy szpitala powiatowego w Wołominie. Władze podwarszawskiej placówki chcą dzięki niemu maksymalnie skrócić czas od przyjęcia pacjenta do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia. O szczegółach Damian Kowalski.
2: Nowy SOR wołomińskiego szpitala ma dwie sale segregacji medycznej, salę operacyjną terapii natychmiastowej i salę resuscytacyjno-zabiegową. Inwestycja to odpowiedź na rosnącą liczbę potrzebujących. W ubiegłym roku dawny oddział przyjął ponad 31 tysięcy pacjentów, mówi zastępca burmistrza gminy Wołomin Łukasz Marek.
3: Dla naszych mieszkańców jest to inwestycja priorytetowa, ponieważ warunki SOR-u wymagały wiele poprawy, tak, i modernizacji. Dlatego ten nowy oddział widać, że jest nowoczesny, zawiera nowoczesny sprzęt, który na pewno będzie ratował życie naszym mieszkańcom, ale przede wszystkim również zapewni komfortowe warunki pracy personelu. Nowoczesna infrastruktura, do tego będą dodane zapewne systemy informatyczne, które ułatwią kolejkowanie, triaż i obsługę pacjentów.
2: Dawny oddział ratunkowy w niczym nie przypominał standardów, w jakich powinni być obecnie przyjmowani pacjenci. Nowy SOR ma być wizytówką wołomińskiej placówki, mówi kierownik SOR-u dr Urszula Buczkowska.
4: Jak Państwo może mieli przyjemność albo nie, widzieli poprzedni SOR, to żeśmy tam walczyli nie tylko o życie ludzkie, ale w przestrzeni, która nie była typowo komfortową przestrzenią szpitali, które obecnie się buduje, które obecnie się tworzy. Teraz mamy tą możliwość, że mamy bardzo komfortowy SOR, bardzo komfortową przestrzeń, gdzie możemy się zagospodarować i typowo już poświęcić się bez żadnych zdarzeń niepożądanych pacjentowi.
2: W bezpośrednim sąsiedztwie oddziału powstaje zakład diagnostyki obrazowej. Od przyszłego roku ma on umożliwić wykonywanie badań bez konieczności transportu pacjentów do innych części szpitala, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: Zarządzamy 25 placówkami medycznymi na poziomie województwa. Ja się tym bardziej cieszę, że otworzyliście ten SOR, bo to będzie wielka ulga dla szpitala brudnowskiego. Usługi medyczne w naszym województwie dzięki szpitalom także powiatowym rozwijają się mimo różnych sytuacji, też i problemów finansowych na tych poziomie powiatowym.
2: Koszt budowy oddziału bez uwzględnienia wyposażenia to blisko 93 miliony złotych brutto. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Najszybciej centrum Warszawy dojedziemy do Pruszkowa w 35 minut, w Kabaty 36, do Starej Miłosnej 35 minut. Pozostałe kierunki od Błonia po Otwock, od Łomianek po Piaseczno, od Nadarzyna po Marki, od Jabłonny po Konstancin to czas podróży z centrum Warszawy wynoszący blisko 40 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Teraz będę Państwu przedstawiał ciekawostki dotyczące Pałacu Kultury. Tak jak wspomniałem, dla jednych z nienawidzonej budowli Warszawy, dla niektórych symbolu naszego miasta, ale jakby nie było, jest to wartość historyczna jest i nawet przeciwnicy czy zwolennicy wyburzenia Pałacu Kultury muszą się z tym zgodzić, że jest to kawałek historii, tej współczesnej historii naszego miasta. 71 lat kończy Pałac Kultury, 3 lata, 2 miesiące i 20 dni. Tyle dokładnie trwała budowa Pałacu Kultury Nauki, podczas której robotnicy na okrągło pracowali przez cały rok, nawet gdy termometr pokazywał minus 30 stopni. Jest jeszcze oczywiście, może nie oczywiście, ale jest także smutny aspekt tej budowy, bo w czasie prac zginęło łącznie 16 pracowników, których pochowano w kwaterze D na cmentarzu prawosławnym, a skoro o pracownikach mowa, to nie można, wspominając o budowie Pałacu Kultury, nie można nie wspomnieć o osiedlu Przyjaźń. Dlaczego? O tym za chwilę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mój serdeczny kolega mieszka na osiedlu Przyjaźń, ależ on tam podczas remontu domu poznajdował artefakty. Uhu, hu, hu. Naprawdę dużo. Dobra, osiedlu Przyjaźń za chwilę, teraz Chick i Good Times.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wracamy do tematu Pałacu Kultury i Nauki. Osiedle Przyjaźń, tak jak wspominałem, ono powstało po to, żeby zamieszkało tam 3,5 tysiąca robotników radzieckich i 4 tysiące robotników polskich. To właśnie to dzisiejsze Osiedle Przyjaźń, to co z niego zostało. Jestem wielkim fanem, orędownikiem tego, aby ono zostało zachowane tak jak jest, znaczy tak jak jest. No, można tam je unowocześnić, prawda, odświeżyć, zrewitalizować, ale aby było, dlatego że

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 71. urodziny Pałacu Kultury, garść ciekawostek, 40 milionów cegieł, 26 tysięcy ton stali, 50 tysięcy ton marmuru i niepoliczalne wręcz miliony ton cementu. Tyle materiałów użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki zwanego Pekinem, chociaż to nie jedyny Pekin w Warszawie, jaki mamy, o tym za chwilę. Natomiast wszystkie materiały, za wyjątkiem części cegieł, przyjechały ze Związku Radzieckiego, stety lub nie. Jakby ktoś, no to już, prawda, ocenę pozostawiam Państwu. Takie są fakty historyczne, natomiast 799 stopni trzeba pokonać, żeby dotrzeć od płyty głównej pieszo na 30 piętro Pekinu. Skoro o Pekinie mowa, to uwaga, tak samo nazywana jest wielka przedwojenna kamienica Krongolda na rogu Złotej i Żytniej w Warszawie oraz przyczółek Grochowski, budynek mieszkalny na warszawskiej Pradze. Władysław Broniewski nazwał Pałac Kultury i Nauki koszmarnym snem pijanego cukiernika.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Podróż, czas podróży spod koszmarnego snu pijanego cukiernika do domu. Do Błonia, Marek i Piasteczna jedziemy najdłużej, od 56 do 41 minut. Pozostałe kierunki, no myślę, że w granicach pół godziny do maksymalnie 40 minut powinniśmy się dostać. Mowa oczywiście o Nadarzynie, Konstancinie, Pruszkowie, Kabatach, Łomiankach, Jabłonnie, Starej Miłośnie i Otwocku.

0: this time.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: To jeszcze ostatnia porcja ciekawostek, zanim Ania Bobko przyjdzie. Największy zegar w Europie w 2000 roku zamontowano z okazji właśnie tego jubileuszu. No teraz to jest trzeci co do wielkości już w tej chwili. Natomiast szacuje się, że koszt umycia Pałacu Kultury to około 30 milionów złotych. Dlatego jest to kompletnie nieopłacalne, bo w oryginale, proszę Państwa, Pałac Kultury jest biały. Biały, ponieważ jego elewacja została obłożona płytami ze spieków ceramicznych w kolorze piaskowca i płyty zostały wyprodukowane specjalnie na zlecenie w fabryce na Uralu, no bo większość materiałów ze Związku Radzieckiego przyjechała. Natomiast detale, na przykład płaszczorzeźby, wykonano z wapienia, piaskowca, granitu i marmuru. I on był naprawdę śnieżno-biały, wręcz fascynująca była w pewien sposób ta fasada. Natomiast no, kilkadziesiąt lat, 71, no i ten miejski pył zabrudził płyty, zabrudził tę całą śnieżno-białą elewację, natomiast ma zostać oczyszczony cały budynek. 30 milionów złotych?
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Icha! Można powiedzieć po usłyszeniu tego kawałka, ale to też był mój okrzyk radości, bo widzę was, drodzy wspaniali, najcudowniejsi moi redakcyjni koledzy. Ania Bobko, dzień dobry, Aneczka.
2: Dzień dobry.
1: Wspaniała jedna... A, Wojtek, cześć.
3: Miło słyszeć.
2: Dzień dobry. Hey, brothers. Tam jest brother, ale ja powiem brothers.
1: Brothers? Brothers. Jesteśmy tacy bracia, ty siostra.
2: Bracia i siostry. Jest, pielgrzymkowo w temacie
1: tak jest. Słuchaj, pielgrzymkowo i wiesz, i tak
3: albo
1: harlemowo.
3: Zakonnie.
1: Albo zakonnie.
2: Albo zakonnie. Zakonnie. Wszystko albo, się zgadza.
1: Albo bardzo świecko z obrzeży Stanów Zjednoczonych. Dobra, słuchajcie, temat jest. Wiecie, że policja ujęła w lesie mężczyznę zbierającego jagody?
2: A? Słyszałam tak, o tym.
1: Tak. I ukarano go mandatem w wysokości 50 zł. Jak można dostać, pod Gierszfałdem dodajmy jeszcze, pod Gierszfałdem, proszę państwa, 50 zł mandatu za jagody, ha?
3: Bo zbierał jagody grzebieniem.
2: Grzebieniem, tak, tak. No jesteśmy przygotowani, widzisz? No i co teraz?
3: Newsroom czuwa.
1: A ty jesteś, Wojtek, grzybiarzem czy grzebieniarzem?
3: Obecnie jagodziarzem.
1: Jagodziarzem, grzebieniarzem.
3: Grzebieniarzem, chociaż dobrą jagodzianką też nie pogardzę.
1: Tak, no właśnie, uważaj, bo 5 dych będziesz. To najdroższe jagodzianki, jak będziesz
2: jadł. Ale nie wiem, no teraz to takie
1: jagody czy grzyby?
2: Podobne. Znaczy ja zbieram grzyby, a jem jagody.
1: Mam nadzieję, że nie znajdę się w twojej kolekcji jako najstarszy grzyb z tego towarzystwa. Dziękuję bardzo, ja jadę w las.
2: A ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
3: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
4: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy.
5: Radio Warszawa, jest godzina 18.
6: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Spór o przyszłość bazarku na Służewcu Południowym. Spółdzielnia Mieszkaniowa Służewiec wypowiedziała umowy wszystkim najemcom, a kupcy mają opuścić teren do końca września. Mieszkańcy i Rada Osiedla Służewiec Południowy sprzeciwiają się tej decyzji i przekonują, że bazarek od ponad 40 lat jest ważnym punktem lokalnej społeczności. Jak mówi przewodnicząca Rady Osiedla Marta Bagnicka, miejsce to pełni nie tylko funkcję handlową, ale jest także centrum usług i spotkań mieszkańców. Działa tam kilkadziesiąt punktów, m.in. sklepy z produktami spożywczymi, gabinety usługowe czy punkty rzemieślnicze.
7: W ostatnim czasie nastąpiły dwa dziwne pożary również na terenie bazarku, więc zmniejszyła nam się ilość budek, ale ponad 30 kupców funkcjonujących w tej części takiej standardowej, której jest obsługiwana przez teren spółdzielni mieszkaniowej i nadal teren ZGN-u, czyli w zarządzie miasta stołecznego Warszawy, dzielnicy Mokotów, funkcjonuje, pracuje, sprzedaje i wszystko jest okej.
6: Przeciwnicy likwidacji bazarku zwracają też uwagę na znajdujący się pod nim schron, który ich zdaniem powinien ponownie zostać wpisany do miejskich rejestrów jako element infrastruktury bezpieczeństwa. Spółdzielnia od lat planuje w tym miejscu budowę dużego budynku mieszkalnego z częścią usługową. Według Rady Osiedla projekt jest jednak zawieszony, a decyzja o wypowiedzeniu umów kupcom jest przedwczesna. Mieszkańcy proponują, by bazarek przekształcić w nowoczesne centrum lokalne z przestrzenią do handlu, usług i organizacji wydarzeń dla mieszkańców. Pod pomnika Umschlagplatz rusza właśnie marsz ku czci mieszkańców getta warszawskiego. Wydarzenie upamiętni 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej, podczas której mieszkańcy warszawskiego getta byli wywożeni do obozu zagłady w Treblince. Więcej na ten temat Artur Chmielewski.
8: Tegoroczna edycja Marszu Pamięci jest poświęcona kobietom warszawskiego getta, matkom, córkom i działaczkom, które w nieludzkich warunkach walczyły o przetrwanie swoich rodzin i wspólnoty. Organizatorzy podkreślają, że marsz ma być nie tylko formą upamiętnienia ofiar, ale także przypomnieniem o odpowiedzialności za zachowanie pamięci o historii Warszawy.
6: Uczestnicy przejdą do miejsca upamiętniającego ofiary zagłady, oddając hołd blisko 300 tysiącom Żydów zamordowanych podczas niemieckiej okupacji. Są na służbie 24 godziny na dobę. Policjanci pomogli w czasie wolnym od pracy uczestnikom wypadku na warszawskiej S8. O szczegółach mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska.
9: Posterunkowa Roxana Szymanek z komisariatu policji w Lesznowoli, sierżant Patryk Muszyński oraz sierżant Adrian Ożga z oddziału prewencji policji w Warszawie, będąc poza służbą, byli świadkami zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów, do którego doszło na drodze ekspresowej S8 w Warszawie. Funkcjonariusze, widząc, co się dzieje, natychmiast zatrzymali swoje auto i przystąpili do działania.
6: Policjanci apelują, by nie być obojętnym na groźne zdarzenia drogowe. Nasza reakcja może uratować komuś życie. Na jednym z najważniejszych skrzyżowań w centrum Warszawy, u zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater, trwa remont przejazdu przez torowisko tramwajowe. Prace prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów, wyjaśnia Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
10: Są tu układane wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, które zostały wyprodukowane w Krakowie i które są następnie układane jak pucle na miejscu w Warszawie. Technologię tę na dużą skalę zastosowaliśmy w zeszłym roku na placu Zawiszy.
6: Roboty mają zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia. Do tego czasu kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. W szpitalu powiatowym w Wołominie otwarto nowy oddział ratunkowy. Inwestycja to odpowiedź na rosnącą liczbę pacjentów. W ubiegłym roku dawny oddział przyjął ponad 31 tysięcy osób, mówi zastępca burmistrza gminy Wołomin Łukasz Marek.
0: Dla naszych mieszkańców jest to inwestycja priorytetowa, ponieważ warunki SOR-u wymagały wiele poprawy, tak, i modernizacji. Nowoczesna infrastruktura, do tego będą dodane zapewne systemy informatyczne, które ułatwią kolejkowanie, triaż i obsługę pacjentów.
6: Nowy oddział ma dwie sale segregacji medycznej, salę operacyjną terapii natychmiastowej i salę resuscytacyjno-zabiegową.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna to temperatura to 21 stopni, ciśnienie 1013 hektopaskali i spada wiatr delikatny 18 km na godzinę. Słońce przebija się przez chmury, chociaż tych chmur jest trochę więcej, no i tak będzie do końca dnia, kiedy to około godziny 21 to słońce zajdzie. Wtedy też temperatura będzie wynosiła 18 stopni Celsjusza. Pięć minut po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa, jak zawsze o tej porze oczywiście. 18.20 dobre słowo papieża Leona XIV na nas czeka, o 19.00 dziennik Radia Watykańskiego, a wcześniej Eros Ramazzotti i Czesław Niemen między innymi, więc warto zostać razem z nami.

0: Ależ to jest przebój z 1966 roku. Czesław Niemen, Sen o Warszawie, idealnie pasujący na antenę Radia Warszawa. Wybrzmiał 13 minut po godzinie 18. A my wyjeżdżamy na te warszawskie ulice, które nie są aż takie ze snu, ponieważ troszkę się korkują, chociaż jak na tą godzinę nie jest jeszcze tak źle. Natomiast most generała Stefana Grota Roweckiego stoi w dwie strony, więc ten rejon radzę omijać, jeśli mają Państwo taką możliwość. Jeśli chodzi zaś o Wybrzeże Szczecińskie, okolice mostu Śląsko-Dąbrowskiego, kierowcy zgłaszają wypadek, więc tutaj też można uważać, bo również są korki. Jeśli zaś chodzi o trasę z centrum miasta do Obrzeży, to do Otwocka 34 minuty nam ta trasa zajmie, do Kabat 33 minuty, do Nadarzyna 38 minut, do Pruszkowa 28 minut, do Łomianek 35 minut, do Jabłonny 37 minut. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości jak zawsze Państwu życzę i zachęcam do pozostania razem z nami, będzie na pewno dużo milej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Olivia Newton-John, John Travolta, You're the One That I Want, za nami na antenie Radia Warszawa, a przed nami dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 33. Lata Soboru Watykańskiego II. Wraz ze świętym Janem XXIII rozpoczyna się nowy etap magisterium społecznego, naznaczony poświęceniem wyraźniejszej uwagi światowemu wymiarowi kwestii społecznych oraz językowi praw. W Mater et Magistra ukazuje on wiarę chrześcijańską jako światło zdolne ogarniać zarazem niebo i ziemię, przypominając, że Kościół, choć jego pierwszorzędną misją jest uświęcenie i głoszenie dóbr wiecznych, nie zaniedbuje przez to konkretnych wymogów codziennego życia osób, lecz troszczy się o wszelkie autentyczne dobro człowieka. Wychodząc od tej integralnej wizji człowieka, podkreśla, że życie społeczne domaga się równowagi między inicjatywą powołanych do samoorganizacji i współdziałania obywateli i grup społecznych, a działaniem państwa, które winno koordynować i wspierać, nie tłumiąc zarazem wolności i odpowiedzialności podmiotów. Stąd jego uwaga poświęcona sprawiedliwemu wynagrodzeniu za pracę, uczestnictwu pracowników oraz narastającym nierównościom między państwami. Kilka lat później, w Pacem in Terris, zwracając się po raz pierwszy nie tylko do wiernych, lecz także do wszystkich ludzi dobrej woli, Jan XXIII wiąże w sposób organiczny godność osoby z uznaniem podstawowych praw i obowiązków oraz wskazuje ład współżycia, również na płaszczyźnie międzynarodowej, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Dla naszych czasów, przenikniętych rozległymi konfliktami i nowymi formami globalnej współzależności, szczególnie znaczące pozostają wskazania. Powszechny horyzont wezwania papieskiego, odwołanie do praw człowieka jako do wspólnego języka oraz przekonanie, że trwały pokój wymaga instytucji i relacji między narodami inspirowanych godnością każdej osoby.

0: czyli przy metrze Ratusz Arsenał.
1: Centrum miasta.
0: Centrum miasta. Była orkiestra reprezentacyjna policji, była kompania reprezentacyjna, goście z ministerstwa, z komendy głównej.
1: To na pewno robiło duże wrażenie.
0: Działo się. No był też oczywiście pokaz dla mieszkańców, radiowozy, chociażby armatka wodna nie strzelała wodą. Niestety albo na szczęście.
1: No w taką pogodę to w sumie może i lepiej, że nie faktycznie.
0: Ale jeżeli ktoś przegapił, to jeszcze nie koniec, bo pojutrze na Placu Piłsudskiego centralne obchody Święta Policji o 12:00 uroczystości z udziałem między innymi prezydenta Karola Nawrockiego, komendantów wojewódzkich z całej Polski, no i nowo promowanych oficerów. Ale jeżeli wiadomo, że jak jest prezydent, no to są barierki, ochrona i wszystko. Ale policjantów trenujących cały ceremoniał będzie można zobaczyć też jutro między 9:30 a 13:40 na Placu Piłsudskiego.
1: Gorąco zapraszamy do uczestnictwa. Jak ktoś z Państwa ma ochotę, to jest taka możliwość. A wszystkim policjantom dziękujemy za służbę i życzymy wszystkiego, co najlepsze z okazji Waszego Święta. A ja dziękuję też Tobie, Wojtek, za tą relację.
0: Dziękuję i dołączam się do życzeń.

Michael W. Smith, Friends na antenie Radia Warszawa, 12 minut przed godziną 19, gdzie jest 22 dzień lipca i jest to Światowy Dzień Mózgu. Z tej okazji mam dla Państwa kilka ciekawostek, na przykład taką, że nasz mózg nie czuje bólu, mimo że odpowiada za odczuwanie bólu w całym ciele, w samym mózgu nie ma receptorów bólowych. Zabiegi na otwartej głowie można przeprowadzać przy zachowaniu przytomności pacjenta. Narząd ten generuje około 23 W mocy, to wystarczy, aby zasilić małą żarówkę. Mózg stanowi tylko około 2% masy ciała, waży około 1,5 kg, ale zużywa aż 20% energii i tlenu, które dostarczamy organizmowi. No i zawiera około 86 miliardów neuronów. Każdy z nich może połączyć się z tysiącami innych, tworząc sieć o pojemności pamięci rzędu milionów gigabajtów. Są to ogromne liczby, nawet ciężko to sobie wyobrazić. Także dbajmy o nasze mózgi, bo mózg faktycznie jest niezwykłym organem i warto o tym pamiętać, na przykład w Światowy Dzień Mózgu właśnie.

0: Nicolette's Orchestra. Kto się ceni? Taki jest tytuł. Ten się leni. Podejrzewam, że tą końcówkę Państwo też znają, więc ją powiem na naszej antenie na końcówkę godziny 18 w Radiu Warszawa podczas wieczoru w dobrej atmosferze. Już za moment 19 i newsy z Watykanu.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przynajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
7: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
6: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
8: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
6: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
5: Wiadomości ze świata.
6: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
9: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia.
7: Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: +21 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Łomiankach, w Laskach, w Starych Babicach, w Macierzy, w Piastowie, w Pruszkowie, w Mysiadle, w Lesznowoli i w Zalesiu Górnym. 20 stopni to temperatura odczuwalna, ciśnienie jest stałe, wiatr 28 km na godzinę, przez co ta temperatura odczuwalna jest delikatnie niższa, bo 20 stopni Celsjusza. Tak się będzie utrzymywało do wieczora, później temperatura będzie spadać do 15 stopni. Wieczór w dobrej atmosferze trwał, trwa i trwać będzie. Ania Bobkowicz witam się z Państwem bardzo serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania, 5 minut po godzinie 19. A w tej godzinie mamy nauki księdza Piotra Pawlukiewicza. Mamy też dużo dobrej muzyki, takiej jak muzyka od Mroza, jak muzyka na przykład od Kombi, albo muzyka od Sanach. Ale przywita nas z Prism i Pass It On. Więc po angielsku akurat, więc i po polsku, i po angielsku, jak kto lubi. Wszystko u nas jest na 106.2 FM.

Czy słyszeli Państwo o perełkach Warszawy? Myślę, że tak, bo ruszyła już 6. edycja tego konkursu. Jest to idealna okazja, by pokazać miejsca, które najlepiej znają właśnie mieszkańcy i udowodnić, że stolica kryje znacznie więcej niż tylko te takie najpopularniejsze atrakcje turystyczne. Na autorów najlepszych tras czekają atrakcyjne nagrody, a 3 zwycięskie szlaki zostaną zrealizowane w formie profesjonalnych filmów promujących Warszawę i opublikowane w miejskich kanałach społecznościowych. Warszawa nieustannie się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne, to jej mieszkańcy najlepiej wiedzą, gdzie znaleźć miejsca z wyjątkowym klimatem, ciekawe historie i zakątki, których próżno szukać w tradycyjnych przewodnikach. Właśnie dlatego już po raz 6 Stołeczne Biuro Turystyki zaprasza do tworzenia autorskich tras spacerowych i odkrywania stolicy poza utartym szlakiem. Dotychczasowe edycje pokazują, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten konkurs. Uczestnicy zgłosili już ponad 400 autorskich tras, spośród których wyłoniono 50 finałowych spacerów, a 15 z nich doczekało się profesjonalnych wideoprzewodników, więc też jeśli ktoś z Państwa poszukuje takiej nietypowej trasy, to myślę, że wystarczy troszkę poszperać w internecie, na pewno coś ciekawego można znaleźć. No i dzięki temu powstaje największa społecznościowa kolekcja takich tras spacerowych po Warszawie, inspirująca do odkrywania mniej oczywistych miejsc w stolicy. Szczegółowe informacje i regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na portalu go2warsaw.pl, pisane go2warsaw.pl. No i tam wszystkie informacje, tam też zachęcam, jeśli Państwo mają jakieś takie swoje własne właśnie trasy, które chcieliby Państwo pokazać innym, to warto je zgłosić na tej stronie go2warsaw.pl.

0: Mrozu nie ma miejsca jak dom, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 20 minut po godzinie 19. Już teraz czas na nauki księdza Piotra Pawlukiewicza.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Gdzie jest źródło siły?
2: Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, w nocy, miej mi zawsze ku pomocy. Chciałeś, żebyś tutaj chłopak wszedł? Kocham cię Kaśka, lepiej niż Baśka, kocham cię Kaśka. Wiersz napisany dla ciebie. Weź, wywal te śmieci. Wyobraźcie, że chłopak musiał oświadczyć dziewczynie kartkę, miał? Albo... Nie. Poważnie, idź do Pana Boga, on się nie pogniewa za twoje pogniewanie. Opowiedz mu o swoich bólach, raz a porządnie. Może gorzko zapłaczesz, może trochę goryczy ujdzie z wnętrza. To ten problem tu ujął ktoś inny w takim obrazie. Król miał dwie narzeczone, czy tam żony, jak to, poligamia. I przecież kiedy przychodziła ta żona nieurodziwa, bo jedna była bardzo urodziwa, druga mniej, kiedy przychodziła ta nieurodziwa i mówiła, królu, daj mi na suknię, to on mówi, dam, masz na suknię, idź już. Jak przychodziła ta piękna, daj mi na suknię, a po co ci suknia? A jaka to będzie suknia? A długa będzie suknia? On chciał z nią gadać. Wiecie, dlaczego Pan Bóg krzyżuje ci plany? Bo chce z tobą pogadać. Żebyś wpadł do kościoła, żebyś wieczorem przyklęknął, żebyś wziął Pismo Święte. On chce, żebyś trochę z nim pogadał. I od razu uprzedzę, może Państwo przeżyją tutaj jakieś, nie chodzi mi o uniesienie, ale takie doświadczenie religijne, że jesteśmy tu razem, mówimy o Bogu, wymieniacie zdania i wrócicie z tym do domu, z takim entuzjazmem. Mamo, mamo, byłam na takim spotkaniu, tam na fajne rzeczy. Znam te twoje spotkania. Ja znam te twoje spotkania. Wiem, co ty też za spotkania. I tak od razu kubeł zimnej wody na głowę. Gdy naprawdę modliliśmy się i rozważaliśmy teksty. Ojciec powiedział, no to rozważaj te teksty i módl się, tylko na balkonie nie przeszkadzaj mi tu. Wiecie, jak szatan chce zaatakować po urlopie, jak ja wracam po urlopie, mam 200 maili, to mówię, ostrożnie, Pawlukiewicz, 10 na dzień, bo zwariujesz. Jakbym sobie wszystkie tak wysypał, a tam są różne maile, różnej treści, różnego przesłania. Ale Pan Bóg chce ciebie prawdziwego. Pan Bóg chce ciebie prawdziwego. Wiecie, ile razy mi się zdarzało gdzieś patrzeć na swoją wychowawczynię, bo byłem kiedyś u niej w domu z młodzieżą, żeśmy makulaturę zawierali do szkoły. Patrzeć na swoich profesorów w seminarium, jak oni wyglądają od kuchni. Zawsze nieraz widzę jakiegoś profesora, on zawsze w to klerczmy, a pojedziemy na pielgrzymkę, jak go widzę w piżamie rano. Włosy takie, mówię, to ten profesor, nasz ksiądz, taki elegancki zawsze, tacy jesteśmy. I Bóg chce z takim tobą rozmawiać. Bóg chce z takim rozmawiać. My myślimy, jak zrobię nabożeństwo, wstęp po łacinie, po hebrajsku potem śpiew, greką dołożę list, to Pan Bóg po prostu powie w niebie wzbasty, bo nie wyrabiam, no. A Pan Bóg chce ci powiedzieć jedno. Chce ciebie, nie twoich pieniędzy, nie twoich talentów, tego popisywania się, chce ciebie, chce zrozumieć serce w serce. I dlatego może modlitwa nie idzie. Spowiedź to jest otwartość. Warto o tym pamiętać, że jest to też wielki dar. Sami tego nie wypracujemy. To musi się oprzeć o tą właśnie błogosławioną winę, która jest konieczna w naszym życiu, żeby niekiedy dokonać pewnego wstrząsu. Ksiądz Dajczer mówi, że między nami a Panem Bogiem jest taka lina rozciągnięta. Jak się przetnie linę, to nie ma łączności z Bogiem. Jak się linę zwiąże, to powstaje supeł, a lina staje się krótsza. Im więcej supłów, tym bliżej Boga. No tak jest nieraz. Naprawdę tak jest. Pan Bóg nie chce walczyć ze złem. Pan Bóg ma lepszy pomysł. Mianowicie Pan Bóg ma pomysł przemieniania zło w dobro. Na Golgocie dokonało się największe zło na świecie. Niewinny człowiek, święty, czysty, został zmiażdżony cierpieniem. To była najstraszniejsza zbrodnia na świecie. Jednocześnie można powiedzieć, że na Golgocie dokonała się najpiękniejsza rzecz na świecie. Bóg nas zbawił swoją miłością. Oczywiście przez tę ofiarę, przez krew. Ale to było coś... Ja byłem zszokowany, kiedy usłyszałem, że najszczęśliwszym człowiekiem wszechczasów jest Chrystus na Golgocie. Wie, że zwycięża szatana, wie, że wygrywa, wie, że wytrzyma. Obrócić zło, fałsz w dobro. W jednej z wspólnot zakonnych, zakonnik mówił kazanie w Warszawie i pomylił się, że to Abel zabił Kaina. No już poszedł tym wątkiem do końca. Ten morderca Abel i ten biedny Kain i ten go zabił, tego Kaina, ten Abel. Przychodzi do zakrystii, a ludzie mówią, coś ty gadał. On mówi, Jezu, ale mi się pokiczkało. Ale za chwilę przychodzi facet, uczestnik tej mszy, mówi, ojcze, chciałem ci podziękować, ojciec mnie nawrócił. Ja zawsze wiem, że muszę czytać więcej Biblii. Jestem takim ignorantem biblijnym. Ja zawsze myślałem, że to Kain zabił Abla, a ojciec dzisiaj tak... No. I wtedy już nie wyciągali go tam, nie wyprowadzali. Może sobie kupi tą Biblię i dojdzie jakoś sam.

Kombi i utwór Avignon na antenie Radia Warszawa o godzinie 19.34 dokładnie wybrzmiał. Czy komuś z Państwa udało się zjeść tort urodzinowy Pałac Kultury i Nauki? Bo tak przypomnę, że dzisiaj właśnie obchodzimy 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki. No i już te uroczystości urodzinowe przeniosły się na tak zwany plac centralny i o godzinie 19.30 przewidziany był tort, dlatego pytam, czy komuś z Państwa udało się go spróbować. I też 19.30 zaczyna się koncert Brass Federacji, więc też 4 minutki, być może jeszcze tam się rozgrzewają muzycy, nie wiem. Jeśli ktoś z Państwa jest, to chętnie poznam informacje. Można też się tam jeszcze udać, koncert potrwa do 20.30, a później jest Silent Disco do godziny 23.00. Wszystkie atrakcje są darmowe, więc jeśli ktoś nie ma planów na dzisiejszy, ten późniejszy wieczór, to tak podpowiadam, można się wybrać. Plac Centralny świętuje 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki. A już teraz na naszej antenie Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart.

0: Level 42 Lessons in Love wybrzmiało na antenie Radio Warszawa 14 minut przed godziną 20. Zaglądam sobie na stronę radiowarszawa.com.pl, na co jak zawsze zachęcam gorąco też Państwa. Do czego tak naprawdę zachęcam gorąco też Państwa? Tam na przykład dzisiejsza rozmowa z poranka z Radiem Warszawa na temat świętej Marii Magdaleny, która jest patronką dzisiejszego dnia, apostołka nadziei i przebaczenia. Ksiądz Rafał Paździoch, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w warszawskim Brudnie, opowiadał o patronce, która uczy wierności Chrystusowi, przebaczenia i nadziei mimo życiowych upadków. Duchowny zaprasza także na uroczystości odpustowe oraz na 43. warszawską praską pielgrzymkę pieszą. W poranku mówiliśmy także o sporze o bazarek na Służewcu. Mieszkańcy bronią lokalnego centrum. To też jest bardzo ciekawa rozmowa. Pewnie dla mieszkańców Służewca, ale nie tylko, więc myślę, że warto się z nią zapoznać. No i jak zawsze też wiele więcej różnych treści. Można też na przykład zgłosić swoje intencje do różańca, które jak zawsze na naszej antenie o 21.30. Także gorąco zachęcam, aby na tą naszą stronę radiowarszawa.com.pl zajrzeć.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał

0: Loving for Lullabies kończy godzinę 19 w Radiu Warszawa. Niecałe 2 minuty zostały do godziny 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: 20 stopni Celsjusza wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 19 stopni, ciśnienie 1013 hektopaskali, wiatr 13 km na godzinę. W nocy, a tak naprawdę nad ranem, przewidziane są drobne opady, to około godziny 4.30 i także jutro rano, około godziny 9, także około 11, 14 to już takie większe opady. Temperatura będzie wynosiła maksymalnie 18 stopni. Minuta po godzinie 20, Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem po raz kolejny bardzo serdecznie. W tej godzinie czas to miłość, czyli ABC społecznej krucjaty miłości. O 20.55 jak zawsze wiadomości z życia Kościoła, a muzycznie Michael Bublé i I Believe in You, ale będzie też Bime, będzie też Paweł Domagała i Oskar Sims, więc warto zostać.

Baim i utwór Piechotą do lata wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 7 minut po godzinie 20. Teraz troszkę o takim miejscu, po którym podczas tego lata można podróżować. Podróżować tak naprawdę, spacerować. Park Żerański został nominowany do tegorocznej European Prize for Urban Public Space, czyli Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. To jedyna realizacja z Polski, która znalazła się w gronie 25 najlepszych projektów wybranych przez międzynarodowe jury. Laureatów prestiżowego konkursu poznamy w październiku, więc już teraz trzymamy kciuki za Park Żerański. A European Prize for Urban Public Space to jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych. Nagroda jest przyznawana od 1999 roku przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie. Pod uwagę brane są realizacje, które w wyjątkowy sposób podnoszą jakość życia mieszkańców i pokazują, jak dobrze zaprojektowana przestrzeń może odpowiadać na współczesne wyzwania miast. Mamy nadzieję, że ten park faktycznie mieszkańcom Żerania pomaga i umila ten czas, i że spacery tam są faktycznie odprężające i bardzo przyjemne. I trzymamy kciuki oczywiście też za to, żeby Park Żerański dostał tą prestiżową nagrodę.

0: Paweł Domagała i utwór Pies na antenie Radia Warszawa. 20 minut po godzinie 20 oznacza to, że nadszedł czas. Na czas to miłość. ABC Społecznej Krucjaty Miłości, Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic już teraz na 106,2 FM.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt czwarty. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
2: Są takie chwile w życiu, że chciałoby się powiedzieć tylko... Ale tutaj nie wypada. Nie, w ogóle...
3: W ogóle nie wypada.
2: Ale nie chodzi, że nie wypada tylko, bo to, że nie wypada, to może nie jest dostateczny argument. Będziemy rozmawiać o tym, żeby nie przeklinać, bo wprost, tak napisał prymas Wyszyński.
3: Ale fajnie, tutaj właśnie sobie pomyślałem, że nie przeklinaj. Znaczenie tego słowa, co ono oznacza, czy używanie niekulturalnych słów, oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby ich używać, ale przeklinanie jest życzenie komuś źle, kogoś przekląć, nałożyć na niego klątwę, ja mu życzę źle, prawda? No bo co do niekulturalnego słownictwa, pewnie zależy od przypadku, w którym żeśmy go użyli.
2: Tak, to rozróżnienie myślę, że jest bardzo ważne, bo mam też takie wrażenie, że wielu z nas myli to. Co to znaczy, że ja nie przeklinam, jak myślę sobie, nawet w rachunku sumienia, przygotowując się do spowiedzi, no to się zdarzyło tu i tu, a może w myślach czasami, no i wtedy myślę, aha, no i mówię, przeklinałam, ale może to przeklinanie, o którym pisze Wyszyński, to jest właśnie to przeklinanie innego człowieka, czyli życzenie mu źle.
3: Powiem tak, w takich słowach nieraz emocjonalnych, które z nas wychodzą, kiedy żeśmy się gdzieś zestresowali bardzo mocno, no zastanawiałbym się, na ile jest to podlega pod w ogóle nawet grzech. Jeżeli gdzieś wyszła jakaś sytuacja, gdzie emocje tak się nazbierały, że nagle ktoś powie coś siarczyście, prawda? Ja nie mówię, żeby teraz komuś zrobić na złość, albo że kogoś obrażamy, bo ty jesteś taki i taki. Tylko ktoś z siebie wywalił emocje. Jestem jeszcze na przykład sam w domu, prawda? Coś mnie zdenerwowało. Otrzymałem jakąś informację. Poszło to słowo. Już mówię teraz nie o przeklinaniu, tylko o niekulturalnym używaniu słów, które są pewnym wybuchem naszych emocji. To zastanawiałbym się, na ile to są w ogóle kategorie grzechu.
2: No bo myślimy tutaj o tych wulgaryzmach. To, o czym mówimy, to są bardziej te wulgaryzmy i ja myślę, że prymas Wyszyński sam wulgaryzmami się raczej nie posługiwał. Na pewno nie w kontaktach z ludźmi.
3: No, to, jakich słów używamy, świadczy o naszej pewnej kulturze, czyli jak jesteśmy wychowani, albo jak się samo wychowujemy, świadczy też nieraz o jakimś poziomie intelektualnym człowieka i o umiejętności pewnie radzenia sobie ze swoimi emocjami, czyli to, co przeżywam w swoim sercu. Jak ja sobie radzę właśnie z tymi emocjami? Mówiliśmy troszkę o tym też w kontekście tego, że czasami warto się zastanowić, zanim powiemy coś głośno, pomyśleć, prawda? I tak samo w tym. To jest pewien już wybuch tych emocji, te słowa, które nazywamy niekulturalnym używaniem słownictwa, czy przeklinaniem, prawda?
2: Tak, ale no, wybuch emocji, jakby to był tylko wybuch emocji, to by jeszcze nie było chyba tak źle. Ja mam wrażenie, słuchając
3: rozmów ulicznych,
2: tak to nazwijmy, że chyba coraz częściej to nie są tylko wybuchy emocji i mi się wydaje, że też przez prymasa jesteśmy wzywani do tego, żeby tutaj wyśrubować nasze chrześcijańskie rozmowy.
3: Oczywiście, jest to bardzo istotne. Ja pamiętam taką sytuację, która mnie bardzo rozśmieszyła, kiedy z kolegą księdzem jechałem samochodem. Mieliśmy akurat ze sobą CB radio i na tym CB radio rozmowy między kierowcami na ulicy to właśnie były takie pi, pi. I mój kolega znalazł świetny argument, który też chciałbym tak zapodać wszystkim, którzy tego słuchają. On tak powiedział, ej mobilki, czytajcie więcej książek, dobrych książek. Czyli tym, czym nieraz nasycimy swoje serce, nakarmimy swoje serce, tym też będziemy pewnie nieraz, jakby tak bym powiedział, emanować, taka będzie nasza werbalizacja emocji. Myślę, że to rodzi też pewną łagodność w nas jednak. Uczy, że samych siebie wychowujemy.
2: Jest jeszcze jeden, dla mnie osobiście, argument na to, żeby wulgaryzmów nie używać. Mhm. Taki, że jak ja ich nie używam, to dla mnie to oznacza, że ja też okazuję szacunek drugiemu człowiekowi w naszej rozmowie. Bo jest to język, którego ja, no... Powiem szczerze, nie akceptuję i nie akceptuję, bo wiem, że w sytuacjach wybuchu emocji okej, ale na co dzień może nie.
3: Ale to jest też bardzo ciekawe do tego, co mówisz, że ja też widzę, że my czujemy, że słowo nas brudzi. prawda? Kiedy sami je wypowiadamy. Niszczymy w sobie pewną wrażliwość, ale kiedy z kimś rozmawiamy, też niszczymy pewną wrażliwość atmosfery, w której się znajdujemy, w tej komunikacji, prawda, że ono może pobrudzić kogoś, bo mogę go zgorszyć też tym słownictwem, ale też niszczy pewną wrażliwość w sobie.
2: To prawda, bo te słowa są ostre, wulgaryzmy takie są, że są ostre, są mocne i jakoś tak to może dobre, co ksiądz powiedział, że ranią.
3: Ranią, brudzą, jakby tak rzeczywiście wprawiają, że człowiekowi gorzej się walczy o piękno wokół siebie i o piękno w sobie.
2: A my chcemy, żeby to piękno wokół nas rosło i chcemy też uczyć się szacunku i miłości dla drugich, także w naszych rozmowach.
3: Tak jest. Jest różnica pomiędzy tym, jak mijamy jakąś łąkę, czy tam rosną kwiaty, czy tam rośnie zielsko. To tak troszeczkę z naszym sercem i tym słownictwem. Tak chyba wyglądamy.
1: Czas to miłość.

cały czas. Oskar Cyms i utwór Cały czas na antenie Radia Warszawa. W sumie dość dobrze pasuje ten tytuł, ponieważ w czasie wakacji Caritas Archidiecezji Warszawskiej cały czas kontynuuje działania skierowane do dzieci korzystających na co dzień ze specjalistycznych placówek wsparcia dziennego. 5 prowadzonych przez organizację świetlic socjoterapeutycznych funkcjonuje w tym okresie w zmienionej formule od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, oferując dzieciom bezpieczne miejsce do wypoczynku, zabawy i rozwoju. Wakacyjny program obejmuje warsztaty artystyczne i edukacyjne, aktywności sportowe oraz liczne wyjścia do obiektów kulturowych i rekreacyjnych. Dzieci uczestniczą także w zajęciach kulturalnych i uczą się codziennych obowiązków, rozwijając praktyczne umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. W wakacje nie ma już odrabiania lekcji ani presji szkolnej. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby dzieci ćwiczyły umiejętności społeczne, uczyły się współpracy i funkcjonowania w grupie. Bardzo dużo wychodzimy na warsztaty, zajęcia sportowe czy do ciekawych miejsc, gdzie mogą zdobywać nowe doświadczenia i uczyć się relacji z innymi, powiedziała Katarzyna Jacenciuk ze świetlicy Caritas przy parafii świętego Tomasza Apostoła w Warszawie. Co ważne, świetlice Caritas są przeznaczone dla dzieci kierowanych m.in. przez ośrodki pomocy społecznej, szkoły i asystentów rodzin. W roku szkolnym zapewniają wsparcie psychologa, socjoterapeuty, logopedy i terapeuty pedagogicznego, natomiast w wakacje stwarzają możliwości obserwowania efektów całorocznej pracy. Cieszymy się bardzo, że są takie miejsca, że działają. No i trzymamy kciuki, żeby dzieciaki miały niesamowite wakacje, takie też bardzo rozwojowe i edukacyjne. Może troszkę inne niż właśnie edukacyjne w czasie roku szkolnego, ale na pewno bardzo przyjemne i bardzo takie właśnie ciepłe i sympatyczne.

Lady Punk i przebój Zostawcie Tytanika na 14 minut przed godziną 21 wybrzmią na antenie Radia Warszawa. Godzina 21 jak zawsze apel jasnogórski, godzina 21.30 modlitwa Różańcem Świętym na antenie Radia Warszawa. Już teraz Państwa gorąco do niej zapraszam i zapraszam również do słuchania jutrzejszego poranka razem z Radiem Warszawa od 7 do 10. Po godzinie 7 będzie tak troszkę wakacyjnie, bo będziemy rozmawiać o Mołdawii i o atrakcjach turystycznych. O 8.15 z kolei na temat pielgrzymki pieszej z Warszawy do Ostrówka, która już w najbliższą sobotę. To jest taka nocna, jednodniowa pielgrzymka. Dlaczego warto, czym się wyróżnia? Więc myślę, że też temat bardzo ciekawy i bardzo wartościowy. Wiem, że będą też nagrody w poranku, czyli to, co słuchacze lubią bardzo. Dużo dobrych wiadomości i dużo też dobrych materiałów i dobrej energii, bo poranek z Radiem Warszawa naprawdę budzi lepiej niż kawa, wiem z własnego doświadczenia. Także gorąco zachęcam i zapraszam w imieniu Weroniki Ostrowskiej i Jarosława Wydry od 7 do 10 Radio Warszawa 106.2 FM. A już teraz Ella Langley i Be Her.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jak działa taki rozregulowany kompas?
2: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
3: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy.
5: Radio Warszawa, godzina 20:55.
6: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski skrytykowała nową podstawę programową przedmiotu Edukacja Zdrowotna. W opublikowanym oświadczeniu biskupi podkreślają, że mimo wcześniejszych konsultacji zgłaszane przez Kościół uwagi nie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Komisja zaznacza, że popiera edukację prozdrowotną i docenia treści dotyczące profilaktyki, zdrowia psychicznego czy pierwszej pomocy. Jednocześnie wyraża sprzeciw wobec zapisów dotyczących wychowania seksualnego, które zdaniem biskupów pomijają chrześcijańską wizję człowieka, małżeństwa i rodziny. Episkopat apeluje o prowadzenie edukacji zdrowotnej w dialogu z rodzicami oraz z poszanowaniem ich prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Papież spędzający urlop w Castel Gandolfo, wracając z niezapowiedzianej wizyty w sanktuarium Najświętszej Trójcy w Valle Pietra, zatrzymał się w pobliskim Subiaco, by odwiedzić dwa benedyktyńskie klasztory.
7: W monasterze świętego Benedykta papież zwiedził kompleks klasztorny i zatrzymał się na chwilę cichej modlitwy przed XIII-wiecznym freskiem przedstawiającym świętego Franciszka z Asyżu. Potem Leon XIV modlił się w klasztorze świętej Groty, związanej z początkiem życia monastycznego świętego Benedykta. Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem ucałował kolano figury świętego, odmówił modlitwę Ojcze Nasz, a następnie spotkał się ze wspólnotą benedyktynów. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To się dzieje w Kościele.
6: Kościół wspomina świętą Marię Magdalenę, jedną z najważniejszych postaci związanych z życiem Jezusa. Proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny na warszawskim Brudnie, ksiądz Rafał Paździoch, przypomina, że była ona wierną uczennicą Chrystusa.
8: Różne są interpretacje biblijne, jeżeli chodzi o osobę świętej Marii Magdaleny. Jest ona związana przede wszystkim z tą, której Pan Jezus odpuścił wiele, czyli jawno grzesznicą, tak? Tą, która otarła włosami stopy Pana Jezusa, ale przede wszystkim święta Maria Magdalena to jest wierna uczennica Pana Jezusa, bo ona wytrwała przy Panu Jezusie do końca. Była i pod krzyżem, i była jako pierwsza przy grobie, i dlatego nazywana jest apostołką zmartwychwstania bądź apostołką apostołów.
6: Parafii na Brudnie trwają przygotowania do uroczystości odpustowych, które odbędą się w niedzielę o 11:30. Wierni modlą się m.in. o sprowadzenie tam relikwii pierwszego stopnia świętej Marii Magdaleny. Takie relikwie są już w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Odnalazł je w sejfie proboszcz parafii ksiądz Marcin Brzeszczyński.
9: A bo przez przypadek, kiedy tutaj sprzątałem zakamarki z naszego sejfu parafialnego, zakrystii, no to takie pudełeczko niepozorne po otwarciu tego pudełka, okazało się, że są to relikwie świętej Marii Magdaleny, które zostały wydane certyfikatem na początku lat 50. Jak tu dotarły, skąd się wzięły w naszej parafii, to jest wielka tajemnica.
6: Święta Maria Magdalena jest patronką kobiet szczerze pokutujących, uczniów i studentów, więźniów sprowadzonych na złą drogę i dzieci mających trudności z chodzeniem. Trwa tydzień Świętego Krzysztofa oraz akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Celem inicjatywy Miwa Polska jest zachęcenie kierowców, by za każdy przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Miwa Polska od lat pomaga misjonarzom. Potrzeby są jednak wciąż duże, mówi dyrektor organizacji ksiądz Jerzy Kraśnicki.
10: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale dwa ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były dwie łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
6: Szczegółowe informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie miwa.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Matko, stajemy dziś przed Tobą w święto świętej Marii Magdaleny. Przychodzimy do Twojego domu, do kaplicy Twojego cudownego obrazu, z naszym sercem takim, jakie ono jest. Może pełnym wdzięczności, a może po prostu zmęczonym. Może pełnym pokoju, a może pytań i niepokoju. I prosimy Cię dzisiaj, Maryjo, naucz nas miłości, która nie ucieka. Kiedy wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej Ewangelii o Marii Magdalenie, widzimy kobietę, która nie potrafi odejść od Jezusa. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko się skończyło. Nawet wtedy, gdy grób jest pusty. Nawet wtedy, gdy pozostają tylko łzy. Matko, jak bardzo potrzebujemy takiej miłości. Bo często kochamy Boga wtedy, gdy wszystko rozumiemy. Ufamy Mu wtedy, gdy widzimy drogę. Modlimy się wtedy, gdy czujemy Jego bliskość. A Maria Magdalena pozostaje przy grobie także wtedy, gdy nic nie rozumie. Naucz nas takiej wytrwałości. Naucz nas zostawać przy Jezusie także w dniach oschłości, zwątpienia i ciemności. Naucz nas nie odchodzić od Niego wtedy, gdy wydaje się milczeć. Maryjo, dzisiejsze słowo przypomina nam również te niezwykłe słowa pieśni nad pieśniami. Jak śmierć potężna jest miłość. Ty najlepiej wiesz, co znaczą te słowa. Stałaś pod krzyżem, patrzyłaś na śmierć swojego Syna. Przeżyłaś ból, którego nikt z ludzi nie potrafi do końca zrozumieć. A jednak uwierzyłaś, że miłość Boga jest większa niż śmierć. Dlatego dzisiaj przynosimy Ci wszystkie te miejsca w naszym życiu, w których wydaje się, że coś umarło. Naszą nadzieję, naszą gorliwość, nasze marzenia, nasze relacje i naszą ufność. I prosimy Cię, Matko, pokaż nam, że dla Boga nie ma grobów zamkniętych na zawsze. Pokaż nam Jezusa zmartwychwstałego, a jeszcze bardziej naucz nas słuchać Jego głosu. Bo najpiękniejsza chwila dzisiejszej Ewangelii przychodzi wtedy, gdy Jezus wypowiada jedno słowo, kiedy zwraca się po imieniu do Marii. Jedno słowo, a wszystko się już zmieniło. Jedno słowo, a łzy stają się radością. Jedno słowo, a noc zamienia się w poranek. Maryjo, wyproś nam łaskę takiego serca, które potrafi usłyszeć własne imię wypowiedziane przez Jezusa. Pośród hałasu świata, pośród codziennych obowiązków, pośród naszych lęków i niepokojów. Spraw, abyśmy nie byli chrześcijanami, którzy tylko wiedzą o Jezusie, ale spraw, abyśmy byli uczniami, którzy rozpoznają Jego głos. A kiedy zakończy się ten dzień i zapadnie noc, naucz nas spoczywać w pewności, że jesteśmy kochani. Tak po prostu. Nie za nasze zasługi, nie za nasze sukcesy. Nie dlatego, że jesteśmy doskonali, ale dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga. Maryjo Jasnogórska, prowadź nas do tej miłości, której nie ugasiły wielkie wody i której nie pokonała nawet śmierć. Polecamy Twojej matczynej opiece cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, cały Episkopat Polski na czele z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Powierzamy Ci posługę arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, wszystkich kapłanów, diakonów, siostry zakonne, kleryków, zwłaszcza kleryków naszego paulińskiego seminarium, którzy teraz przeżywają swoje jasnogórskie posługi. I prosimy Ciebie o nowe powołania kapłańskie i zakonne. powierzamy cały nasz zakon na czele z ojcem generałem Benjaminem Bąkowskim. Klasztor jasnogórski z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem, wszystkich ojców i braci, pracowników i dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy Twojej opiece naszą ojczyznę, prosząc o wszelkie łaski dla niej i dla rządzących. Prosimy o pokój na całym świecie. Powierzamy Ci diecezję świdnicką, która przygotowuje się do czasu nawiedzenia Twojej świętej ikony. Powierzamy Ci tych, którzy dziś płaczą jak Magdalena, chorych, samotnych, małżonków przeżywających kryzysy, rodziców martwiących się o dzieci, młodych szukających sensu, małżonków pragnących potomstwa. Przynieś im pewność, że Jezus żyje i że stoi obok nich, nawet jeśli Go jeszcze nie rozpoznają. A nam wszystkim wyproś wierne serce, serce, które pozostaje przy Jezusie w ciemności i które pozwoli się zaskoczyć porankiem zmartwychwstania. Polecamy Twojej matczynej opiece wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie powierzamy pielgrzymów z Wejherowa, Kosakowa, Nakło, z Dębicy Kaszubskiej, tych wszystkich pielgrzymów, którzy w dniu dzisiejszym składali przed Twoim świętym wizerunkiem wszystkie intencje, prośby, z którymi tutaj przyszli do Ciebie. Powierzamy również te, które zostały spisane w Księdze Apelowej. I módlmy się w tych wszystkich intencjach pierwszą tajemnicą chwalebną, zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,

0: Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Jasnogórska Pani, tyś naszą hetmanką,

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Jakuba Stolarskiego, a o 21.30 jak zawsze rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512 700 444, 512 700 555. Po godzinie 22.00 ślubuję Ci miłość, czyli radiowy kurs małżeński. To nie miało dla mnie znaczenia, że ja był ateistą, potrafił słuchać i tym zdobył moje serce, mówi Dorota Lechowicz, żona Tomasza. Na kolejne spotkanie z tym małżeństwem zaprasza Paweł Zuchniewicz. To po godzinie 22.00, a o 21.30 jak zawsze Różaniec Święty, 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie przynosi owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
1: Bez Jezusa nic nie możemy uczynić. W dzisiejszym świecie łatwo popaść nam w aktywizm czy pewien pragmatyzm. Często sprowadzamy wartość człowieka do jego pracy, zarobków czy wykształcenia. Oceniamy, że ktoś jest dobrym ojcem, bo dużo zarabia, albo często zabiera dzieci na wakacje. Dobry ksiądz to ten, którego wszędzie pełno i organizuje wyjazdy dla młodzieży. Tymczasem Jezus przypomina nam dzisiaj, że nasze działania muszą wypływać z modlitwy i łaski uświęcającej, bo tylko idąc z Bogiem i za Bogiem możemy budować coś trwałego i prawdziwie dobrego. W przeciwnym razie nasze działania, choć zewnętrznie mogą być one wielkie i wspaniałe, finalnie mogą okazać się puste i nic nie wnoszące ani do naszego życia, ani do życia drugich.

0: i wybiła godzina 21.30. Oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dziś modlą się z nami pomocnicy Matki Kościoła. Przypomnę numery telefonu 512 700 444, 512 700 555, a modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o zdrowie i opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Anioła Stróża, opiekę dla Klary w dniu 16 urodzin modli się babcia w intencji pracowników i słuchaczy Radia Warszawa. O opiekę Matki Najświętszej, dar Ducha Świętego, Boże prowadzenie, mądre wybory dla Uli w dniu 15 urodzin modli się rodzina. O zdrowie i dar Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O szybki powrót do zdrowia po operacji dla Hani, o łaski Ducha Świętego dla jej najbliższych. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, o zdrowie dla Jagódki, o Boże prowadzenie dla personelu medycznego posługującego w szpitalu i łaskę wiary, miłości, siły dla jej rodziców i siostrzyczki. O dar nieba dla świętej pamięci Daniela w rocznicę urodzin, o łaskę nieba dla świętej pamięci Lucyny, Romana, Wacława, Zdzisława. O Boże błogosławieństwo dla siostry Magdaleny w dniu imienin modli się słuchacz. O spokojną pracę bez mobbingu dla syna modli się mama. O Boże błogosławieństwo, dar potomstwa, opieka anioła stróża dla Anny i Grzegorza modli się słuchaczka. O opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, Boże błogosławieństwo dla Zdzisława w dniu urodzin modli się Oksana. O pracę dla Marty i błogosławieństwa Bożego dla rodziny, o dobrego męża dla Mileny, o uzdrowienie Jakuba i dostanie się na wybraną uczelnię. O potrzebne łaski dla Gerwazego, Józefa oraz ich rodzin. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci pana Czesława Jaśliczka, modlą się znajomi. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Grysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Marii, o ducha pocieszyciela dla bliskich, przez wstawiennictwo świętej Marii Magdaleny, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o pojednanie i scalenie rodziny Anny i Piotra, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny oraz uzdrowienie małej Alicji, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o zdrowie dla Łukasza, o rozwój pielgrzymki i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania i przemarszu. Jak zawsze modlimy się także za wszystkie osoby zmarłe i za dusze w czyśćcu cierpiące. I już teraz modli się z nami pani Barbara. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam.
0: Rozpocznijmy zatem modlitwę Różańcem Świętym.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
4: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia.

0: naszą nadzieją na zmartwychwstanie.
1: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
3: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Barbaro. Spokojnej nocy.
3: Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga.
0: W niebo wstąpienie. Jest to wskazanie, że chociaż mamy wpatrywać się w Chrystusa, jednakże naszym zadaniem jest umacniać Jego Królestwo, być świadkami Chrystusowymi. Mamy się rozejść, iść do pracy, wypełniać Boże plany. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że już dzisiaj jesteśmy obywatelami nieba, że czekasz tam na nas z Twoją i na

0: naszą matką, swym uwielbionym ciele wziętym z niej.
1: Już teraz modli się z nami pani Kasia. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, pani Kasiu.
2: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, spokojnej nocy. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia.
0: Zesłanie Ducha Świętego. Jesteśmy w Wieczerniku. Jest w nim Matka Najświętsza, apostołowie i niewiasty galilejskie. Chrystus posyła ducha mądrości i rozumu, rady i umiejętności, ducha męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Duch Święty jest dla nas wszystkich, dla każdego. Wszyscy ze zgromadzonych, którzy Go przyjmą, otrzymają ognie Boże. Są one po to posyłane, aby i w naszych sercach się rozpaliły.
1: I już teraz modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Ewo. Spokojnej Bóg nocy.
4: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
4: Dziękuję.
1: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta.
0: W niebowzięcie. Rodzina Boża w niebie jest już w komplecie. Jest Trójca działająca. Bóg Ojciec, Bóg Człowiek, Słowo Wcielone, jest Duch Święty oraz wybrana przez Trójcę Maria, Człowiek, tylko Człowiek. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za radość z chwały Marii w niebowziętej i za to, że w niebie mamy Matkę.
1: I już teraz modli się z nami Pan Bogdan. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Bogdanie.
5: Bóg zapłać, błogosławionej nocy.
1: Błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Tajemnica piąta.
0: Ukoronowanie. Ojciec Niebieski dopełnia swego dzieła, koronując Maryję na Królową Nieba i Ziemi. Ona jest Królową Aniołów, Patriarchów, Proroków, Męczenników, Wyznawców, Dziewic, wszystkich Świętych. Królowanie Maryi spływa na Ziemię. Ona jest Królową całej ludzkości i poszczególnych narodów. Jest Królową Polski, jest również Królową naszych serc.
1: I już teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
4: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
1: Bardzo dziękuję również za wspólną modlitwę pomocnikom Matki Kościoła, za prowadzenie dzisiejszej modlitwy Różańcem Świętym. Dziękuję także Państwu za obecność. Zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa, bo już teraz na naszej antenie ślubuję Ci miłość, czyli radiowy kurs małżeński. Ania Bobko, życzę spokojnej nocy i samych przyjemności. Dobranoc.
6: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
7: Witam bardzo serdecznie, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia. Dzisiaj powtórnie są z nami pani Dorota i pan Tomasz Lechowicz. Witam pani Doroto.
8: Dzień dobry.
7: Panie Tomku. A są dlatego, ja przyznaję, że wyczytałem, że w parafii świętego Włodzimierza na Brudnie rozpoczynają się katechezy co miesiąc w każdą drugą środę miesiąca o 19:00, katechezy dla małżeństw. No i wyście taką katechezę też poprowadzili, prawda?
8: Tak.
7: Tak. No i tam jest jeszcze wiele, tak? To będzie aż do lata, więc zapraszam i myślę, że można dużo skorzystać, ale my wrócimy do naszej rozmowy, która zatrzymała się w takim momencie przed tygodniem, powiedział momencie pełnym napięcia, bo oto mamy Dorotę, wierzącą dziewczynę z wierzącej rodziny i Tomka, który siebie określa jako ateistę. Są w dwóch różnych światach, tylko łączy ich, jak to pani Dorota ładnie powiedziała,
9: zakochanie.
7: Czyli takie, można powiedzieć, to są te psychotropy, co pan mówił.
9: Tak, dokładnie, takie emocjonalne uniesienie. Tak, tak. I ślepota.
7: Bo też pan Tomek mówił dla tych z państwa, co nie słuchali nas przed tygodniem, że jak patrzył na to całe środowisko ludzi wierzących, oni muszą być na jakichś psychotropach, nie?
8: Zdecydowanie.
7: Znaczy, jakieś substancje aktywizujące po prostu musiały być. I to dawało jakieś pytania. Ale oto jesteście w takim momencie, no tak dla pana Tomka i dla pani Doroty, tak czuję też trochę, widzę, dramatycznym, bo umiera mama pana. Jak pan wtedy powiedział, ta skorupka, którą się pan obudował, która miała bronić przed tymi, przed Panem Bogiem, tak, ona zaczęła pękać i tutaj rzeczywiście zupełnie pękła. Podobało mi się to, co pan powiedział. Pan Bóg mógł zakasać rękawy, wziąć się do roboty. Było takie tak z pana strony, ale od tego tak, do tego tak, które było takim sakramentalnym powiedzeniem sobie, chcemy być razem ze sobą na zawsze w Bogu, no to jeszcze był kawałek, tak? To był pewien czas.
8: To były mniej więcej 3 lata.
7: Mhm. Czy wyście mieli już jakby, kiedy już były zaręczyny, jesteście zdecydowani, żeby być ze sobą na całe życie. Czy mieliście jakąś, nie wiem, wizję wspólną, jak to będzie to wasze małżeństwo wyglądało?
9: Wizji to mieliśmy mnóstwo, no bo cały później, jak poszłam na studia na te nauki o rodzinie, to codziennie wałkowaliśmy jakiś temat, jak to będzie wyglądało, kto będzie wynosił śmieci. To mieliśmy taki 5-letni kurs przedmałżeński na tych, no nie 5, bo na 3 roku się pobraliśmy, nie? No to 5. Ale tak od 20 mniej więcej roku życia, 19, 20 do tego 23, kiedy wzięliśmy ślub, to cały czas coś tam wałkowaliśmy, tak teoretycznie, nie? I nam się wtedy wydawało, że to oczywiście nam ustawi te wszystkie priorytety i wszystko na życie małżeńskie później, ale dużo było tych rozmów i dużo, i czasem trudnych, nie? Bo
8: Ale nie, codzienne wykłady.
9: To nie były wykłady, to były warsztaty.
7: Ale to mimo wszystko, mimo tego, to znaczy tej miłości, tego, co was łączyło, no to jednak jakby się przychodzi z takich dwóch różnych światów i powoli się zaczyna okazywać, że ile jest różnic, no to musiało być takie, no, pewne wyzwanie, nie?
8: Było dosyć dużym wyzwaniem, bo nawet mimo, można powiedzieć tak, no, mimo mojego nawrócenia, ja byłem dopiero na początku drogi, więc wiele rzeczy jeszcze wnosiłem, całą swoją historię, całą swoją, wszystkie swoje przekonania, które nie zmieniły się z dnia na dzień, bo nawet nie wiedziałem, że mają się zmienić, że tutaj coś jest nie tak, więc to jeszcze wymagało bardzo dużo pracy po mojej stronie i między nami właśnie te rozmowy wynikało, mam wrażenie, głównie z tego, żeby móc przegadać, dojść do jakiegoś, znaleźć jakiś konsensus, znaleźć jakieś wspólne pole, jak my na tą rzecz patrzymy dzisiaj, a jak chcemy patrzeć w przyszłości, bo to, że dzisiaj patrzymy inaczej, to jest okej, to nie ma problemu, tylko my musimy znaleźć takie wspólne rozwiązanie, które będzie jakimś pójściem na pewien kompromis dla nas obojga i które da nam obojgu szczęście. To...
9: Nie wiem, czy pamiętasz, że my wtedy też tak myśleliśmy o dzieciach, nie? Że okej, my możemy sobie żyć ja trochę inaczej, ty trochę inaczej, ale jak pojawi się dziecko i na przykład się nas zapyta, czy ono musi iść do kościoła, czy nie, i tata nie będzie uważał, że musi chodzić co niedzielę, to taka prosta rzecz, no nie? Mhm. A mama będzie chciała chodzić, no to co to dziecko ma zrobić, tak? Mhm. I wiele takich rzeczy było wtedy, tak, nie? Takich to... różnic wynikających właśnie z rodzin, z których pochodzimy, z naszego sposobu życia, że my naprawdę te dyskusje to mieliśmy żywe i czasem kończyły się niemiło. Tak?
8: Czasami tak. Dwa razy dostałem obrączką.
9: Nie obrączką, pierścionkiem zaręczynowym najwyżej.
8: Znaczy, no tak, pierścionkiem zaręczynowym, tak.
7: Tak? Aż tak.
9: Ale nawet nie pamiętam już teraz tych sytuacji, za co, tak? Pamiętam tylko, że faktycznie potrafiłam się tak bardzo oburzyć, że jak ty masz takie podejście, to nie ma sensu, tak?
8: No ale to często były negocjacje, no na przykład ja powiedziałem, ja chcę mieć 10 dzieci, a żona, a ja 2, no to no i teraz negocjujmy, no to.
9: Kompromis był na 5, jak się urodziło nasze 3 i doszło dużo wyzwań z nim związanych, to mąż sam stwierdził, że 3 to jest jednak.
8: Zdecydowanie. To 3 robi za 7.
7: No dobrze, ale w takim razie te punkty, takie napięcia, jak wam się udawało je rozwikłać, tak? Bo rozumiem, że emocje czasem były mocne, tak jak pani mówiła, że się potrafiła zdenerwować i że to do tego stopnia, że to nie ma sensu, tak? I co wtedy pan Tomek łagodniał? Czy...
9: Nie, Tomek sobie odchodził, szedł sobie do domu, ja zdenerwowana wypisywałam mu SMS-y, czy mu w ogóle jeszcze zależy i tak dalej. On sobie przemyślał, następnego dnia się znowu spotkaliśmy, mógł wrócić do rozmowy. Także ja się zawsze śmiałam, że jakby moje emocje rozbijały się o taki wielki głaz, tak? I Tomek był jak ten głaz. On generalnie rzadko dawał się na tyle zdenerwować, żeby było to mocno widać, tak?
8: No dzisiaj to już jest łatwiej. Ale wtedy na pewno było, na pewno miałem więcej cierpliwości do tego, ale też miałem, mam wrażenie, że do dzisiaj mam taką większą otwartość, znaczy dużą otwartość na zasadzie, okej, ty masz takie zdanie, ja mam inne.
9: Ale znajdźmy wspólne jakieś...
8: Jakby to nie znaczy, że moje jest idealne, no ja chcę ciebie zrozumieć, z czego to wynika. No jak mnie przekonasz, to ja jestem w stanie zmienić swoje zdanie. I to właśnie też tak naprawdę wcześniej z tego wynikały te wszystkie pytania dotyczące Boga, co to jest w ogóle, jak to się je, jak wygląda wiara, a nie wiem, a jaki ma, kim jest Maria w kościele. Różne takie rzeczy drążące i mające na celu zrozumieć tak naprawdę, co ty chcesz mi powiedzieć, dlaczego ty to mówisz, to co mówisz, co stoi za tym, za twoim przekonaniem, to też pozwalało na lepsze, na taką rozmowę, na zejście tej rozmowy na poziom nie przeciągania liny, tylko...
7: Jakby wyjaśniania sobie.
8: Tak, wyjaśnijmy sobie, dlaczego to jest dla mnie ważne.
9: Tak, ty miałeś zawsze taką dużą otwartość na słuchanie, a z drugiej strony ja się pieniłam, emocjonowałam i nie wiadomo co, ale jak te emocje opadły, to też zawsze jakby próbowałam przemyśleć to, co się zadziało i jakoś się nagiąć do tej drugiej strony, tak jakoś wyjść też naprzeciwko temu, co może myśleć Tomek, może ja też muszę coś zmienić, może to moje to nie jest to najlepsze, tak? I tak się przeważnie okazywało, że kompromis był gdzieś po środku, nie?
7: To ja bym takie pytanie zadał, bo jak żebyśmy nie byli tacy jednostronni, bo ja mówię, pan Tomek powiedział, byłem ateistą, no to na ateista teraz się nawróciłem, nie? Ale ja bym chciał zapytać, w czym się pani nawróciła?
9: Ja się cały czas nawracam.
7: To znaczy, chodzi o to, prawda, że jakby w tej konfrontacji, która jest ciekawa, znaczy, ja tak patrząc z boku, przepraszam, że tak mówię, ale w tej konfrontacji z osobą, która jest z jednej strony bardzo bliska, z drugiej strony ma 1000 pytań, na które nie każde ja mam odpowiedź jako katoliczka, tak? To czegoś mnie to jakby mobilizuje.
9: Mnie to, ja się śmiałam, bo dobrze pan wyczuł, bo ja tak naprawdę się śmieję, że naprawdę to się nawróciłam przy Tomku właśnie, bo on zadawał mi tak fundamentalne pytania, które mi się wydawało, no ja po prostu, no tak się urodziłam, tak mnie wychowali, więc ja robiłam, odmawiałam tę modlitwę, a on się mnie pytał, a kto to jest ta Maryja, to jest bez sensu, a co to znaczy, a co to za dogmat, a dlaczego tak? I ja sobie myślę, no nie wiem, no, nie wiem, ale sama musiałam szukać tych odpowiedzi, szukając tych odpowiedzi.
7: I gdzie pani szukała?
9: No i w katechizmie Kościoła Katolickiego. Moje studia, te nauki o rodzinie były na Wydziale Teologicznym, więc ja teologię studiowałam, więc też na studiach. Pytałam znajomych księży czasem, no w wielu miejscach, ale przede wszystkim ja sobie na różne pytania musiałam odpowiadać, nie? Czy ja sama naprawdę w to wierzę? No bo skoro ja mam temu facetowi pokazać, że ja w to wierzę, a ja powtarzam coś, czego się nauczyłam, ja nie wiem, czy ja w to wierzę sama do końca, bo się nauczyłam, że tak się mówi, to ja też swoje takie prawdziwe nawrócenie. Chociaż teraz to sobie myślę, że cały czas, jakby na co dzień muszę na nowo się nawracać, tak? Ale
8: tak, bo dzieci zadają przy tak samo trudne pytania.
9: Tak, tak. Mhm.
7: Ale to znaczy, że jakby musiała pani znaleźć uzasadnienie dla swojej wiary.
9: Tak, i w ogóle dla swoich tych nawet zasad, nawet tej czystości. Ja codziennie musiałam szukać uzasadnień sama przed sobą, dlaczego ja tak chcę.
7: No dobrze, to w takim razie mam taką propozycję, skoro już tak daleko żeśmy zaszli, żebyśmy spróbowali jakby... No uzasadnić. No na przykład uzasadnić tę czystość. Bo pan Tomek słusznie powiedział, przecież wszyscy robią inaczej, tak? To dlaczego niby ma być tak, prawda? No tyle, że tutaj mamy była ta dobra sytuacja, że ta osoba, która była nieprzekonana, była jednakowoż otwarta. Znaczy nie była jakby, bo to wyczuwam, nie była taka jakby zapieczona w swoich przekonaniach, nie? Czy one są dobre, czy niedobre, ale to jest moje i koniec, nie? Więc tego tu nie było, tak wyczuwam, prawda? Była taka otwartość na słuchanie i ciekawość, tak jak pan mówił. No ale jednak pytania były i jakieś odpowiedzi były. Czy możemy coś takiego zrobić?
9: Możemy.
7: No dobrze.
9: Ja nie wiem, czy ja potrafię podać te odpowiedzi.
7: No, ale tak... Może coś, a może pan Tomek pomoże teraz. Właśnie. Może był dobrym uczniem. Dobrze, zagramy troszeczkę muzyki i do tej rozmowy zaraz wrócimy.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: No dobrze, to jest taki ciekawy kurs.
2: Kurs przedmałżeński.
1: Przedmałżeński. Swego czasu tutaj też taką miałem parę małżeńską, i mówili, że mieli połączony kurs przedmałżeński z przygotowaniem w przypadku męża do bierzmowania. Tak, bo mniej więcej też jakby podobną drogę przeszedł, tylko może nie od takiego zupełnego ateizmu, ale też, że trzeba jak było dojść do tego, żeby połączyć te dwie rzeczy. I interesująca wymiana. Oto narzeczony, daleki powiedzmy, oddalony od Boga, tak? Zbliżający się, ale oddalony i narzeczony. I narzeczony ma ileś tam pytań, tak? Na przykład, jakie to, nie wiem, o tej czystości, czy jakieś pytanie pan pamięta, albo może jakąś odpowiedź?
3: Wprost pytanie, dlaczego nie?
1: Dlaczego nie?
3: Nie możemy, tak. Przecież się kochamy. Co
1: właśnie.
2: No znaczy, właśnie. W czym to przeszkadza, żeby właśnie... Dlaczego miał...
1: Skoro się kochamy, prawda? Tak.
2: Dlaczego to ma być złe? Bo skoro się kochamy, to dlaczego niby nie możemy tego robić? W czym to jest złe przed ślubem, a po ślubie już jest dobre? Czym, no, tak.
3: Tak, bo my żeśmy często o tym rozmawiali, że co nagle zakładam obrączkę i z dnia na dzień to, co było jakby tym złym, staje się czymś dobrym, pięknym i...
1: No właśnie, że to bez sensu.
3: Przecież to bez sensu, nie?
1: I co pani wtedy...
3: Ja nie pamiętam dokładnych odpowiedzi, ale gdzieś mam wrażenie, że ciągle się przewijało to, że to by nie było uczciwe z mojej strony, bo ja jakby skoro wierzę, że ja całą siebie mogę oddać i z myślami, i z ciałem, no to dając tylko ciało, a myśli i głowa są gdzieś indziej, bo są w tym, że ja nie chcę tego robić, tak? Jakby ja ulegam swoim emocjom, więc to ciało bym mogła oddać, ale moje myśli i moje wartości by były gdzie indziej, bo ja bym chciała, żeby to się zadziało po ślubie i na to bym czekała. To jest to kłamstwo, to ja oddaję jakby nie siebie, tylko jakąś część siebie, więc w ogóle zaczynamy od tego, że jesteśmy w kłamstwie, tak? Że ja w ogóle nie oddaję ci szczerze całej siebie. No skoro, no ja miałam taki cudowny przedmiot personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej, który uwielbiałam, na którym uczyliśmy się o tym, że jesteśmy darem dla drugiej osoby, że właśnie w bliskości małżeńskiej najpiękniejsze jest to, że dajemy całych siebie sobie. A jak ja mogę oddać jemu całą siebie, skoro moja głowa nie chce się oddać, a moje emocje i ciało chcą, tak? Więc to też taka była...
2: Pamiętam, że w tym też był... Też była kwestia strachu, że nie mogę się oddać tobie w pełni, bo jakby już tak twardo po ziemi stąpając. A jaką ja mam pewność, że ty za tydzień nie powiesz mi, to jednak się znudziłem, to do widzenia. W tym momencie też do tej bliskości wnoszony jest pewien strach, że ja do końca tak naprawdę... Okej, dzisiaj mi mówisz, że mnie kochasz, ale ja ci tak naprawdę nie ufam. To dlaczego...
3: Ty nie przysięgałeś, że będziesz ze mną całe życie, więc w sumie to może być tylko na chwilę, nie?
2: Tak.
1: Przekonało to pana?
2: No, ostatecznie przekonało, jak tak. Udało się wytrzymać do końca.
3: Też dużo rozmawialiśmy o tym, że jakby ten czas taki zakochania, jeżeli to zakochanie się tak od razu zacznie konsumować, zasłania nam trochę tego drugiego człowieka. Daje nam tyle silnych doświadczeń i doznań, że się człowiek zaczyna skupiać tylko na tym. A ten czas można wykorzystać po to, żeby się właśnie poznać, żeby zobaczyć tego człowieka tak faktycznie, prawda? I to też pamiętam, że wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że to jest taki czas, który można spróbować fajnie wykorzystać, nie?
2: Też była kwestia mojego podejścia do współżycia jako samego wcześniej. No ja to traktowałem jako przyjemność głównie. No tak, robi się po to, bo to jest przyjemne, bo to jest fajne, bo i tobie jest dobrze, i mi jest dobrze, no to czemu nie? A moja małżonka przyszła małżonka zaczęła mi pokazywać też inne aspekty tego, że tak naprawdę miłość, współżycie, za tym stoi cała bliskość pomiędzy nami i to, jak my siebie sobie dajemy nawzajem, że tak naprawdę to jest tylko mała cząstka czegoś o wiele większego, tego daru z siebie i tej miłości, takiej prawdziwej miłości, nie pożądania, nie zakochania, tylko prawdziwej miłości, która za tym stoi. I jeśli jakby obedrzeć tą miłość, tą postawę i zostawić sam ten seks, to nagle się okazuje, że to tak słabo wygląda. To takie liche. Tak, nie, znaczy pokazała mi, że jest coś większego, do czego warto dążyć, bo to daje o wiele więcej niż sama przyjemność chwilowa, która minie i za 5 minut mogę robić coś innego.
1: To znaczy, że jakby otwiera się szeroki horyzont, że to jest troszeczkę jak z tą skorupką, o której pan mówił wcześniej, tak? To znaczy, że jakby ta trudność w dojściu do wiary było, że byłem zamknięty w takiej skorupie i miałem takie swoje wyobrażenie. I podobnie w tej przestrzeni. To znaczy, że mam jakieś swoje, ale takie bym powiedział zredukowane przeświadczenie, tak? A że to jest jakaś przyjemność i tyle, tak? A tu nagle się otwiera jakiś nowy horyzont. I ten horyzont, no nie wiem, jak moglibyśmy go nazwać, ale to znaczy, że no pani to już trochę powiedziała, prawda? Dar z siebie, tak? Ale jest różnica między przyjemnością a szczęściem.
3: Tak,
1: prawda?
3: Tak. I to jest właśnie tego typu różnica. Rozmawiamy o tego typu różnicy, nie?
2: Tak, że taki pełny dar z siebie, który wymaga o wiele więcej niż tylko i wyłącznie podniecenia i chwili na to, żeby to podniecenie z siebie wyrzucić, daje takie, jakby to powiedzieć, takie o wiele głębsze szczęście. Tak jakby porównać, nie wiem, współżycie skupione tylko i wyłącznie na bliskości ciała, to jest, nie wiem, kocyk, który możemy się utulić, ale nie, przepraszam, bardziej suszarka, czyli coś, co chwilowo nas może nagrzać, ale jak tylko przestanie na nas dmuchać, to jest zimno. Mhm. A to właśnie taka bliskość, obudowana całym tym,
1: bliskość
2: całą tą miłością,
1: osób, a nie tylko ciało.
2: To jest bardziej jak taki porządny kubek ciepłej herbaty, który jak wypijemy, to po prostu rozlewa się w środku.
3: Tak, żeby, musiałeś naprawdę uwierzyć.
2: Tak, że my chodzimy z tym przez tydzień nawet i po prostu i to ciepło ciągle w sobie nosimy. To jest takie o wiele głębsze poczucie szczęścia, bycia kochanym, bycia zaakceptowanym takim, jakim się jest, ale to też...
3: Bo nie wiem, czy pamiętasz, że w ogóle my jakby trochę przez tą czystość doszliśmy do tego, że jakby na przykład twoja wcześniejsza nieczystość była spowodowana tym, że ty szukałeś po prostu właśnie takiej miłości, takiej, której mogłeś doświadczyć, kiedyś sam to powiedziałeś, też dzięki temu, że tak długo czekałeś i tak długo jakby uczyłeś się czekać, tak? No bo umówmy się, też ta wstrzemięźliwość, i to też był, pamiętam, argument, nie jest potrzebna tylko w czasie tym narzeczeńskim. To są różne momenty w życiu małżeńskim, tak?
1: No właśnie o to chciałem zapytać, jak tam ta inwestycja, którą podjęliście, niełatwa, ale widać, że solidna ta inwestycja czystości w życiu do ślubu, jak ona potem zaowocowała w małżeństwie już? Co to jest czystość przedmałżeńska, a co to jest czystość małżeńska? Może tak.
3: Znaczy sama czystość to chyba nie ma różnicy tutaj, no bo jeżeli ma to być po prostu stanięcie w prawdzie przed drugą osobą, no bo ja trochę tak pojmuję czystość, że to nie jest tylko wstrzemięźliwość od współżycia, tylko próba bycia prawdziwym, w prawdziwej relacji i właśnie oddawania całego siebie drugiej osobie, no to czy jest się przed ślubem, czy po ślubie, no to...
1: To na to samo wychodzi. To
2: my jesteśmy 17 lat po ślubie, a tak naprawdę przez wiele, wiele lat dopiero uczyliśmy się, co to tak naprawdę jest, ta bliskość małżeńska. To nie jest tak, że założę obrączkę i od razu dostaję jakąś umiejętność.
3: My się śmiejemy cały czas, że się uczymy, nie? Tak. Że to jest taka nauka chyba do końca życia trwająca.
2: To tak naprawdę ta obrączka i to, że jesteśmy tym małżeństwem, daje mi możliwość dopiero, otwiera przede mną możliwość, że ja mogę to odkryć. Ale to nie znaczy, że pierwszego dnia już to będzie, że to już będzie odkryte. My to odkrywamy 17 lat, pewnie jeszcze
1: ja już do końca życia.
3: Ale myślę co do inwestycji, że cały czas korzystamy z tej inwestycji, tak? Którą było tam te kilka lat. Próbowania życia w ciągłej takiej czystości, tak? I
1: w jaki sposób?
3: W jaki sposób to odkrywamy? No chociażby z tego, zaczynając przy różnych trudnościach takich zdrowotnych z dziećmi, że jakby jest taki czas, kiedy na przykład znowu potrzeba takiej wstrzemięźliwości, potrafimy już być ze sobą jakby bez fizyczności. Były takie momenty w naszym życiu, kiedy to było potrzebne i jakby potrafiliśmy rozmawiać o naszych uczuciach, o naszych potrzebach. Wiedzieliśmy, że jest taki moment, że jakby no nie można teraz, tak? To na pewno rozmawialiśmy o tym wprost, że tamten czas pomógł Tomkowi w tym, że on jakby potrafi sobie poradzić ze sobą wtedy. Ale myślę, że też w ogóle relację, jaką zbudowaliśmy, tak? My ją na nowo cały czas musimy budować codziennie. To też o tym mówiliśmy. Codziennie podejmujemy tę decyzję, że chcemy budować tę relację. Ale że potrafimy siebie zobaczyć jako osoby, tak? Że potrafimy siebie posłuchać, że chcemy razem budować, że potrafimy siebie w tej codzienności zobaczyć, nie? Nie tylko ten pęd i ilość zadań, którą mamy, tylko też to, że jest ten współmałżonek i że czasem jakiś czuły gest w jego kierunku, że jakaś rozmowa, że to buduje naszą bliskość, nasze małżeństwo.
1: To na koniec jeszcze tej części chciałem zapytać, dużo mówiliśmy o czystości, ale o pytanie jakieś dotyczące wiary. O pytanie pana w stosunku do pani dotyczące wiary. Czy było jakieś, czy pamięta pani jakieś takie pytanie, gdzie pani musiała rzeczywiście, nie wiem, sięgnąć do katechizmu albo, no, że sama się pani czegoś dowiedziała, że sama pani głębiej uwierzyła?
3: No ja pamiętam, z tą Maryją coś było, tak? Że tak, ty w ogóle, kto to jest ta Maryja i że dobra, on już w Boga wierzy i wierzy w tego Jezusa i jest ten Duch Święty, no ale ta Maryja, no to nijak, nie? Jakieś argumenty tutaj poproszę. No to ja pamiętam, że ja tam siedziałam w tych wszystkich książkach swoich teologicznych. Ty pamiętam, że chyba właśnie Zdrowaś Maria nawet o tą modlitwę pytałeś w ogóle. Dlaczego to się tak modli? Po co ta modlitwa?
2: Co ta Maryja w ogóle tutaj robi?
3: Co ona tu robi?
1: To pani Doroto, co ta Maryja tutaj robi?
3: Ja nie wiem, co ja mu wtedy odpowiadałam, naprawdę.
1: Nie co wtedy, co teraz?
3: Co teraz robi? Nie wiem, ja w tych najtrudniejszych sytuacjach, no to się śmieję, że właśnie się jej powierzam też, nie? Takich... No nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie, to...
1: A dla pana Tomka teraz Maryja?
2: To jest ciekawe, bo właśnie Maryja pomogła mi przez... Znaczy, czułem jej wstawiennictwo w wielu trudnych sytuacjach, takich właśnie też moich dużych zmian. I ona po prostu, ona mnie rozumie. Tak? Ona mnie rozumie. Ona wie, o co chodzi. Ona wie, co mi jest potrzeba i ona mi pomoże. Tak.
3: Z takim dobrym łącznikiem.
2: Tak,
3: nie?
2: Tak.
3: Takim ludzkim łącznikiem jakby.
2: Nie muszę dużo tłumaczyć. Ona wie. Ona przytuli. I ona pójdzie i załatwi.
1: To jest dobre podsumowanie. To jest dobry punkt. Wrócimy do państwa za kilka minut.

0: Darbuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Nasza droga przez 17 lat małżeństwa była wyboista i intensywna. Niedawno odkryliśmy, że ten dobrze prosperujący dom to nie jest miłość, to logistyka. Mówiliście mniej więcej na tej konferencji dla małżeństw. Przypomnę, że w każdą drugą środę miesiąca o 19 w parafii świętego Włodzimierza na Brudnie się odbywają katechezy dla małżeństw, przeważnie z udziałem samych małżonków, z których jednych tutaj gościmy. Więc jak się dokonało to odkrycie, że to nie jest miłość, to jest logistyka? I jakie są tego konsekwencje?
2: Nawet może to nie tyle odkrycie, co przypomnienie sobie, że jest coś więcej niż tylko partnerskie prowadzenie domu i ogarnianie rzeczywistości.
3: Tak, to chyba najmocniej u mnie to odkrywało się w momencie, kiedy niby ze sobą robiliśmy różne rzeczy na co dzień, potrafiliśmy...
2: Obok siebie.
3: To było obok siebie, nie ze sobą, tylko obok siebie. Niby się spotykaliśmy w tym domu, niby robiliśmy, załatwialiśmy tutaj, tak, byliśmy bardzo, mamy ciągle bardzo aktywne życie, jak jechaliśmy tutaj, to nawet mi żona powiedziała, że przez najbliższy miesiąc na nic się nie zgadzamy.
1: No ja dziękuję. Dziękuję w imieniu słuchaczy.
3: I kiedy właśnie były takie momenty, że kończyliśmy ten dzień, kładliśmy się do łóżka, i nawet nie mieliśmy siły ze sobą rozmawiać i się raczej odwracaliśmy każdy plecami i tam, powiedzmy, robiło swoje. Czy to czytało, czy to siedziało w telefonie, to nagle się okazywało, że... takie momenty dawały jakby nam do zrozumienia, że coś jest nie tak z tym czasem. Tak.
2: Poza tym pamiętaliśmy, że było inaczej, nie? Że też mieliśmy takie doświadczenie takiej większej bliskości.
3: Tak, tak, to było istotne, że mieliśmy doświadczenie tego, że da się inaczej, że coś... I to dawało nam jakby takie zrozumienie, okej, teraz chyba coś robimy nie tak, coś zgubiliśmy. Tak, nie wiemy gdzie, nie wiemy kiedy, nie wiemy dokładnie co, ale coś zgubiliśmy w tym naszym, w tym, tej codzienności, w tym codziennym zabieganiu i musimy na nowo to odnaleźć. No i wtedy różnie to się kończyło, czasami zwykłą rozmową, a czasami kłótnią.
1: Bywało i tak?
3: No tak, bywało, tak. Nawet ostatnio zaliczyliśmy taką mocniejszą kłótnię, gdzie wprost sobie nawet mówiliśmy, że

0: na tą osobę, że to nie musi być wielka randka. Jak się ma małe dzieci, no to trudno jest to po prostu zorganizować. Nie? I my żeśmy tak odpuścili, bo kiedyś te randki były, później nie było. I ta szara codzienność, jak weszła, my żeśmy nie zdawali sobie sprawy na początku, że to takie małe gesty potrafią budować tą bliskość i to taką niesamowitą bliskość. I trochę zrobiliśmy eksperyment, przygotowując się do tej konferencji, bo akurat mieliśmy taki gorszy czas przed tym, małżeński, że mówię, to wiesz co, to jest dobry pretekst do tego, żeby zacząć to stosować, te wszystkie małe kroki, o których mówiliśmy. Mhm. Robimy eksperyment. No i ja się śmiałam, bo myślałam, że potrzeba nam będzie, do konferencji był miesiąc wtedy, ze dwóch tygodni, a tu po trzech dniach się śmieliśmy, że się czujemy prawie jak tamci zakochani ludzie w tych pierwszych 5 latach na rzecz czy tam spotykania się. I tak się śmieliśmy, że jak to naprawdę nie potrzeba wiele, bo nie robiliśmy nic specjalnego.
1: To co robiliście? Bo może to niespecjalne było jednak specjalne. Znaczy trzeba było jakiś wysiłek podjąć, jak
0: ale
1: rozumiem.
0: Ale minimalny właśnie, wysiłek minimalny, a owoce ogromne, nie? No to ty, Tomku, możesz powiedzieć to, o czym mówiłeś, że to już w skrócie też o tym powiedziałam.
2: Wbrew pozorom, znaczy tak, każdy pewnie ma swoje własne gesty, które mu w tym pomagają, ale one... Tak jak żona powiedziała, nie muszą być jakieś bardzo, bardzo wyrafinowane czy wykwintne.
1: Czy nawet bardzo ambitne. Takie,
2: czy bardzo ambitne.
1: Bo ale... może czasem, przepraszam, że wejdę w słowo, czasem jest tak, że poczekamy na jakiś...
0: No właśnie, my ciągle czekaliśmy, prawda, na sprzyjający moment.
1: Będą jakieś wakacje, będzie coś i czekamy na coś, tak?
0: Na coś wielkiego, tak, nie? Tak? A to ta codzienność, mała codzienność nas buduje.
2: I właśnie ostatnio wylądowaliśmy już w takiej sytuacji, że okej, no randkę mamy zaplanowaną za 3 miesiące.
0: Nie, no za miesiąc była tak mniej więcej.
2: No nie, za miesiąc to już się już dawno nie zdarzyło. Trzeba było przynajmniej z 2-miesięcznym wyprzedzeniem minimum, żeby...
0: Mamy takiego synka, co nie chce za bardzo zostawać z nikim wieczorem. Tak.
2: Więc nagle się okazywało, że... Znaczy dla mnie to było bardzo trudne, żeby w tym zabieganiu zatrzymać się, wziąć oddech, poszukać, gdzie jest żona... Aha, zauważyć ją.
1: Rozejrzeć się, tak?
2: Tak, rozejrzeć się, gdzie ona akurat
0: wyjść
2: jest.
0: W sytuacji zadaniowej.
2: Tak, właśnie, żeby...
1: Aha, bo to jest tak, że to zadanie,
0: my
1: które...
0: zadaniowi,
1: prawda,
0: tak,
1: mamy zadanie, tak, do wykonania i wtedy nie widzimy nic, to no trochę nie, tak jak koń, który ma klapki na, dokładnie, oczach, nie? To znaczy, zmierza tylko do tego celu, nie widzi, co jest po bokach,
2: no
1: prawda?
2: No bo wcześniej robiliśmy coś, co pewnie nas zestresowało, już jesteśmy zmęczeni, zalatani, właśnie jesteśmy spóźnieni. Gdzieś biegniemy w przód, jesteśmy właśnie tak naprawdę pomiędzy jednym, pomiędzy jednym a drugim skupieni. Jesteśmy, przynajmniej ja jestem skupiony na tym celu. I jak przebiegam obok żony, to traktuję ją jako słupek, który trzeba wyminąć, a nie osobę, z którą mogę się przywitać. Aha. I właśnie tutaj dla mnie najważniejsze było to takie zatrzymanie się w pół kroku.
0: Zauważenie. Się witałeś, ale w biegu, nie?
2: Zauważenie właśnie, to jest moja żona. Przypomnienie sobie, okej, to moja żona ma taką instrukcję obsługi, że trzeba ją na przykład pogłaskać po plecach. Ona to lubi. Mhm. I to jest już taki właśnie mały gest, który już owocuje.
0: Mi pokazuje, że on mnie widzi, zauważa i jeszcze do tego, mimo tego, że się spieszy, jakby dotknie mnie w jakiś sposób, zrobi coś, co ja lubię i pomyśli o mnie, nie?
2: Mhm. Tak, poczekanie na to, żeby na mnie spojrzała, uśmiechnięcie się, pocałowanie nawet, krótkie czy długie, no im dłuższe, tym lepsze oczywiście, ale nie zawsze są ku temu...
0: Podobno po 6 sekundach zaczyna wydzielać się oksytocyna po 6-sekundowym pocałunku i to jest zbadane, dlatego tak zalecają.
1: Oksytocyna to jest
0: hormon szczęścia.
2: Tak, tak, dlatego jak już czasami było tak, że jak już się złapaliśmy, to musieliśmy się mocno trzymać, żeby żadne nie uciekło.
0: Mnie trzeba trzymać, bo ja to szybka jestem i Tomek się czasem śmieje, czasem mówię, nie teraz, bo ja teraz biegnę. Tak,
2: tak. Ale to też nie jest łatwe o tyle, że ta druga osoba też jest w biegu często. I to, że mi się akurat w tym momencie przypomni, że ja mam pogłaskać moją żonę po plecach i ja biegnę za nią po całym domu w kółko, biegamy tak przez 5 minut, bo ja ją uparłem się, że ją pogłaszczę po plecach, to też nie zawsze działa. To też warto zauważyć, jakby czy ta druga osoba no może to przyjąć.
1: Tak, oczywiście.
0: Ale to też to, o czym rozmawialiśmy, że ciągle potrzeba się spotykać i aktualizować swoją wiedzę o sobie, nie? No bo my się zmieniamy. To, że kiedyś lubiłam głaskanie po plecach, nie znaczy, że nie wiem, teraz mnie to może denerwować, tak? Więc my też odkrywamy to, że są takie rzeczy, które próbowaliśmy robić, bo się nauczyliśmy siebie ileś lat temu, no a nasze życie się zmienia, my się zmieniamy i teraz te rzeczy nie są dla nas, a nawet tak przyjemne, ważne, tak? Ani ważne. Więc jak ktoś idzie za mną i próbuje zrobić coś w stosunku do mnie, co nie jest dla mnie już fajne, no to

0: to wiadomo, to tylko irytację jakąś moją wzbudza.
1: Teraz gestem miłości wobec mojej żony jest zrobienie jej ciepłego termoforu.
0: To już
1: jest peseloza.
0: Herbatka.
1: Ale kiedyś była herbatka, teraz też jest herbatka, ale czasami
0: ale
1: z termoforem. I to jest właśnie taki gest, żeby zauważyć, okej, tutaj leży moja żona i jest zmęczona, to może pomyślę, może zaproponuję zrobić herbatkę. Może zamiast właśnie usiąść i, nie wiem, poczytać książkę albo obejrzeć film, położę się obok niej i porozmawiam z nim chociaż przez, nie wiem, przez 5 minut, powiem jej, co tam u mnie, albo spytam się.
0: To jest taka druga rzecz, dzielenie się sobą, nie? Tak, dzielenie się to nie musi być jakieś strasznie głębokie wynurzenia, tylko takie, wiesz, dzisiaj jestem, miałam trudny dzień w pracy, nie? Jest mi trudno, albo jestem zadowolona dzisiaj z siebie, bo się tyle wydarzyło i dałam radę. Takie powiedzenie coś faktycznie od siebie, ze środka, nie? A nie tylko, co dzisiaj robimy, okej, kto dzisiaj robi zakupy, kto jutro odwozi dzieci.
1: Tak, ale to też jest bardzo, to też nie jest łatwe. Wbrew pozorom, bo też pamiętam, że w pewnym momencie złapaliśmy się na tym, że jak mieliśmy jakieś randki małżeńskie albo jakikolwiek czas dla siebie, powiedzmy wbity w kalendarz, tutaj mamy przez godzinę, to my przez na przykład godzinę siedzieliśmy i ustalaliśmy, co mamy do zrobienia przez następny tydzień. Więc takie właśnie czasami zostawienie tego na później i zadanie takich prostych pytań, co tam u ciebie, a co tam podzielenie się tym, co tam u mnie, to też jest bardzo istotne.
2: To na koniec bym chciała zapytać o modlitwę.
0: Właśnie to jest rzecz, którą chciałam dodać i tak już trochę kopię mojego męża pod stołem, że nie zdążymy powiedzieć o tym, że właśnie wspólna modlitwa to też jest jednak to, co otwiera nas nie tylko na Boga, ale też na siebie nawzajem, nie?
2: Jak się modlicie?
0: Jeżeli się modlimy, no to własnymi słowami prosimy, dziękujemy i przepraszamy razem. I to jest taki rodzaj modlitwy, który zawsze mnie zadziwia, za co na przykład mój mąż przeprasza i na przykład przeprasza, że tak się zachował. Ja tak sobie myślę, ojej, on to zobaczył, że to wywołało jakieś tam trudne emocje we mnie czy w dziecku, nie? I tak sobie myślę, że ta modlitwa też nas bardzo zbliża do siebie po prostu. Otwiera nas na siebie, a wcale też nie jest prosta.
2: Czy dzieci to słyszą?
0: Słyszą. Te, co chcą akurat się z nami modlić, to słyszą.
2: Dobrze. No to w takim razie wydaje się, że to byłoby mniej więcej tyle. To ostatnie było, mówiliście, wspólne przeżycie czegoś ekscytującego. Bywają takie możliwości.
0: Znaczy, my bardzo też lubimy wspólnie próbować nowych smaków, więc dla nas to jest ekscytujące, to jest łatwe do osiągnięcia, ale myślę, że każda para ma swoje takie. Tak. Niektórzy potrzebują dużej ilości adrenaliny i coś takiego nie wystarczy. Tak.
1: Nie musimy skakać na spadochronie razem, ale takie jakieś wspólne przeżycia poza szarą codziennością, do których można wrócić, z których można mieć zdjęcia, można sobie zrobić album rodzinny i powspominać kiedyś w przyszłości, no to też buduje związek, bo to też dzięki temu, że zapraszam i żonę, i dzieci do czegoś, co ja lubię i co później będę wspominał z przyjemnością, no to też, to też buduje naszą bliskość i sprawia, że skoro oni są częścią czegoś, co jest dla mnie ważne, to się staje jeszcze bardziej ważne.
2: Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Dziękuję, że znaleźliście czas. Potraktujmy to jako takie spotkanie małżeńskie. No, w każdym razie są nagrane, będą dobre rzeczy, tak? Na te trudniejsze momenty,
1: dobrze,
2: tak? Ja bardzo dziękuję za wizytę, za podzielenie się tym. Zapraszam oczywiście tak w każdą drugą środę miesiąca do parafii świętego Włodzimierza na Brudnie, na katechezy małżeńskie, a może inni goście, którzy będą goście z tych kateches w przyszłości. A dzisiaj gośćmi państwa i moimi byli Dorota i Tomasz Lechowiczowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Zapraszam w imieniu Anny Murawskiej za tydzień o tej samej porze. Paweł Cuchniewicz, do usłyszenia.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
2: Różowy, że aż oczy bolą.
1: A dla ciebie mam różowe okulary.
2: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
1: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
2: Okej, ale ja na nim będę siedział.
1: Z różem ci do twarzy.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają.
1: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska obok niego.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie przynosi owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
1: Bez Jezusa nic nie możemy uczynić. W dzisiejszym świecie łatwo popaść nam w aktywizm czy pewien pragmatyzm. Często sprowadzamy wartość człowieka do jego pracy, zarobków czy wykształcenia. Oceniamy, że ktoś jest dobrym ojcem, bo dużo zarabia, albo często zabiera dzieci na wakacje. Dobry ksiądz to ten, którego wszędzie pełno i organizuje wyjazdy dla młodzieży. Tymczasem Jezus przypomina nam dzisiaj, że nasze działania muszą wypływać z modlitwy i łaski uświęcającej, bo tylko idąc z Bogiem i za Bogiem możemy budować coś trwałego i prawdziwie dobrego. W przeciwnym razie nasze działania, choć zewnętrznie mogą być one wielkie i wspaniałe, finalnie mogą okazać się puste i nic nie wnoszące ani do naszego życia, ani do życia drugich.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Powtórka programu.
2: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa dzisiejszego wieczoru i za tydzień. Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem będzie muzyk, kompozytor, wokalista, współzałożyciel, a od 1997 roku lider zespołu Czerwone Gitary, perkusista pan Jerzy Skrzypczyk. Dobry wieczór, panie Jerzy, witam bardzo, bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór, ja również witam bardzo, bardzo pięknie wszystkich.
4: Panie Jerzy, swoją edukację muzyczną rozpoczął pan, gdy miał 6 lat. Na początku był akordeon i ognisko muzyczne. Później z kolei Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w klasie fortepianu. Jak to się zaczęło z tymi pierwszymi pana muzycznymi doświadczeniami?
5: No ten okres początkowy, czyli jak w wieku lat 6, nie bardzo pamiętam, no bo to minęło parę ładnych lat.
4: Tak.
5: Z tego co wiem, jak gdyby kryterium zapisania mnie do ogniska muzycznego była jakaś tam zabawa, na której rodzice zauważyli, że mam poczucie rytmu. Wydawało mi się w związku z tym, że jest to jeden z elementów mojej muzykalności. No i postanowili mnie zapisać do ogniska muzycznego, to było w Gdańsku-Oruni w klasie akordeon. Pamiętam, miałem taki 16-basowy akordeon Honera, malutki, no bo ja wtedy też byłem malutki.
4: Tak.
5: No i to były pierwsze moje kroki edukacji muzycznej. Potem było, bo podstawowa szkoła muzyczna, rzeczywiście w klasie fortepianu. No, różnie było z tym fortepianem. Nie wiem, czy opowiadać, bo to jest dosyć długa historia, ale może ciekawa.
4: Bardzo proszę, bardzo proszę.
5: Ciekawa o tyle, że ona wskazuje jak gdyby na metody pedagogiczne w tej szkole, do której ja chodziłem. I do 5 klasy szkoły podstawowej już wszystko szło zgodnie z planem. Byłem normalnym, niewyróżniającym się, podejrzewam, uczniem. Natomiast od 5 klasy zaczęły się schody. Nie wiem, może może jakieś inne spojrzenie na życie, może jakaś pierwsza dziewczyna, która mi się spodobała. W Kanadzie troszeczkę rozluźniłem tą dyscyplinę muzyczną. I już było tak, że na tym fortepianie żaden z nauczycieli nie chciał mnie uczyć, jak gdyby nie widząc potencjału w mojej osobie. I w pewnym momencie przyszedł młody nauczyciel fortepianu, któremu postanowiła Rada Pedagogiczna obciążyć moją osobą, o ile chodzi o edukację. I on zauważył, że moim słabym momentem było czytanie nut. W związku z tym nie zadawał mi materiału olbrzymiego, tylko ten zadawał mi materiał stosunkowo niewielki. No i to było spowodowało to, że ja ten materiał byłem w stanie opanować perfekcyjnie. I proszę sobie wyobrazić, że w siódmej klasie był konkurs na tak zwaną etiudę chromatyczną Czernego. Było 10 dziewczyn, jeden chłopaczek, czyli ja. No i udało mi się z tymi wszystkimi dziewczętami wygrać. Także to zwieńczenie mojej szkoły podstawowej było bardzo pozytywne.
4: No wspaniale, wspaniale. A panie Jerzy, wobec tego, od jakiego momentu zaczęła się perkusja i ten instrument, który ostatecznie był pana i do dzisiaj jest decydującym takim powołaniem? I co było takim jakimś szczególnym momentem, że właśnie pan już zdecydował się na ten instrument?
5: Jakby to zacząć, bo to jest historia też dosyć ciekawa. W kształceniu muzycznym są dwie szkoły średniego stopnia. Jedna nazywa się średnia szkoła muzyczna, a druga liceum muzyczne. Obydwa są na tym samym poziomie nauczania, tyle tylko, że liceum muzyczne różni się tym od średniej, że w liceum muzycznym są i przedmioty ogólnokształcące, i przedmioty muzyczne. Natomiast w średniej szkole muzycznej są tylko przedmioty muzyczne. Zdałem do tej szkoły średniej, czyli tam, gdzie jest tylko muzyka, z drugą lokatą na fortepianie, ale z kolei poślizgnęła mi się noga przy zdawaniu do liceum ogólnokształcącego z matematyki. No i jedynym wyjściem było zapisanie się do liceum muzycznego. No, ale tam już wszystkie miejsca w klasie fortepianu były zajęte.
4: No tak.
5: W związku z tym dyrektor liceum powiedział, wiesz co, to damy cię jeden rok na perkusję, a w przyszłym roku zmienimy te twoje kształcenie i będziesz w klasie fortepianu. No i tak zostało jednak z tą perkusją. Nie wiem, no wydaje mi się, że jakaś może predyspozycja, może sympatia do tego, czy wręcz miłość do tego instrumentu zwyciężyły.
4: No i powołanie wręcz, bym powiedział.
5: Być może. I to trwa do dnia dzisiejszego. No tak to się to zaczęło.
4: Ale to bardzo ciekawa historia. Nie przypuszczałbym, że to właśnie tak było, że w pewnym sensie nie pan decydował, ale troszkę jakby los i ci, którzy pana w tym młodym wieku prowadzili.
5: Dokładnie. No czyli nie wiem, może podziękować w tym momencie dyrektorowi szkoły, który zdecydował się na takie rozwiązanie, a nie inne.
4: Mm-hmm. Panie Jerzy, to przejdźmy już do profesjonalnego grania. Mianowicie, mm-hmm. jeszcze przed czerwonymi gitarami, tak jak się tutaj zorientowałem, grał pan w zespole takim jazzowym, jazz tradycyjny Flamingo. Proszę powiedzieć coś na ten temat, bo to też mnie bardzo zainteresowało, a później będziemy powoli przechodzili do big beatu, ale najpierw trochę o tym jazzie.
5: Tak, no Flamingo to był taki epizod stosunkowo krótki, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na inny epizod z mojego muzycznego życia, mianowicie na Big Band Jana Tomaszewskiego.
4: A, no właśnie, tak.
5: No bo to był jak gdyby pierwszy moment. Ja byłem w wieku 17 lat, zostałem, nie wiem, dostrzeżony przez osobę prowadzącą ten Big Band, czyli Jana Tomaszewskiego, i zaproponowano mi udział jako perkusisty. To był 16-osobowy zespół zrzeszający w swoich szeregach najlepszych muzyków wybrzeżowych, jazzowych. No i ja ten jeden perkusista młodziutki, który musiałem sam jakoś dawać sobie radę. No. I grałem od samego początku do samego końca istnienia tego zespołu. Po pewnym czasie ten Big Band się rozleciał, no bo trudno było utrzymać 16 osób, chociażby finansowo, w związku z tym jak gdyby to zostało zakończona kariera. A o ile chodzi o moje granie i śpiewanie w Flamingo, bo tam głównie śpiewałem, grałem mniej. No to taki króciutki epizod z mojego muzycznego życia. Ja wiem, czy warto o tym mówić. Pewnie nic takiego wielkiego się nie wydarzyło, co by było godne zapamiętania.
4: Mm-hmm. No a zespół instrumentalno-wokalny Pięciolinie, to też jest bardzo ciekawa historia. Proszę coś na ten temat powiedzieć.
5: No tak, to była jak gdyby konsekwencja mojego grania w tym Big Bandzie Tomaszewskiego, gdzie znowu ktoś mnie tam dostrzegł i jak ten Big Band Tomaszewskiego zakończył swoją działalność, zaproponowano mi właśnie udział w zespole Pięciolinie. Był to zespół, nazwijmy to Big Beatowy, wtedy takiego, tak, takiego określenia się używało. No i ja sceptycznie podszedłem do tej propozycji, informując zresztą tych, którzy mi tą propozycję składali, że ja z jazzem, z beatem nie miałem nic do czynienia, że grałem raczej muzykę jazzową. No to ich odpowiedź była: dobra, dobra, my wiemy swoje, propozycje podtrzymujemy, czy się zgadzasz? No, no ja dla dobra jak gdyby sprawy i dla eksperymentu powiedziałem: okej, będę przychodził na próby. No i tak się zaczęło. Pięciolinie był to zespół, który, jak się później okazało, o czym ja się dowiedziałem po pewnym czasie, był zespół, jakby określił go dzisiejszym tym, ja wiem, castingowy, może tak. Mhm. To był zespół, przez który przewinęło się parunastu muzyków wybrzeżowych i później się dowiedziałem, że to było celowe działanie, bo z tych składów 16, czy tam 15, czy 14 muzyków, którzy przewinęli się przez Pięciolinie, został wyłoniony potem skład zespołu, który miał ruszyć w Polskę już jako w pełni profesjonalny zespół. Jeszcze wtedy nie było nazwy zespołu, natomiast cały pomysł już Jurek Kosela i Henryk Zamelski mieli w swoich głowach i wiedzieli, co dalej poza nazwą. Także no, cieszyłem się bardzo, że udało mi się przetrwać ten okres próbny, no i zaistnieć już w zespole, który później stał się zespołem zawodowym.
4: Tak jest. Ale jak jeszcze mówiliśmy o tym temacie związanym z muzyką jazzową i tutaj Big Beatem, to czy to był trudny taki moment przejścia jednak z tego stylu muzyki jazzowej do właśnie Big Beatu? Jak pan w tej formie się odnajdywał?
5: Nie, ja myślę, że dla perkusisty muzyka Big Beatowa, jak się to się wtedy ładnie nazywało, albo nieładnie, była prostszą formą zaistnienia, czy nie wiem, grania. No jazz jednak jest nieco trudniejszą formą muzyczną. Także ja sobie, wydaje mi się przynajmniej, no dobrze dawałem radę, skoro w tym zespole jestem do dnia dzisiejszego.
4: Tak, powiedziałbym pewno w drugą stronę byłoby trudniej, prawda? Zdecydowanie.
5: Tak,
4: gdyby była taka sytuacja. No, pewno też pan się zgodzi z tym, często takie opinie można usłyszeć, że jazz jest taką muzyką dla bardzo już dojrzałych muzyków, dojrzałych osób, które bardzo wiele lat grają i ten jazz później jeszcze głębiej przeżywają i też ta publika, która słucha muzyki jazzowej, to raczej rzadko są nastolatkowie, przeważnie są raczej to już takie dojrzałe osoby i które mają też pewien gust muzyczny wyrobiony.
5: No niewątpliwie tak. Ja myślę, że tutaj dużą rolę odegrało to, że ja byłem uczniem szkoły muzycznej.
4: No właśnie.
5: Bo wbrew jak gdyby może mylnym pozorom, na perkusji też gra się z nut. Także myślę, że ponieważ Big Band Tomaszewskiego opiera się głównie na aranżacjach, które są później zapisywane na pięcioliniach, moja umiejętność czytania nut na perkusji była też niebagatelnym tutaj elementem, który jak gdyby pozwolił mi na to, żebym w tym Big Bandzie Tomaszewskiego się znalazł. A byłem jednym chyba z nielicznych wtedy perkusistów wybrzeżowych, który w ogóle czytał z nut, no to z racji tego, że uczyłem się w liceum muzycznym właśnie tego instrumentu, gry na tym instrumencie.
4: Na początku naszego spotkania przemiłego z panem Jerzym posłuchamy Czerwonych Gitar i zaprezentuję państwu muzykę z płyty Jeszcze Gra Muzyka. Pierwszy utwór to Już nie jestem tym chłopcem oraz Kochaj i trać.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty wspaniałego z zespołu Czerwone Gitary. No to właśnie teraz ten temat rzeka. Panie Jerzy, jak to właściwie się zaczęło? Jak panowie się poznali? Pierwsze próby, pierwsze występy? Już niektórzy muzycy grali w pięcioliniach, jak pan wcześniej mówił, ale później pozostali. Jak to wszystko się rozwijało?
1: No to muszę powiedzieć, że ja byłem jedynym jak gdyby muzykiem, który nie miał doświadczenia zawodowego, o ile chodzi o muzykę rozrywkową, bo założycielami Czerwonych Gitar, już później się okazało, bo taką nazwę przybrał ten zespół, w którym ja zacząłem grać, to byli muzycy, którzy już ze sceną zawodową mieli do czynienia. Jurek Kosela, Henik Zomerski, Krzysiek Klęczon, Danek Dornowski, to byli muzycy, którzy przecież grali albo śpiewali w zespole Niebiesko-Czarni.
0: Tak, tak.
1: I ta ich praktyka już miała miejsce, przynajmniej była paroletnia, prawda? Ja natomiast byłem materiałem świeżym. No także, że stosunkowo niewiele miałem do powiedzenia jako ten taki, no nazwijmy to, początkujący zawodowiec. Byłem pod wrażeniem olbrzymiej popularności już moich starszych nieco kolegów. Starszych, bo to była różnica 2 czy 3-letnia. No natomiast doświadczenie ich zawodowe było o wiele większe. Oni już byli idolami, już byli rozpoznawani w świecie Big Beatu i to mi zawsze na swój sposób oczywiście imponowało. No poza tym, że ja myślę, że a drugie, ja lubię scenę. Ja lubię scenę, ja się na tej scenie bardzo dobrze czułem i czuję i niewiele innych elementów jest w stanie mnie jak gdyby zaskoczyć czy zwrócić moją szczególną uwagę. To jest cały mój żywot. No i pierwsze koncerty, pierwsze próby. Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, jak te próby odbywały. Mogę tylko powiedzieć miejsca, w których one miały miejsce. Pierwszy taki klub patronujący zespołu Czerwonej Gitary to był klub Ster w Gdańsku w Wrzeszczu. To był Ster to był klub Stoczni Gdańskiej. No, czyli dosyć bogata instytucja, bo Stocznia kiedyś była przecież bardzo zasobna, jeżeli chodzi o finanse. No i sprzyjający tam ludzie, którzy zadbali o to, żeby Czerwonym Gitarom się dobrze powodziło. Co to znaczy, żebyśmy mieli właśnie udostępnioną salę na prób, uszyte kostiumy, w miarę możliwości pomóc w zakupie instrumentów lub wzmacniaczy i tak dalej, i tak dalej. To było pierwsze miejsce. Ster był bardzo blisko Krystalu. To Krystal to jest taka kawiarnia, gdzie mówi się, że 3 stycznia 1965 roku powstał właśnie zespół Czerwone Gitary. Historia jest o tyle ciekawa, że musieliśmy się z tego steru w dniu założenia zespołu Czerwonej Gitary przenieść do innego lokalu, bo w sterze nie było prądu.
0: Proszę.
1: Czyli nie było, na przykład no, nie można było zrobić sobie kawy, herbaty, nie wiem, a nasiadówka była długa, w związku z tym co zrobić? No, Krystal jest naprzeciwko, tam prąd był, zespół się tam przeniósł. No i to taki jeden z epizodów powstania zespołu Czerwone Gitary. No potem już był zespół zawodowy. Pierwsza estrada to Estrada Olsztyńska. Pod patronatem tego zespołu graliśmy chyba 2 lata. Potem była Estrada Sopocka. To był bardzo właściwie, to się nazywało Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Sopocie. Potem były Katowice. No kilka tych agencji było, no ale to już zespół był rzeczywiście zawodowy.
0: Panie Jerzy, a jak pan wspomina ten początek i też współpracę między innymi z Krzysztofem Klęczonem, który taką twarzą zespołu był, bo w końcu wokalista, pełnił zapewne niemałą rolę w zespole. Jakim był kolegą, jakim był człowiekiem, przyjacielem, muzykiem?
1: Ja się bardzo dobrze czułem w Czerwonych Gitarach od samego początku. To była grupa, nie boję się tutaj określenia przyjaciół, rzeczywiście. No Jurek Kosela z racji swojej funkcji, bo on był całym szefem, o ile chodzi o strategię zespołu Czerwonej Gitary. On z Henrykiem Zamerskim wymyślili w ogóle cały profil zespołu Czerwonej Gitary. Także ja nie odczułem jakichś dysonansów,
0: takiego gwiazdorstwa może z ich strony, prawda?
1: No może tak, właśnie jakiegoś, tak dobrze ktoś to ujął, to tak by trzeba było określić. Czułem się po prostu jak ze starymi znajomymi.
0: No tak, a postać Krzysztofa Klęczona, bo to też wielka legenda. Moim gościem kiedyś był pan Marek Gaszyński, o nim opowiadał też, o jego przyjaźni z nim i tak dalej. Czy mógłby pan w kilku słowach o nim powiedzieć?
1: Ja powiem tak, że Krzysztof Klęczon jak gdyby w tej grupie Czerwonej Gitary nie odróżniał się niczym takim szczególnym, bo ja cały czas uważam i zresztą tak, takie było założenie, że w zespole, w grupie każdy jest ważny. Każdy ma swoją osobowość, która wpływa na to, że zespół jest popularny lub nie. Między innymi to było powodem odejścia tych muzyków, o których wspomniałem, zespołu Niebiesko-Czarnie, gdzie oni byli zespołem właściwie akompaniującym grupie solistów, bo był i Michał Burano, i nie wiem, Wojtek Korda, i Ada Rusowicz, i po kolei kilku solistów, a oni akompaniowali. I żeby tego, jak gdyby pręgierza samego zespołu akompaniującego się pozbyć, postanowili właśnie założyć grupę wokalno-instrumentalną, gdzie role są jak gdyby zrównoważone, każdy ma swój kawałeczek pola do uprawy. I to była fantastyczna sprawa. Ja cały czas uważam, że nie można nikogo eksponować w zespole, bo jak ktoś się poczuje za bardzo wyeksponowany, to nie jest to zbyt dobre dla konstrukcji zespołu.
0: Tak.
1: Dokładnie, tak. Także no Krzysztof był w ogóle bardzo takim ciekawym. Ja z perspektywy czasu już patrzę, bo wtedy ja nie rozbierałem tego, że mi się to podoba, że mi się nie podoba. To był popularny bardzo zespół. Popularny na tyle, że najpierw przylgnęło do nas to miano
0: Polscy Beatlesi.
1: Dokładnie. A mnie się wydaje, że to wynikało z tego, że to były czasy, kiedy każde państwo chciało mieć swoich Beatlesów. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ta grupa ludzi, która została stworzona, mówię o Czerwonych Gitarach, w jakimś sensie mogła sprostać temu wyzwaniu. Poprzez swoje osobowości, poprzez talenty, poprzez umiejętność grania i śpiewania jednoczesnego, bo przecież jeszcze tutaj należy wspomnieć o Sewerynie Krajewskim.
0: No tak,
1: Mieliśmy tego tematu. To był mój kolega z liceum muzycznego. Ja byłem w klasie perkusji, on był w klasie skrzypiec. Tak na marginesie, Seweryn miał tego samego nauczyciela, który miał znakomity skrzypek Andrzej Konstanty Kulka.
0: Proszę bardzo.
1: Pana Hermana, oni by lubił tego samego nauczyciela. Także Seweryn był z wykształcenia skrzypkiem, a z umiłowania gitarzystą, wokalistą.
0: Wokalistą i kompozytorem znakomitym.
1: No to przede wszystkim znakomitym, bo uważam, że takiego kompozytora w historii powojennej muzyki w Polsce nie było, jakim jest Seweryn. I ja przekazałem tę informację o tym, że jest taki człowiek w naszym liceum, który moim zdaniem fajnie śpiewa, fajnie gra. Czy nie warto byłoby go, że tak powiem,
0: dołączyć?
1: No, zaminować, dokładnie, nie współpracować z nim. No i rzeczywiście tak też się stało. No i Seweryn pracował przez rok z nami, później na skutek różnych okoliczności musiał z zespołem się pożegnać, ale już za rok ponownie wrócił na przełom Noc Sylwestrową 65-66 był ponownie w zespole Czerwone Gitary. No i tak to, o ile chodzi o te indywidualności w zespole Czerwonej Gitary. To była grupa ludzi, na której, mówię, każdy miał swoją rolę do odegrania.
0: Ta nazwa bardzo prosta, Czerwone Gitary. Po prostu takie instrumenty mieli przynajmniej niektórzy muzycy, bo pan oczywiście za perkusją.
1: Tak się mówi, że to była przyczyna, albo inaczej, to był element, który
0: zadecydował. Taka inspiracja trochę chyba.
1: No, mówi się, że tak gdyby ojcem też nazwy zespołu nie był Franciszek Walicki.
0: Właśnie.
1: Znakomity pan
0: promotor polskiego Big Beatu, tak.
1: Dokładnie. I on jak gdyby zaproponował tą nazwę. Miało to niby wyglądać w ten sposób, że byliśmy na scenie i Franek Walicki spyta Jurka Kosela, spójrz na scenę, co widzisz? No co widzę? No chłopaki, no co, grają. No, a na czym grają? No na gitarach. A na jakich gitarach? Na elektrycznych. No, na czerwonych. No na czerwonych. No i stały się Czerwone Gitary. Chociaż ja myślę, że też drugim powodem była kontynuacja tego tak zwanych zespołów kolorowych.
0: No tak, niebiesko-czarni, czerwono-czarni.
1: I czerwone I czerwone
0: gitary, tak, tak. Panie Jerzy, w latach 60. zajmował pan czołowe miejsce na najlepszego perkusistę w Polsce. A jakich kolegów by pan wymienił z tamtego czasu, grających też bardzo dobrze na bębnach, o których można byłoby coś fajnego, wartościowego powiedzieć?
1: Znaczy, ja kontaktu z perkusistami niewiele miałem. Miałem troszkę kontaktu z moim, jak gdyby, takim, ja wiem, idolem z tego czasu, Andrzejem Nebeskim. Mm-hmm. Andrzej Nebeski to jest były perkusista właśnie niebieskoczarnych,
0: tak, oczywiście.
1: Wspomniałem. I to był rzeczywiście perkusista, który był i popularny, i dobry. Poza tym był na wybrzeżu taki mniej znany perkusista, Śliwa nazywał się, też dla mnie był wzorem, bo to było. A poza tym ja wiem... No mówiło się, że ja gdyby na tyle wnoszę nowych elementów do gry, tak, na perkusji, tak, że właściwie
0: to
1: no, nie było...
0: To pan w zasadzie czołowe miejsce zajmował w Polsce, tak jest.
1: Nie porównywać, prawda? Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, no, ale taka była prawda, że jeżeli ktoś się wzorował, to raczej tak, na mnie niż tak. Ja na kimś.
0: No? No a z zagranicznych miał pan takich swoich ulubionych muzyków grających na tym instrumencie?
1: No przede wszystkim Ringo Starr.
0: Ja i właśnie, jednak.
1: No tak, bo to gdzieś tam ci Beatlesi cały czas przewijali się w naszej historii. No.
0: Tak, tak. A,
1: no i jak gdyby już tak zwieńczeniem to był instrument, który sobie kupiłem. Taki sam dokładnie, na jakim grał Ringo Starr.
0: Proszę.
1: Czyli perkusja amerykańska.
0: Czyli gdzieś na zachodzie oczywiście.
1: No, to była taka sytuacja, że swego czasu dużo muzyków jeździło grać w restauracjach w Szwecji głównie. Mm-hmm. W Skandynawii, może nazwijmy to w ten sposób. No i oni tam zarabiali zupełnie przyzwoite pieniądze i jeden z perkusistów przywiózł ten instrument. Ja od niego odkupiłem ten instrument, płacąc horrendalną kwotę, bo 65 tysięcy złotych. To było wartość wtedy dobrego samochodu, no ale satysfakcja była olbrzymia, bo grałem na takich samych dawnach jak Ringo Starr.
0: No tak. Posłuchajmy ponownie czerwonych gitar z tej samej płyty. Jeszcze gra muzyka, a zagramy takie utwory jak Zawsze w tle i Latawce z moich stron.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty Czerwony Gitar. Panie Jerzy, uczestniczył pan we wszystkich koncertach, a od 1965 roku był pan etatowym perkusistą zespołu we wszystkich nagraniach płyt. Jak udało się tego dokonać? I który okres w zespole był dla pana taki najbardziej twórczy, pozytywny, ale też które były takie trudniejsze, z którymi też trzeba było sobie jakoś poradzić?
1: To, że nagrałem wszystkie koncerty, no tak, tak też to jest zgodne z prawdą. Ja myślę, że tu jest może są dwa elementy. Po pierwsze, ja nie choruję. Czyli jestem genetycznie, że tak powiem, zaopatrzony w zdrowie, nazwijmy to.
0: Nie dał myślę, pan zarobić lekarzom, krótko mówiąc.
1: No, myślę, przynajmniej do pewnego momentu.
0: No tak.
1: To jest jak gdyby genetyka przejęta po mojej mamie, która była osobą bardzo pracowitą, bardzo zdrową i długowieczną. Zmarła w wieku 92 lat. To jest pierwsze. Poza tym w zespole, w którym ja grałem, gitarzystów było paru, a perkusista był jeden. Gitarzysty tak. Można było wymienić. A perkusista nie bardzo. No, w związku z tym nie miałem innego wyjścia, jak tylko trzymać się kurczowo bębnów i tak. Grać do dnia dzisiejszego. No ale satysfakcja jest olbrzymia, że właśnie takie, że te wszystkie lata udało mi się przetrwać w zespole i grać do dnia dzisiejszego.
0: No a te tłuste lata i te chude lata, panie Jerzy?
1: Tłuste to był początek. Początek do momentu, kiedy nie odszedł chyba Krzysiek Klęczon.
0: Tak.
1: To olbrzymia była to popularność zespołu Czerwonej Gitary. To były setki koncertów, no, może dziesiątki, bo to

0: Tam różnie było. W końcu olbrzymia popularność. Jak odszedł Krzysiek Klęczan, no zaczął się okres pewnej stagnacji zespołu i zmniejszonej ilości widzów, który zaczął przychodzić na koncerty. Były chyba dwa powody. Po pierwsze, rzeczywiście odszedł jeden z liderów takich bardzo znaczących w zespole Czerwonej Gitary, a drugie to była kwestia mood, zmiana
1: no tak.
0: Spojrzenia widzów na ten gatunek muzyki. Zaczęła się muzyka cięższa. Naszym przykładem na polskim rynku był zespół Breakout, prawda?
1: Tak, to była Tadeusz Nalepa, oczywiście.
0: Dokładnie. I to samo było zresztą na Zachodzie. Beatlesi byli popularni, ale zaczynały być popularne również grupy inne, grające mocniejszą muzykę. I to był ten okres taki słabszy. Mhm. Potem Czerwone Gitary, pomimo to, były cały czas na scenie i ta popularność gdzieś tam utrzymywała się na równym poziomie, aż do odejścia Seweryna, prawda? Czyli drugi z liderów.
1: Tak.
0: I to był ten okres trudnych bardzo decyzji, bo no, mogłoby się wydawać, że tak, Klęczana nie ma, Kraleckiego nie ma, no to już nie bardzo jest racja bytu, żeby pozostać na scenie. Ale pomógł nam w tym może troszeczkę przypadek, a właściwie Krzysiek Klęczan, bo zbliżała się jedna z rocznic jego śmierci i ja zaproponowałem w zespole trzyosobowym, Benek Dernacki, Seweryn Kreski i ja, napisanie piosenki, jak gdyby...
1: Takiego hołdu dla niego troszkę.
0: Swego czasu, tak. Swego, to było tam chyba 15 rocznica. Nie pamiętam tych film, nie chcę wprowadzać w błąd. No i ta propozycja jak gdyby spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem Benka Dernackiego, ale z mniejszą aprobatą Seweryna Krajewskiego. I to już był właściwie końcówka zespołu Czerwonej Gitary, już widzieliśmy, że to się zaczyna powolutku rozpadać. No tak, no to cały pomysł był dobry, tylko no jak zagrać, jak nagrać piosenkę poświęconą gitarzyście solowemu bez udziału gitarzysty jakiegokolwiek, prawda? Bo Seweryn powiedział, że on nie będzie brał udziału w tym nagraniu. No i zaczęliśmy się rozglądać za kimś, kto mógłby wykonać tą albo pomóc w nagraniu tej trudno nazwać tej piosenki. To się później nazywało Epitafium dla Krzyśka i trzymajmy się tej nazwy. I tu na naszej drodze stanął Wojtek Hoffman, wtedy lider zespołu Turbo.
1: Turbo, tak.
0: Dokładnie, który w momencie, kiedy zaproponowaliśmy udział w tym nagraniu, powiedział: panowie, z wielką przyjemnością, bo dzięki Krzyśkowi Klęczanowi ja w ogóle wszedłem na scenę, bo tutaj muszę powiedzieć, że jego tata był dyrektorem kilku domów kultury na terenie Polski. W związku z tym Wojtek Hoffman mógł chodzić darmowo na wszystkie koncerty, które w tych domach kultury były organizowane. No i był na jednym koncercie Czerwonej Gitary, powiedział, że jak usłyszał, jak Krzysiek gra na gitarze, to się dostał tę gorączki, temperatury, rozchorował się, tak się tym przejął i postanowił być gitarą. I mu powiedział, jeżeli ja nagram tą partię gitary solowej przy tym Epitafium do Krzyśka, to będzie swego rodzaju hołdem dla tego, co Krzysiek Klęczan dla mnie zrobił. Uh-huh. No i nagrał to w sposób znakomity. Ten singiel świetnie zarezonował w społeczeństwie, został bardzo wysoko oceniony. No i to był jak gdyby taki przełomowy moment. To może jednak warto dalej. Uh-huh. No jak widać warto.
1: Tak, a tym bardziej to jest niezwykłe, bo przecież zespół Turbo to takie mocne uderzenie i zupełnie jakby inna forma muzyczna, jeśli chodzi o gatunek muzyki rozrywkowej w porównaniu z wami, prawda? To nie mamy tu wątpliwości chyba.
0: Tak, nie, ale Wojtek oczywiście, żeby zabrzmiało to w sposób właściwy. Ja powiedziałem: Wojtuś, troszeczkę grasz za ostro tą naszą muzykę.
1: Tak.
0: Zbyt duży przester jest na tej gitarze, nasza muzyka jest spokojniejsza. I trudno mu się było przestawić, jeżeli on parę lat egzystował z tym dźwiękiem tej gitary w sposób charakterystyczny dla niego. No ale w końcu powiedział po latach, zresztą później jak spotkaliśmy, wiesz co, było to trudne, ale ty miałeś rację. Ja teraz nawet gram spokojnie. zupełnie już. Mhm. Nie gram takimi przestarami, takimi zniekształceniami dźwięku, jak grałem w Turbo. Zresztą myśmy się umówili, że jeżeli nastąpiłaby reaktywacja na przykład zespołu Turbo, to Wojtek ma drogę wolną, może wrócić.
1: I wracam,
0: no bo
1: tak.
0: To była jego miłość, on był założycielem Turbo, tam były tam tak. Jego, nie wiem, dorosłe dzieci, piosenka.
1: No świetny przebój.
0: I tak też się stało. No a później były te zmiany w czerwonych gitarach. No mhm. Ja tak podsumowując, jak gdyby te wszystkie zmiany, 18 muzyków współpracowało z zespołem Czerwonej Gitary, oczywiście w różnym okresie. Także jest to grupa, która no, miała parę. Jeden natomiast jest słynny mianownik dla tych wszystkich muzyków. To byli naprawdę świetni, bardzo dobrzy muzycy.
1: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie i zapraszam za tydzień do naszego radia.
0: Będzie mi bardzo miło.
1: Na koniec naszego przemiłego pierwszego spotkania z panem Jerzym Skrzypczykiem posłuchajmy takich utworów z płyty Jeszcze gra muzyka, jak Epitafium dla Krzyśka, chodzi tu oczywiście o Krzysztofa Klęczona, i instrumentalny utwór Jest taki kraj na łąkach snu. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Od Chrystusa Wawelskiego przy tym czarnym krucyfiksie, do którego pielgrzymują krakowianie co roku Wielki Piątek, nauczyłaś się, Jadwigo Królowo, dawać życie za braci. Twoja głęboka mądrość, szeroka aktywność płynęły z kontemplacji, z osobistej więzi z ukrzyżowanym. Kontemplacja et vita activa, tu zyskiwały słuszną równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś tej najlepszej cząstki obecności Chrystusa. Dziś chcemy razem z Tobą, Jadwigo, uklęknąć u stóp Wawelskiego Krzyża, aby usłyszeć echo tej lekcji miłości, której Ty słuchałaś. Od Ciebie chcemy się uczyć, jak ją wypełniać w naszych czasach.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 34. Lata Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II wyznaczył punkt zwrotny w samoświadomości Kościoła wobec świata współczesnego. W konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes pozostawił nam obraz Kościoła, który staje się bliski ludzkości, angażuje się w sprawy świata i podejmuje refleksję, nie opierając się na abstrakcyjnych schematach, lecz wychodząc od konkretu sytuacji historycznych. Tekst ten podejmuje wielkie kwestie małżeństwa i rodziny, życia gospodarczego i społecznego, wspólnoty politycznej, wojny i pokoju, podkreślając, że struktury ekonomiczne i instytucjonalne są sprawiedliwe jedynie wówczas, gdy służą integralnemu rozwojowi osoby i sprzyjają odpowiedzialnemu uczestnictwu wszystkich. Znaczenie tego dokumentu soborowego dla nauki społecznej Kościoła polega nie tylko na tym, że otworzył on nowe perspektywy refleksji tematycznej, lecz także na tym, że przekazał metodę rozeznawania, która zachęca do odczytywania przemian dziejowych za pomocą spojrzenia ewangelicznego i z ludzką kompetencją. Styl ten ukazuje, że dialog ze światem nie jest dla Kościoła wyborem taktycznym, lecz konkretną formą jego misji, ponieważ Ewangelia, niby zaczyn, może od wewnątrz przemieniać struktury współistnienia i otwierać drogi ku pełniejszemu człowieczeństwu. W ten horyzont wpisuje się również deklaracja Dignitatis Humanae, w której Sobór uznaje, że wolność religijna jest podstawowym prawem zakorzenionym w godności osoby i że powinno być ono zagwarantowane przez porządek prawny, aby nikt nie był zmuszany do działania wbrew sumieniu, ani pozbawiany możliwości prywatnego i publicznego szukania i wyznawania prawdy. Zasada ta, mająca wielkie znaczenie również dla naszych czasów, nadal dostarcza nauce społecznej Kościoła kryteriów rozstrzygających dla ochrony osoby oraz dla budowania społeczeństw pluralistycznych i pokojowych.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 8 stycznia 2025 roku.

0: spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
1: Widzimy, że w życiu społecznym, w czasie, kiedy trwa nasze pielgrzymowanie do nieba, jakby nie widać w pewnym sensie konkurencji, czyli czegoś takiego, co by można powiedzieć, że to jest ważniejsze, to jest poważniejsze, to powinno być dostrzeżone na pierwszym miejscu. Zdajemy sobie zatem sprawę, że wszystko to, co dotyczy życia, formacji, zabiegania o piękny kształt małżeństwa i rodziny i kształtowanie tych powołań, to jest, powiedziałbym, pierwszy nasz obowiązek. Jeśli nie stworzymy tego fundamentu, to choćbyśmy się naprawdę mocno napracowali, to takich czy właściwych efektów, zamierzonych efektów nie osiągniemy. A tym zamierzonym celem to jest to, żeby człowiek owocnie zrealizował swoje powołanie i stanął przed obliczem Najwyższego w domu Ojca.
2: Dobre słowo pasterzy.